0: kres, płynie wzdłuż rzecz. Cicha woda w zegir wie, cicha woda wie. Zegir nie trzeba robić kres, płynie wzdłuż rzecz.
1: SK2.

0: stalowej woli niebo będzie całkowicie zasłonięte chmurami, a termometry pokażą 10 kresek. Wiatr będzie słaby, ale da się go odczuć. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 14 stopni, ale chmury nie ustąpią. Jutro sytuacja pogodowa nie zmieni się znacząco. Nadal chmury na niebie, a temperatura maksymalna osiągnie 20 kresek. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Polka wśród rannych. MSZ nie zdradza jednak, w jakim jest stanie. To po ataku we włoskiej Modenie. Napastnik wjechał autem w ludzi, później napadł na przypadkowe osoby z nożem. Rannych zostało 8 osób, z czego 4 ciężko. O czym więcej już teraz nasz reporter Michał Rawa.
3: Informacje włoskich mediów o rannej w tym ataku Polce potwierdził rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
4: Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie jest polska obywatelka. Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, z policją oraz ze szpitalem, w którym nasza obywatelka przebywa.
3: Dwoje z 8 poszkodowanych doznało na tyle poważnych obrażeń, że konieczna była amputacja ich nóg. Do ataku doszło w centrum Modeny. Sprawcą jest 31-letni Włoch pochodzenia marokańskiego. Burmistrz Modeny przekazał w rozmowie z włoskimi mediami, że mężczyzna leczył się psychiatrycznie.
2: Do Modeny przyjechał prezydent Włoch Sergio Mattarella oraz premier Giorgia Meloni, która z powodu ataku odwołała oficjalną wizytę na Cyprze. Dron wojskowy spadł na Litwie. Władze przypuszczają, że to maszyna produkcji ukraińskiej. Bezzałogowiec spadł na pole w rejonie Uciańskim. Na miejscu pracują służby i saperzy. Wprowadzono procedury bezpieczeństwa związane z możliwym zagrożeniem wybuchem. To był ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w koszulce Barcelony na Camp Nou. Polski napastnik nie krył łez po zejściu z boiska po wygranym 3-1 meczu z Betisem Sevilla. Lewy zagrał w tym spotkaniu z opaską kapitana. Po meczu podczas uroczystości odebrał pamiątkową statuetkę. Na murawie pojawiła się jego żona z dziećmi, a Lewandowski przemówił do kibiców. To był zaszczyt grać dla tego klubu. Przeżyliśmy wspaniałe chwile przez te 4 lata. Jestem bardzo dumny ze wszystkiego, co zrobiłem i ze wszystkiego, co zrobiliśmy razem. Żegnam się ze stadionem, ale zawsze będziecie w moim sercu. Bardzo dziękuję wszystkim kibicom. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Niech żyje Barca i niech żyje Katalonia.
5: Pero siempre llevará al Barcelona en mi corazón. Muchas gracias. Visca el Barça y visca Catalunya.
2: A Lewandowski w Barcelonie zagrał 192 spotkania, w których zdobył 119 goli.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: SK2 Sport.
2: Puchar Ligi Mistrzów nie dla siatkarzy z Zawiercia. Aluron CMC Warta przegrał w finale z włoską Perugią 0-3. To drugi rok z rzędu, gdy drużyna Michała Winiarskiego kończy rozgrywki na drugim miejscu. W meczu o brąz PGE Projekt Warszawa przegrał 2-3 z tureckim Ziratem Ankara. Wzruszające chwile na Camp Nou. Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami FC Barcelony. Wiele wskazuje na to, że wybierze grę w Arabii Saudyjskiej lub Stanach Zjednoczonych.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Ten, kto wymyślił piątek, sobota i niedziela, to powinien dostać Nobla.
9: Ten, kto wymyślił poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek, powinien dostać 100 batów.
8: Nie, odwrotnie. Ten, kto wymyślił wtorek, środa, czwartek, nie mamy do niego nic.
9: Ale poniedziałek...
8: Umówmy się.
9: Dobra, to poniedziałek zbiera cięgi za cały tydzień. O!
7: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
8: Na szczęście z nami jakoś będzie okej. Okay. Jakoś.
9: Jakoś to będzie,
8: jako
9: no.
8: Tako. Będzie tak
9: po
8: sobie.
9: Japońsku,
8: zapraszamy na taki sobie program Wajda i Jarząbek.
9: Dzień dobry,
8: dzień
9: witamy.
8: Dobry. 3:30 po 6:00.

0: Ahu, ahu. Kolejny piękny tydzień. Patrzysz, drugie. Nie liczysz, liczysz. Dobrze, liczysz? Zapisujesz na karteczce?
1: Tak, jeden, dwa.
0: Już było dwa. Dobrze, tak. Jak coś. Kto słuchał nas kilka minut temu, wie, o czym mowa. 9 minut po 6. Dzień dobry! Bardzo wam wszystkim serdecznie. Wstaliście, mam nadzieję, prawą nogą, nie lewą dzisiaj.
1: Nie wiem, czy wiecie, ale, jest poszukiwany nowy James Bond.
0: A casting ruszył.
1: Ruszył casting na nowy, bo ten stary umarł?
0: Nie.
1: Trzeba robić...
0: Nie.
1: No, ale zdradziłem ten spoiler. Darowałem tym, którzy nie oglądali.
0: Umarł?
1: No, nie oglądałeś?
0: Oglądałem.
1: No umarł.
0: Jak umarł?
1: No w ostatniej scenie.
0: To chyba zasnąłeś, nie?
1: Nie, no tak. No
0: nie.
1: Tak, no tak.
0: Nie umarł.
1: No to sobie obejrzyj.
0: No ja sobie zaraz piszę w internet, czy
1: no
0: umarł.
1: No zobaczysz. No.
0: Tak, tak,
1: umarł. Umarł.
0: Jak?
1: No, bomby na niego poleciały.
0: Naprawdę?
1: No.
0: Nie.
1: No tak.
0: To na tą siedzibę tych gości.
1: Nie, ale on tam był w środku.
0: Tak?
1: No.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: To jak ja to oglądałem?
1: Nie wiem.
0: To chyba ty coś źle oglądałeś.
1: Wiesz, że Robin Hood też nie żyje. I Janosika powiesili. Za Ziobro.
0: Siara is dead.
1: No właśnie. Więc wiecie, to naprawdę mój kolega jest niedokształcony, jeżeli chodzi o filmy. Tak czy inaczej,
0: dobrze, szukają
1: nowego Bonda.
0: Ale to nie dlatego, że umarł, tylko chcą nową serię zrobić. W sensie aktora. Aktora szukają, kto by zagrał Jamesa Bonda. No. 00007. Tak, żeby wam podpowiedzieć trochę. Będzie agent 007.
1: To posłuchajcie, no to w takim razie może się zgłoście. Bo ja się na przykład zgłaszam. Ja jestem niezłym agentem.
0: 007?
1: Nie tylko, tak.
0: Ja jestem tylko 07
1: agent. Ja jestem niezłym agentem. Ja potrafię dużo rzeczy zrobić agenciarskich, prawda?
0: No.
1: Ja na przykład potrafię elegancko wyśledzić, gdzie moja żona schowała przede mną majonez. Mam taką zdolność, prawda, agenciarską. A czy wy macie, moi drodzy, macie coś takiego, macie takie nadzwyczajne moce, potraficie zrobić coś po agenciarskiemu? Zapraszamy. 7268 26 826.
0: Szukamy nowego Jamesa Bonda, agenta 007. Jeśli macie agentowskie, agentawskie, agenciarskie,
1: tak,
0: zapędy, umiecie coś zrobić jak agent, jak szpieg, dajcie znać, szukamy właśnie was.
1: No, a ty wiesz, że Żwirek kręcił z Muchomorkiem?
0: Żwirek kręcił z Muchomorkiem?
2: No. SK2
1: 7268 26 826. Agenci, zgłaszajcie się.

0: 17 minut po 6 w Radiu SK2 mamy agentkę Marzenę. Dzień dobry.
1: Tak. Przede wszystkim Marzena jak Marzena, ale Bordzia. No. Bo chciałam się upodobnić do Michała Wiśniewskiego. Zrobiłam te włosy nie czerwone.
0: Aha.
1: Bordowe mi wyszły. I od tamtej pory ciotka mnie nazwała Bordzia.
0: Bordzia.
1: I tak przez 20 parę lat jestem Bordzią.
0: Dobra, czyli słuchaj, dobry agent ma dobry pseudonim. To też się liczy. Umiesz się zakamuflować na przykład wśród, nie wiem, bordowych krzewów.
1: No.
0: Nie ma takich, ale można się zakamuflować, prawda?
1: Ale ja tam gdzieś zawsze przy mrówce się tam gdzieś kitram.
0: Okej, dobrze.
1: No, kitrać. Marzena, gdzie jesteś? A ja nie reaguję na to imię, tylko na Bordzia.
0: Czyli Marzenka, w pracy też się dobrze umiesz skitrać, co?
1: No, teraz sobie z wami gadam, patrzę przez okienko, czy szef mi tu nie podjedzie Mercedesem. No, chociaż nie mam już bordowych włosów.
0: Dobra, Marzena agentka, czyli chcesz być pierwszą kobietą, która zagra Bonda, rozumiem.
1: No,
0: dobrze,
1: oczywiście.
0: Dobrze, mamy twoją aplikację, zapisaliśmy, wyślemy do wytwórni.
2: I to jest prawdziwa agentka, no.
0: Marzenka, czule pozdrawiamy, żeby szef nie znalazł. Oczywiście wysyłamy gadżety od nas. 726-826-826. To nasz numer telefonu. Można też nagrać się na Messengerze tego.
2: Powiedzcie nam, jakie wy macie takie umiejętności tajnego agenta. Dostaliśmy na przykład SMS, proszę bardzo, na ten numer. Ja bym chciał jeszcze zacytować, proszę. Moją zdolnością agenta tajnego jest otwieranie chipsów po cichu w kinie. Do dziś nie zostałem zdemaskowany.
0: Proszę bardzo.
2: To jest
0: tylko uważaj, bo teraz już z kamerami termowizyjnymi chodzą i podglądają sobie, czy coś podjadasz, czy nie u nich kupiłeś, czy nie.
2: 726-826-826 albo Messenger. A jakie wy macie tajne agenciarskie umiejętności? SK2

0: Jak to wszystko jest poukładane, co zrobisz? Budka suflera w Radiu SK2, my przeglądamy nagłówki o sukcesie Alicji Szemplińskiej na Eurowizji. Jest taki nagłówek: Szemplińska lepsza niż Steczkowska, jednak nikt nie jest w stanie dorównać Edycie Górniak na Eurowizji.
1: Mój drogi, no 5000 lat doświadczenia robi swoje. Może się zakocham.

0: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
8: Dziś w Stalowej Woli poranek przywita nas ciemnymi chmurami, a temperatury będą oscylować w okolicach 11 kresek. Wiatr północno-zachodni, ale na szczęście lekki, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych obowiązkach. Ciśnienie stabilne, dlatego nie spodziewamy się nagłych zmian. Po południu temperatura wzrośnie do 14 stopni, a wieczorem nadal pozostaniemy pod chmurami z temperaturą na poziomie 14 kresek. Tyle od nas, a kolejna porcja polskich kawałków już dosłownie za chwilę.
7: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
9: Jest 6.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Dwa wojskowe myśliwce zderzyły się w powietrzu. To podczas pokazu lotniczego w stanie Idaho w USA. Wszyscy członkowie załóg zdążyli się katapultować. Służby wyjaśniają teraz przyczynę wypadku. W tym tygodniu do pracy mają wrócić przedszkola w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki były zamknięte po wykryciu 33 przypadków salmonelli. Źródło zakażenia nadal nie jest znane. Tylko do środy przedsiębiorcy mogą rozliczyć w ZUS składkę zdrowotną za ubiegły rok. Jeśli okaże się, że zapłacili za dużo albo za mało, będą musieli podjąć kolejne kroki, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS-u Małgorzata Korba.
10: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot.
9: A o ten zwrot może wystąpić do ZUS-u do 1 czerwca.

0: 37 minut po 6 w Radiu SK2 wracamy do tematu agenciarskiego, bo dzisiaj jakby przeczytaliśmy o tym, że casting na Jamesa Bonda rusza i może ktoś z was był...
1: I kolega już wie, co się stało z poprzednim Jamesem Bondem?
0: No wiem, doczytałem, no, no ale właśnie. To ty spoilerowałeś, nie ja.
1: Przecież to jest film sprzed wielu lat.
0: Ale może ktoś nie oglądał. W każdym razie od nowa Bond będzie pisany, bo tamta seria z Craigiem się już skończyła, będzie od nowa Bond i nowego Bonda szukają. Może ktoś z was się zgłosi, może ktoś jest agentem. No, jak ktoś, bardzo. To my przyjmujemy telefony na 726-826-826.
1: SMS też przyjmujemy. Tajny agent Marek to jest. Marek, zawsze wyłączam budzik sekundę przed tym, zanim się obudzę resztę domu. Pozdrawiam. Dziękujemy, Mareczku.
0: No, taki agent.
1: No widzisz?
0: Dobrze.
1: Ale to ładne jest. To jest taki dobry agent. Dobry,
0: żeby nie obudzić.
1: Tak,
0: żeby nie obudzić. Jest jeszcze telefon?
2: Ja to tam też trochę. Taki agent
0: wczoraj. A, wczoraj. Czyli agent wczoraj 007.
3: Peska 2.
1: Licencja na popijanie.
0: Coś tu jest. Pół człowiek, pół litra.
1: To jest. 726-826-826. Agenci, zgłaszajcie się. Macie jakieś takie swoje moce agenckie, to się pochwalcie, co potraficie robić. Dlaczego to wy powinniście być Bondem naszych czasów?

0: Bye bye, maszkaro. Nie wiem, w czym to było.
1: A widziałeś, on wczoraj też ocierał łzy, jak schodził.
0: Też ocierał.
1: No.
0: Tak robił. I szlochał. Ale jak on dobrze włada hiszpańszczyzną?
1: No, miał czas, żeby się nauczyć.
0: Słyszysz, jaki on ma akcent?
1: Oj, żebyś ty miał taki akcent, mój drogi. Nie no, 7 lat pograł? Nie, ile tam był?
0: 6 chyba.
1: 6, 7?
0: Zaraz ci powiem.
1: Zgadnijcie, o kim mówimy.
0: No, o panu tym, Robercie, panu.
1: Ja, panu Robercie Lewandowski.
0: O panu Robercie, bo to jest pan Robert Lewandowski.
1: 4.
0: Czas, by ruszyć dalej. 4, no mówiłem, 4. Że 4, no.
1: Coś blisko.
0: Bo w pamięci se 4 odjąłem.
1: W okolicach 7-6 lat
0: 8 podzieliłem
1: 4.
0: Na 2, no to by się zgadzało. 4 lata. 4 lata grał i strzelił 119 goli w 191 meczach.
1: Zdobył 7 trofeów, w tym 3 mistrzostwa Hiszpanii, proszę bardzo. No polski napastnik może się czuć spełniony. Ale uwaga, odchodzi Robert Lewandowski z tej, z Barcelony i teraz wszystkich nurtują pytania, 3 pytania.
0: Ale czekaj, przyszłość.
1: No przyszłość, no.
0: A, to 3 pytania o przyszłość.
1: 3 pytania o przyszłość.
0: No.
1: Co,
0: no.
1: Gdzie i z kim
0: teraz będzie tańczyć Ania? SK2.

0: Lato ostygło.
1: Tak jak kawa, której mi nie zrobiłeś dzisiaj. Wiesz, no zapomniałeś o mnie. Zapomniałeś o mnie, zawsze o mnie pamiętasz, a dzisiaj o mnie zapomniałeś. I co?
0: Co się stało, że ja nie zrobiłem kawy dzisiaj?
1: Nie wiem, nie wiem. Siedzimy tu o suchym pysku no. Od szóstej. Nie pijemy ani kawy, ani nic.
0: Ani nic. A przecież woda jest w kranie, prawda?
1: No. I można
0: dobrze
1: by było zaparzyć.
0: To robimy tak. Ja idę po kawkę. No. Ty państwu powiedz, że za chwilę newsy w Radiu SK2, a ja z cukierkiem, czy...
1: I jeszcze tego? Musimy nadgonić. Już było cztery razy. Dzisiaj będzie piękny dzień. SK.

0: reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
9: Poranek w Stalowej Woli zapowiada się pod znakiem chmur. Słońce nie będzie się zbytnio pokazywać, a temperatura wyniesie około 11 kresek. Wiatr z północnego zachodu będzie wiał delikatnie, więc nie musimy się martwić o silniejsze podmuchy. Ciśnienie pozostanie stabilne, co powinno wpłynąć korzystnie na nasze samopoczucie. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 14 stopni, ale chmury nie odpuszczą. Wieczorem sytuacja się nie zmieni. Dalej będzie chłodno i pochmurno. Zaraz w SC2 Newsy.
8: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
10: Minęła 7, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. W rosyjskich ostrzałach rannych zostało 18 osób, w tym dwoje dzieci. Najcięższe ataki odnotowano w Dnieprze na wschodzie kraju. Uszkodzone są budynki mieszkalne, trwa akcja ratunkowa. Ranni są także w Odessie i Zaporożu na południu Ukrainy. Zniszczone zostały bloki, przedszkole i szkoła. Polka ranna w ataku w Modenie jest w stanie krytycznym. To po sobotnim ataku. 31-latek wjechał autem w tłum w centrum miasta. 8 osób zostało rannych, w tym kilka ciężko. Potem mężczyzna atakował też przypadkowe osoby z użyciem noża. Najnowsze doniesienia z Włoch ma Michał Rawa.
11: Agencja ANSA podaje, że 53-letnia Polka przeszła kilka operacji. Podano jej leki uspokajające i nie można się z nią kontaktować. W ciężkim stanie jest też 69-letnia Niemka i para 55-letnich Włochów. W szpitalu przybywa też 59-latek z urazem twarzy, który z piątki wciąż hospitalizowanych osób jest w najlepszym stanie i spotkał się z nim prezydent Włoch Sergio Mattarella.
10: Przypomnijmy, do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę wieczorem. Kapitańska opaska, owacja kibiców, do tego łzy zawodnika i jego bliskich. Wzruszające pożegnanie Roberta Lewandowskiego z kibicami FC Barcelony i jego ostatni mecz na stadionie Camp Nou. Reprezentant Polski ogłosił, że po sezonie opuści klub. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
12: Tak, Barcelona żyła tym ostatnim występem Roberta Lewandowskiego przed własną publicznością. Polak zaczął mecz w wyjściowym składzie i został zmieniony w 85. minucie. Z boiska schodził przy owacji kibiców. Po końcowym gwizdku znów pojawił się na murawie. Dołączyła do niego żona z córkami. Widać było, że wszyscy są poruszeni. Lewy zabrał też głos i dziękował kibicom. Zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu. Bardzo wam dziękuję, kibice. Niech żyje Barsa, niech żyje Katalonia. Lewandowski jeszcze długo był na murawie, a opuścił ją idąc szpalerem utworzonym przez kolegów z drużyny i członków sztabu.
10: A już ruszyły spekulacje, gdzie w nowym sezonie zagra Lewy. W grę według doniesień medialnych wchodzą Stany Zjednoczone i Arabia Saudyjska.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: SK2 Sport.
10: Zacięta walka o wicemistrzostwo Polski w piłce nożnej. Lech Poznań obronił tytuł po wygranej z Radomiakiem 3-1. Teraz trwa rywalizacja o drugie miejsce. Na razie zajmuje je Górnik Zabrze, ale tyle samo punktów ma Jagiellonia Białystok. W grze o wicemistrzostwo pozostaje też Raków Częstochowa. Legia Warszawa po wygranej z Lechią 2-1 wciąż liczy na miejsce dające grę w eliminacjach Ligi Konferencji. Polscy piłkarze ręczni zagrają w Mistrzostwach Świata. Awans wywalczyli po 2 meczu z Austrią. Na wyjeździe wygrali 1 bramką, a wczoraj zremisowali po 30. To dało biało-czerwonym przepustkę na turniej, a mistrzostwa odbędą się w przyszłym roku w Niemczech.
13: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: 3 minuty po 7 nie chwaliłeś się jeszcze.
2: Czym?
0: Turniejową trójką.
2: A, tak.
0: Brawo, kolega tutaj sport uprawia i zajął ostatnio w zawodach trzecie miejsce.
2: To jest podium, wiecie?
0: To jest podium. No. Wytrzymało to podium,
2: podium
0: w ogóle?
2: Podium, mnie utrzymało.
0: Utrzymało cię, tak?
2: Pięknie.
0: Dobrze.
2: No.
0: Przypomnij, jaki to sport.
2: No. Te.
0: No. Wrzutki gra. No.
7: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
2: Ale to jest męczące jednak, no. Ja wiele razy powtarzam, jak się rzutka spadnie na ziemię, to się trzeba schylić, no. Pompkę zrobisz.

0: Poród w Nowym Jorku, słuchajcie. Poród w Nowym Jorku, to tym żyje świat.
1: Był... Pewnie nie. Jakby poród, jakby Nowy Jork był na Podkarpaciu,
0: poczekaj,
1: to by porodówek nie mieli, to
0: poczekaj,
1: by nie było porodów.
0: Poczekaj, poród na sali sądowej w Nowym Jorku.
1: To nie, tam też nie mają porodówek? Też im pozamykali?
0: Możliwe. 33-letnia kobieta urodziła chłopca podczas rozprawy sądowej, gdzie była przesłuchiwana w sprawie posiadania nielegalnych substancji. A tu proszę, a tu... Wyszła z niej legalna zupełnie postać, człowiek.
1: Ona miała rozprawę, rozumiem, tak? I podczas tej rozprawy się wszystko działo?
0: Tak.
1: No to szczerze powiem ci, że nie wiem, co mam o tym sądzić.
0: Rozprawa w końcu taka w Stanach Zjednoczonych, która miała ręce i nogi. Eskad.

0: To nie pomoże. Choćbyś nie wiem, co robił, to nie pomoże. I o tym Kasia Cerekwicka.
1: Mądry tekst. Mądry tekst, taki, taki życiowy,
0: prawda? Tak, oczywiście, tak. 17 minut po 7 w Radiu SK2 wracamy do agentów.
1: Bo wiemy, że życie pisze najlepsze scenariusze i teraz wy w tych scenariuszach się być może odnajdziecie. Dzisiaj szukamy agenta naszego 007, bo Anglicy szukają swojego do nowego filmu, ale Polacy nie gęsi mają swoich agentów na pewno. Jakie potraficie robić agenciarskie rzeczy, tym się chwalicie na 726-826-826.
2: No ja mam taką zdolność, że w 48 sekund 05 znika, przepraszam.
0: A, jednak 05.
1: Dwie szklanki.
0: Czyli agent 4805.
1: 4805 to kierunkowy. 8,
0: to kierunkowy do słuchacza tego. No. No dobrze, ale trzeba się nawadniać.
1: Oczywiście,
0: to najważniejsze,
1: tak,
0: trzeba się nawadniać.
1: 05 to są dwie szklanki wody, prawda?
0: Tak.
1: Czystej,
0: tak,
1: źródlanej
0: dobry
1: wody z kranu.
0: Agent się nabiega, później musi napić się dwóch szklanek, czyli 05 wody. SK2. SK2.

0: Wszystko przed nami, cały tydzień przed nami. To będzie piękny dzień, piękny tydzień. Już pewnie z 11 razy to powiedziałem. 25 minut po 7, przygotujcie swoje telefony.
1: Oj, bo pewnie niektórzy z was są pewnie spóźnieni do pracy. No, i to jest ten czas.
0: Tak, żeby wiedzieć, dlaczego się spóźnić albo dlaczego się spóźniliście, przemyśleć sobie temat, bo po 7.30 po newsach będzie nasz poniedziałkowy UPS, czyli usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Na co serdecznie was zapraszamy i chcemy, żebyście w tym wzięli udział. Tymczasem niecałe 5 minut zostało nam do 7.30, wtedy newsy. Bądźcie z nami.

0: pękacz z Podlasia, majonez z Kielc, oscypek z Podhala.
1: Dobre, bo polskie.
0: Tak jak wszystkie piosenki w SK2. Dla mnie
1: liczy się to. U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie.
0: SK2. Najlepsze polskie hity.
1: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Masz furę, rozbiłeś furę, a Celink 4.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OW Twoje auto na link4.pl.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
8: Dziś w Stalowej Woli pogoda nie będzie nas rozpieszczać. Rano ciemne chmury zawisną nad miastem, a temperatura wyniesie 11 kresek. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby, ale na szczęście jakość powietrza pozostanie dobra. Po południu słupki rtęci podskoczą do 14 stopni, jednak chmury nie odpuszczą. Wieczorem sytuacja się nie zmieni, nadal będzie pochmurno i chłodno, z temperaturą w okolicach 14 kresek. Tyle na teraz, a już wkrótce w SC2 w Stalowej Woli kolejne polskie hity.
7: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
9: Minęła 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Uwaga kierowcy, zablokowana jest Krajowa 40 w Starych Kotkowicach na trasie Górgówek-Kędzierzyn-Koźle. Osobówka zderzyła się z ciężarówką. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja. Wyznaczono objazdy, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Znów ostre słowa Donalda Trumpa wobec Iranu. Amerykański prezydent wezwał Teheran do szybkiego zawarcia porozumienia pokojowego. Ostrzegł, że w przeciwnym razie z Iranu nic nie zostanie. Trump napisał o tym na swoim portalu społecznościowym. W ostatnich dniach sugerował też możliwość wznowienia ataków lotniczych. Służby wyjaśniają okoliczności wypadku paralotniarza w Świeradowie Zdroju. Mężczyzna spadł z dużej wysokości podczas lotu. Z obrażeniami został przewieziony do szpitala w Jeleniej Górze.
10: Generalnie jego życiu bezpośrednio nic nie zagraża. Oczywiście jakby sama fizyka upadku z wysokości może dać jeszcze późniejsze obrażenia wewnętrzne. Natomiast no, na ten moment wygląda na to, że miał dużo szczęścia w tym wszystkim.
9: Mówił Piotr Bednarek z pogotowia ratunkowego. A zanim na miejsce dotarły służby, pierwszej pomocy mężczyźnie udzielili świadkowie wypadku.

0: Dobra, łapcie teraz za swoje telefony, to jest ten czas. 726-826-826. Tu i teraz można się dodzwonić do studia i powiedzieć wszemi wobec, czemu dzisiaj się spóźniliście, bądź planujecie i już wiecie, że jesteście spóźnieni, bo to nasze UPS, czyli usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dlaczego się spóźniasz? Tutaj UPS, słuchamy.
2: To dobre usprawiedliwienie.
0: Milczenie oznacza zgodę, tak. Czy jakoś tak. Następny telefon. Tutaj UPS, dzień dobry, słuchamy.
3: Dzień dobry. Ja się spóźniłem kiedyś do roboty, bo kot mi zabrał kluczyki do samochodu.
0: Tak. A świstak siedzi i zawieje w te sreberka. Halo, dzień dobry. Tutaj UPS, dlaczego się spóźnisz dziś do pracy? No znowu to samo.
3: Ja? Dlatego...
0: O, jest.
2: Tak.
0: Przez telefon się słuchamy, nie przez radio. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Słucha radia, na pewno.
2: Na 100%.
0: Przez telefon nas słuchaj. Ja... No, tak ty. No właśnie. Kochani, jak dzwonicie do radia, to radio sobie ściszcie i słuchajcie nas przez telefon. Odbieramy kolejny telefon. Halo, dzień dobry, tutaj UPS. Halo?
2: A może to
0: halo?
2: Coś... Halo, no tak.
0: Przez telefon się słuchamy. Dzień dobry. Usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Słuchamy. Kolejna osoba chyba, która słucha radia, a nie przez telefon.
4: Dobra, no to już mówię.
0: No.
4: Kiedyś się spóźniłem do pracy przez to... Ale to się nie nadaje na antenę.
0: To poza anteną, bo jesteśmy na żywo. To jak się nie nadaje, to nie. To nie, to następny. Dzień dobry. Tutaj UPS, słuchamy.
5: Nie spóźniam się i jadę właśnie do szkoły.
0: Nie spóźniam się i jedziesz do szkoły.
5: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia SK2.
0: Dziękujemy ślicznie. Również dołączamy się do tych pozdrowień. Kolejny telefon. Usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Dzień dobry.
6: Również dołączamy się do tych pozdrowień. Kolejny telefon.
0: Nie dogadamy się dzisiaj. Ludzie, słuchajcie nas przez telefon. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Ja się chyba dzisiaj spóźnię, bo słucham tych, którzy słuchają radia, a nie słuchają telefonu.
0: Dzięki bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. Ludzie kochani, następnym razem zrobimy UPS jeszcze za tydzień. Jak się spóźnicie do roboty. Tylko słuchajcie nas przez telefon, a nie przez radio, bo delikatne jest to później, nim my się doczekamy, aż wy nam odpowiecie.
2: Z drugiej strony, jak już słuchacie radio, to może być też dobre usprawiedliwienie. Szefie, spóźniłem się, bo słuchałem radia, a nie przez telefon. SK2.
0: No, także tyle w tematach spóźnienia.
2: No, to miłej pracy wam dzisiaj życzymy.
0: Tak, bez żadnych opóźnień. 20 minut do 8. Jakby ktoś się pytał, na 8 jeszcze może zdążycie. Bratanki, Igo, już za chwilę.

0: Nie mamy nic do żadnego stracenia. I tak trzeba żyć, tak trzeba jakby spędzać ten piękny dzień, dwa razy teraz powiedziałem, czyli 17.
1: 18, 19.
0: 19 już?
1: No, niech sobie. Dam ci jeszcze jeden w zapasie, niech będzie w takim razie.
0: To piękny 19... dzień, 20, 20. Zaokrąglimy.
1: Czyli jeszcze 80 razy i kłamstwo stanie się faktem.
0: No, bo w poniedziałek trzeba sobie powtarzać, piękny dzień. 9 minut do godziny 8. Trzeba by było coś tutaj fajnego teraz powiedzieć, Jarząbku, to ty.
1: No to na przykład zapraszam, Lublin, pijany 40-latek uratował z płonącego samochodu, uratowany z płonącego samochodu, proszę bardzo.
0: No zapraszasz na to spotkanie?
1: Tak, zapraszam. Obywatel Mołdawii. Znajdował się w płonącym samochodzie na parkingu, prawda? Został z niego wyciągnięty przez nasze służby.
0: A ile promili?
1: Dwa promile wydmuchał. Dwa. Proszę bardzo.
0: Czyli facet wypił i czuł, że go coś pali.
1: Tak.
0: O, ale myślał, że po butelce to tak być musi. SK2

0: W ten piękny dzień również sobie zagramy w Państwa Miasta. Po 8 od teraz można się zgłaszać. 726-826-826 to SMS-owo albo na Messengerze, tam zostawiacie nam swój numer telefonu. Dzisiaj odpowiadamy na pytanie...
1: Dlaczego ten dzień będzie piękny?

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just a Line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: doma.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
5: Przedpołudnie w Stalowej Woli zapowiada się pod znakiem szarych chmur, a termometry wskażą 11 kresek. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby, co nie wpłynie znacząco na odczuwalną temperaturę. Jakość powietrza jest dobra, więc można spokojnie oddychać pełną piersią. Po południu spodziewamy się lekkiego ocieplenia do 14 stopni. Jutro nadal dominować będą chmury, a temperatura wzrośnie do 20 kresek. Tyle na teraz, zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
6: Jest 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. W południe sekcja zwłok 13-latka, który zginął nad Jeziorem Arklickim na Mazurach. W tej sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Policja i prokuratura wyjaśniają ich udział w tej tragedii. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co już ustalili śledczy?
7: Nie chcą mówić o szczegółach, ale według nieoficjalnych doniesień biorą pod uwagę 2 hipotezy. Jedna zakłada, że chłopiec zginął od ciosu w głowę. Druga, że po uderzeniu upadł do leśnego rowu z wodą i się utopił. Kluczowa będzie sekcja zwłok. Od jej wyników zależy m.in. kto i jakie zarzuty usłyszy w tej sprawie. Pojawiają się informacje, że tragedię poprzedziła awantura. Miała zostać już przeprowadzona wizja lokalna. Zatrzymani mają od 30 do 43 lat. 3 z nich to bracia.
6: Trwa akcja strażaków na Warcie w Poznaniu. Służby otrzymały zgłoszenie, że do rzeki w okolicach Parku Szalongowskiego miało wejść kilka osób i już z niej nie wyjść. Na miejscu pracują strażacy oraz grupa wodno-nurkowa. Zaangażowanych jest też kilka zastępów straży pożarnej. Na razie nie wiadomo, o ile osób chodzi. IMGW ostrzega przed burzami. Alerty pierwszego stopnia wydano dla 6 województw północno-wschodniej, centralnej i południowej części kraju. Prognozowane są silne opady deszczu i porywy wiatru do 65 km na godzinę. Miejscami może spaść do 30 mm deszczu, a ostrzeżenia obowiązują do wieczora.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: SK2 Sport.
6: Śląsk Wrocław wraca do piłkarskiej ekstraklasy. To po jednym sezonie gry w pierwszej lidze. Piłkarze Śląska przypieczętowali awans po wygranej na wyjeździe z Polonią Bytom 3-1. A w samej ekstraklasie dziś dokończenie 33. kolejki. Przedostatnia Arka Gdynia podejmie zamykającą tabelę Drugbet Termalika Nieciecza, która jako jedyna straciła już szansę na pozostanie w najwyższej klasie. A początek spotkania o 19.
8: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Chyba muszę trochę nadgonić. To będzie piękny, piękny, piękny, piękny, piękny, piękny, piękny, piękny, piękny, piękny, piękny, piękny, piękny, piękny dzień.
11: Ale dzień powiedziałeś tylko raz. I teraz jak mam to policzyć w tym momencie.
10: Dzień, dzień, dzień, dzień, dzień, dzień, dzień, dzień, dzień, dzień, dzień, dzień, dzień.
11: Konnichiwa, mój chiński przyjacielu.
10: Dzień, dzień, dobry.
3: Wajda i Jarząbek, Radio SK2.
11: Move! To był taki chłyt, chłyt, chłyt.

0: Praca szuka człowieka, chciałoby się powiedzieć.
1: Casting jest.
0: Casting.
1: Jest casting i to nie na Jamesa Bonda.
0: Żadne top modele, to nie o to chodzi.
1: O tym już mówiliśmy, ale jest zaraz casting na proboszczów. Uf, w liczbie mnogiej, w archidiecezji lubelskiej.
0: Bo tam potrzeba aż 16 proboszczów, no więc archidiecezja wyszła z założenia, że po co to będziemy na chybił trafił robili. Zrobimy sobie przesłuchanie, zapraszamy wy kandydatów, proszę usiąść.
1: Taki mam talent na proboszczów.
0: Trochę tak, jak pan widzi swoją parafię za 5 lat, prawda?
1: Tak.
0: No, coś w tym rodzaju, zadać parę pytań i proszę bardzo, wybieramy proboszcza.
1: Trzeba mieć 15 lat doświadczenia, żeby ubiegać się o stanowisko takiego proboszcza, no i dokumenty trzeba składać tam, gdzie trzeba składać, do archidiecezji lubelskiej.
0: No, widzicie, ale to 15 lat doświadczenia, no to jednak te doświadczenie mimo wszystko jest potrzebne, czyli widzicie, no księża będą musieli teraz trochę się wysilić najpierw, prawda, żeby dostać dobrą posadę, a nie, że każdy da im ją na tacy.

epicznie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem epicznie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Stresik wskazany, nogi zwaty też wskazane, czasami nawet pomagają.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: No i ciekawe, czy Ania i Marysia są zestresowane, czy nie? Dzień dobry!
4: Dzień dobry!
0: Aniu, jak tam? Zestresowana?
4: Średnio.
0: Średnio, no to dobrze. A to będzie piękny dzień, gdyż...
4: Gdyż ja będę dzisiaj rządzić panami.
0: O, nami?
4: Nie, wami nie.
0: Nami nie, dobrze. A u Marysi dlaczego to będzie piękny dzień?
5: Dlatego, że pada deszcz i nie będę musiała podlewać ogrodu.
0: No i właśnie.
6: A ty, cwaniaku, ty przemyciłeś dwa razy piękny dzień dzisiaj.
0: Cicho. I ty, no,
6: 30-31, dobra.
0: Cicho. Dobrze, tłumaczymy i przypominamy zasady, drogie panie, naszej pięknej zabawy. Z koła losujemy wam literę, kręcąc prawo w lewo. To zależy od was. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę, która się wylosuje. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzenia wartości 500 zł. Druga osoba wtedy ma nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, to możecie wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
4: Tak.
5: Tak.
0: Dwa taki, Ania zaczyna.
6: W prawo czy w lewo?
4: Zdam się na los, wybierajcie.
6: Dobra, masz. Prosto.
0: W prawo zakręcił.
6: Bo mi bliżej. No i co tam wyszło?
0: W.
6: W.
0: Litera W jak wiosło.
6: W jak wiosło.
0: 20 sekund, uwaga.
6: Państwo.
4: Wenezuela.
6: Miasto.
4: Wrocław.
6: Znana postać.
4: Zięckiewicz Robert.
6: Roślina.
4: Wrzos.
6: Kolor.
4: Wrzosowy?
0: No i ten kolor jeszcze zaliczymy. 5 punktów będzie Ania, bez żadnych wątpliwości. Dobrze, długo się nad znaną postacią zastanawiałaś. No ale piąteczka. Piąteczka dla ciebie, Marysiu. W prawo, w lewo?
5: Prawo.
0: Prawo, proszę bardzo. 5 punktów masz do przebicia, jak będzie 6, to będzie prezent marzeń, jak będzie 5, będzie dogrywka, będzie mniej, to wygra Ania. Ostatnia zdradliwa litera alfabetu się wylosowała.
6: Niech zgadnę.
0: Czyli litera Z.
6: No właśnie,
0: 20
6: zgadłem.
0: Sekund, uwaga, państwo.
5: Zelandia.
6: Jak?
5: Zelandia.
0: Miasto.
5: Dobrze.
0: Tytuł filmu.
5: Zoro.
0: Imię.
5: Zenon.
0: Roślina.
5: Zawilec.
0: Zaliczamy tego zawilca jeszcze. Dobra, i teraz tak. Zelandia. Jest państwo Zelandia?
6: Zelandia powiedziałaś?
0: Tak, dwa razy.
6: Zelandia. Dwa razy tak.
0: Usłyszałem Zelandia.
6: To tak. Zelandia jest wyspą w Danii. Zelandia jest prowincją holenderską. Ale nie ma państwa Zelandia.
0: Jest Nowa Zelandia.
6: Jest Nowa Zelandia.
0: Nowa Zelandia to na pewno jest takie państwo, ale samo Zelandia to takiego państwa nie ma. Zambia, jakbyś na przykład powiedziała.
6: Zimbabwe.
0: Zimbabwe, jakbyś powiedziała na
6: ewentualnie
0: przykład.
6: Zamość można by było jeszcze poszukać, ale to też by nie było dobre.
0: Nie, Zamość to miasto.
6: No, no nie.
0: No. Ale Zelandii jako państwa nie możemy, Marysiu,
6: niestety,
0: zaliczyć.
6: Niestety,
0: Więc mamy 5 hokejówka. 5-0 dla Ani.
4: Super.
0: Aniu. Prezent marzeń jest twój, do Marysi...
4: Bardzo dziękuję.
0: Proszę bardzo. Do Marysi lecą nagrody pocieszenia i jutro kolejny odcinek i kolejni nowi uczestnicy. Gorąco was po 8 na tę zabawę zapraszamy.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: Ajeje, poczekaj. Lubię to ajeje. To tylko w tej piosence się pojawia. Demono, 100% polskich hitów u nas w Radiu SK2, 25 minut po 8.
1: I zmiany przed nami. Posłuchajcie, niedługo zmieni się egzamin na prawo jazdy i to dość mocno.
0: I to będzie piękny czas, piękny dzień, można nawet powiedzieć, bo...
1: 32. Dobra, masz.
0: Bo się zmniejszy ilość pytań, pula była 3,5 tysiąca, a teraz będzie 1,5 tysiąca.
1: Od 1 stycznia 2027 roku, tak planuje ministerstwo, żeby w ogóle też wyrzucić z egzaminu jazdę po placu manewrowym.
0: O, to kolejny piękny dzień.
1: 33. Ogólnie chodzi o to, żeby wyjechać na miasto i tam zdawać i pokazywać swoje umiejętności z jazdy, a nie to, że tam, wiecie, kombinujecie, że teraz kierownicą skręcamy w prawo, jak widzimy pachołek w lewym lusterku i tak dalej, i tak dalej.
0: Jeszcze nowoczesne treści egzaminacyjne chcą wprowadzić, nowe kryteria oceny i ekologiczny styl jazdy.
1: Proszę, to wiecie, znaczy, te egzaminy będą teraz łatwiejsze, coś czuję.
0: No, tak, dlatego będzie piękny dzień.
1: 34. Za 20 lat, tak sobie myślę, przy tym tempie zmian, to wiecie, jak będzie wyglądała nauka jazdy?
0: Ja wiem, jak będzie wyglądała nauka jazdy. Jak nauka jazdy na rowerze na dwóch kółkach w latach 90. Siadaj i jedź!
2: SK2.
1: Tylko trzeba będzie kijek w tą rurę wydechową włożyć.
0: Albo w malucha, żeby odpalić.

0: Reklama.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
0: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
8: Dziś w Stalowej Woli czeka nas spokojny dzień. Przedpołudnie przyniesie pełne zachmurzenie, a temperatura wyniesie około 12 kresek. Wiatr będzie delikatny, więc nie musimy się martwić o silne podmuchy. Ciśnienie pozostanie stabilne, co nie wpłynie negatywnie na nasze samopoczucie. Jakość powietrza będzie dobra, dlatego możemy oddychać pełną piersią. Po południu termometry pokażą maksymalnie 14 stopni. Tyle na teraz, a już wkrótce w SC2 w Stalowej Woli kolejne polskie hity.
7: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
9: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Już za pół godziny maturzyści przystąpią do egzaminu z historii. To jeden z dodatkowych, nieobowiązkowych przedmiotów na maturze. Do testu zgłosiło się około 22 tysięcy osób. Historia jest 8. najczęściej wybieranym przedmiotem. Po południu odbędą się egzaminy z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Ponad połowa badanych chce zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Za tym w sondażu Imbryz dla Rzeczypospolitej jest prawie 54% zapytanych. Najczęściej chcą zrównania wieku w dół. Obecny wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Robert Lewandowski rozegrał ostatni mecz na Camp Nou w barwach Barcelony. Okazję do występu będzie miał jeszcze w ostatnim spotkaniu sezonu z Walencją. Jego 4 lata w Barcelonie możemy nazwać sukcesem, podkreśla były selekcjoner polskiej kadry Jerzy Engel.
10: Robert stał się jedną z legend klubu, bił kolejne rekordy, czuł się znakomicie, zespół z nim czuł się znakomicie, wiele razy ratował Barcelonę w bardzo trudnych momentach, dołożył do swojego portfolio kolejne mistrzostwa w kolejnym kraju, z kolejną drużyną.
9: Lewandowski miał otrzymać oferty gry z klubów z Włoch, USA i Arabii Saudyjskiej.

0: Teraz już zdrowie nie pozwala, bo kiedyś to było i można było tańczyć i wino, a teraz już nie można. Można tylko tańczyć, jeśli jakby kości też nie odmawiają posłuszeństwa. A propos przeszłości, kącik odkurzający, przeglądamy newsy, które wydarzyły się tego dnia, ale nie tego roku. Dzisiaj 2001 rok.
1: No właśnie, ty wiesz, że ja w 2001 roku też nie mogłem wina?
0: Też nie mogłeś?
1: Nie mogłem.
0: W ogóle?
1: No nie, bo byłem przed 18.
0: A, rzeczywiście. No to zobaczcie, jak to czas leci. Kącik odkurzający z 18 maja 2001 roku.
1: Były to takie czasy, że były protesty na przykład lawyciarzy na granicy. Wyobraźcie sobie, bo rząd zabronił im wozić do Polski z Niemiec uszkodzonych samochodów na lawetach. Takie to były
0: takie
1: czasy.
0: Takie to były czasy. To przed Schengen jeszcze było i trafiliśmy na taki właśnie nagłówek o strajku lawyciarzy. Importerzy używanych samochodów pozostawili swe blokujące przejście graniczne w Jędrzychowicach i tam te lawety zostawili w nocy z czwartku na piątek. Przeszli sobie potem z paszportami na niemiecką stronę w obawie przed polską policją, której poważne siły przybyły do odblokowania tego przejścia zagraconego lawetami. Domagają się rozmów z premierem Jerzym Buzkiem, a policja zaczęła usuwać opuszczone samochody laweciarzy.
1: No, i to się nazywa mieć szczęście. Policja nie musiała przecież dzwonić po lawety, żeby usunąć lawety, skoro lawety były na miejscu, nie?

0: Ważne jest podanie teraz godziny, 10 minut do 9, bo będzie o zegarkach. Jeden z producentów szwajcarskich zegarków, taki dość znany, zamyka swoje sklepy na całym świecie z powodu bezpieczeństwa, m.in. w Warszawie, Liverpoolu, Dubaju, bo nadmierna jest nadmierne zainteresowanie jednym typem zegarka, ale ludzie stoją w kolejkach kilometrowych, a producent podkreśla cierpliwość i wyprodukujemy wam więcej. Wyprodukujemy, to nie jest wersja limitowana. I za mną sklepy w obawie o bezpieczeństwo.
1: Powiem ci szczerze, że ja zazdroszczę ludziom, którzy mają czas, żeby stać w kolejce po zegarek.

0: Na 5,5 minuty do godziny 9, a tymczasem wchodzi on, cały na biało.
1: Tak, bo tak naprawdę z jednej strony nieważne, w co jesteś ubrany, kim jesteś, co robisz. Jedno jest danie na świecie, którym nie pogardzi nikt. A jak jesteś Amerykaninem i przy okazji papieżem, to tym bardziej pizzą nie pogardzisz.
0: Tak jest.
1: Leon XIV był ostatnio w Neapolu na południu Włoch.
0: I okazuje się, że taka rytunowa przyjażdżka wśród wiernych zamieniła się w wiralowe wideo, które obiegło cały świat. Pewien Neapolczyk, to się chyba tak wymawia, przygotował dla Ojca Świętego pizzę w kształcie serca.
1: Włożył też w nią dużo sera.
0: Oj, dużo, dużo było, tak. Papież oczywiście pizzą nie pogardził, a tym pizzerem, który to zrobił sobie nawet zdjęcie.
1: Miało być spokojne pozdrawianie ludzi, a tu masz, papo, placek. SK2.
2: Ciągle zbyt posępną mój świat odsłania twarz.

0: Reklama.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości.

0: Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Dzień w Stalowej Woli zacznie się pod znakiem ciemnych chmur, ale nie martwcie się, deszcz nie jest w planach. Temperatura na starcie wyniesie około 12 kresek, więc nie będzie zbyt chłodno. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza dobra, co na pewno ucieszy spacerowiczów. Po południu słupki rtęci podskoczą do 14 stopni, dlatego będzie nieco cieplej. Wiatr będzie słaby, więc nie przewidujemy żadnych niespodzianek. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Jest 9:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy, Eski 2. Na Wokandzie głośna sprawa z Łodzi. Dziś przed sądem stanie 32-letnia Ewelina R. Kobieta jest oskarżona o atak nożem na młodego taksówkarza. Do zdarzenia doszło 26 stycznia w nocy podczas kursu zamówionego przez aplikację. Sprawa odbiła się szerokim echem w całym kraju. O szczegółach tej sprawy Łukasz Bogdan.
4: Kobieta podczas kursu wyciągnęła nóż i groziła 22-letniemu kierowcy z Ukrainy, zmuszając go do dalszej jazdy. Dramatyczne sceny zarejestrowała kamera samochodowa, a nagranie szybko trafiło do internetu. Taksówkarz zdołał uciec z pojazdu i powiadomić służby. Prokuratura postawiła jej zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Grozi jej do 20 lat więzienia.
3: A początek procesu w Sądzie Okręgowym w Łodzi już za pół godziny. Cudem nikt nie został ranny. Niebezpieczny incydent na placu Szembeka w Warszawie. Pijany kierowca wjechał w barierki przy przystanku tramwajowym.
5: Policjanci dokonali kontroli trzeźwości tego mężczyzny. Badanie wskazało około 1,5 promila alkoholu w wydechanym powietrzu. Jest to obywatel Rwandy.
3: Mówi Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji. To kolejne niebezpieczne zdarzenie na placu Szembeka w ostatnich miesiącach. W styczniu doszło tam do wypadku, w którym zginął 6-letni chłopiec. Po tragedii zamontowano w tym miejscu fotoradar. Z jednej strony owacje, z drugiej łzy wzruszenia. Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami Barcelony podczas ostatniego w tym sezonie meczu na własnym stadionie. Polakowi dziękowali fani i skandowali. Lewemu podziękowali też koledzy z drużyny, którzy po ostatnim gwizdku wzięli go na ręce i podrzucali. A według nieoficjalnych doniesień Lewy najprawdopodobniej przeniesie się teraz do Arabii Saudyjskiej.
1: SK2 News. Stalowa Wola.
6: Agnieszka Gazda-Muła. Stalowa Wola rozpoczyna trzy inwestycje, których celem jest poprawa retencji wody i zwiększenie udziału zieleni w przestrzeni miejskiej. Prace obejmą tereny przy ulicy Hutniczej 13, przy samorządowym LO oraz parking przy ulicy Wojska Polskiego 28. W planach są m.in. nawierzchnie przepuszczalne, nowe nasadzenia oraz elementy małej architektury. Działania te stanowią część większego projektu ukierunkowanego na tworzenie nowoczesnego miasta odpornego na zmiany klimatu.
7: 2 minuty po godzinie 9:00, 100% polskich hitów wam gramy. Tak już po prostu działamy tutaj, Radio SK2. W tej godzinie mam dla was solową nowość od Kasi Sienkiewicz. Będzie też klasyka od zespołu 2 plus 1, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

stronę słońca zabrał nas Stachurski. Na pewno się przyda kilka promieni słonecznych dodatkowych. Tutaj Radio SK2, za to słońce w sumie zachodzi nad prawem jazdy, bo egzamin ma przejść wielką rewolucję. Najpóźniej od przyszłego roku między innymi znikają zadania na placu manewrowym, słuchajcie. Słynny placyk odejdzie do lamusa, a do tego jeszcze zostanie odchudzona baza pytań na teorii i to o połowę, a egzamin będzie w ogóle w całości przeprowadzany w ruchu miejskim. Niby brzmi dobrze, ale ma to też swoje wady, słuchajcie. Ja współczuję instruktorom i egzaminatorom, którzy w zimowe poranki stracą jedyną okazję, żeby w spokoju wypić ciepłą kawę, podczas gdy kursant walczył dzielnie z łukiem na placu.

0: Takie to porady na zdradę od Ani Dąbrowskiej. Gramy wam w Radiu SK2. No, można sobie wziąć do serca, jak najbardziej. Nieco zdradzeni poczuli się też pewni niemieccy miłośnicy czekolady po tym, jak odkryli, że producent popularnej czekolady w fioletowym opakowaniu, tak to ujmę, na potęgę odchudza tabliczki i przy tym jeszcze podnosi ceny, czyli że to taki klasyczny objaw shrinkflacji. Poszli z tym do niemieckiego sądu i wygrali, bo sąd stwierdził, że no, na opakowaniu to powinna być informacja, że ta tabliczka czekolady jest tym mniejsza. Pocieszające jest to, że od tego odchudzenia tabliczek to akurat nam w pasie nie przybędzie, chociaż jakiś plus tej całej drożyzny. Szkoda tylko, że portfel chudnie z nami.
1: SK2. Reklama.
2: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
6: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: I po reklamie.

0: chciałoby się tak piechotą pobiec do tego lata, tak żeby było szybciej, szczególnie jak się patrzy na to, co za oknem się działo w weekend w całej Polsce. No i dzisiaj też czekają nas, słuchajcie, opady, o czym zdecydowanie ostrzegają nas synoptycy, więc jak piechotą, to koniecznie w kaloszach dzisiaj idziemy bajem i piechotą do lata. Gramy wam w Radiu SK2, powoli zbliża się godzina 10:00, to oznacza, że przed nami newsy.
1: Reklama. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
16: W Stalowej Woli przedpołudniowe niebo będzie szczelnie zasłonięte chmurami, a temperatura utrzyma się na poziomie 12 kresek. Wiatr będzie łagodny, więc nie musimy obawiać się silnych podmuchów. Ciśnienie pozostanie stabilne, co pozytywnie wpłynie na nasze samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 4.

0: 14 stopni. Jutro możemy spodziewać się deszczu, a termometry pokażą maksymalnie 18 kresek. Zaraz w SC2 Newsy, dlatego zostańcie z nami, by być na bieżąco z najnowszymi informacjami.
1: Minęła 10:00, Paulina Chorbatowska, to są Newsy SK2. Na popołudnie zaplanowana jest sekcja zwłok 13-latka. Do tragedii doszło w sobotę wieczorem nad jeziorem w gminie Warciany w Warmińsko-Mazurskim. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat.
2: Na tą chwilę czynności w sprawie zgonu małoletniego Mikołaja P. wykonuje Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie i w dniu dzisiejszym, w godzinach popołudniowych, zostanie przeprowadzona sekcja zwłok małoletniego.
1: Mówi nam prokurator rejonowy w Kętrzynie Jolanta Rzepko. Wiadomo, że jeden z zatrzymanych mężczyzn był pijany. Miał promil alkoholu w organizmie. Trwają wyjaśnienia okoliczności śmierci chłopca. Jedna z hipotez zakłada, że 13-latek zginął od ciosu w głowę. Inna, że po uderzeniu wpadł do leśnego rowu i się utopił. Kluczowa ma być sekcja zwłok. Dopiero wtedy śledczy mogą postawić zarzuty. Kompletnie pijana kobieta wjechała w pylon stacji paliw. To w Radomsku, w Łódzkiem. Jak się okazało, 36-latka miała ponad 3 promile.
3: Po uderzeniu kobieta wysiadła z auta i zaczęła uciekać. Zachowanie 36-latki zwróciło uwagę funkcjonariusza, który był w czasie wolnym od służby. Widząc uszkodzony samochód oraz uciekającą kobietę, natychmiast zareagował, ujął 36-latkę i powiadomił służby.
1: Mówi Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. Kobieta straciła już prawo jazdy, grożą jej 3 lata więzienia. Paragony, paski wypłaty i rodzinne zdjęcia. Takie rzeczy bibliotekarze znajdują w książkach. To przedmioty, które czytelnicy często zostawiają między stronami. Jak mówi dyrektor biblioteki w Starachowicach Jolanta Sopińska, zdarzają się też zaskakujące znaleziska.
4: Ktoś kiedyś znalazł pozew rozwodowy. Niezłożony, więc być może lektura wpłynęła na to, że ktoś zmienił zdanie. Czasami znajdujemy też takie przedmioty dziwne, jak pilniczki do paznokci, plastry, nieotwarte torebki herbaty. Bywają też zdjęcia RTG. Na przykład kiedyś było zdjęcie kolana.
1: Czytelnicy zostawiają w książkach różne drobne rzeczy, to m.in. papierki po cukierkach czy zasuszone kwiaty.
5: SK2 News. Stalowa Wola.
6: Emanuela Kwaśniak. Do wakacji jeszcze chwila, jednak już teraz Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, zanim ruszysz za granicę, sprawdź, czy masz ważną kartę EKUS. To dokument, który zapewnia dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej i EFTA. W Stalowej Woli taką kartę można wyrobić w punkcie obsługi klientów NFZ przy ulicy Floriańskiej. Do zobaczenia w Dzikim Lesie pod takim hasłem w niedzielę w Stalowej Woli odbędzie się przyrodniczy spacer po lesie. Zbiórka o 8:45 przy ulicy Przemysłowej 2B.
7: Paulina przypomniała nam o tym, że książki z biblioteki to potrafią opowiedzieć historię nie tylko tekstem. Najczęściej to ślady po kawie czy herbacie. Może ktoś czytał o tej porze na 2 minuty po godzinie 10 jadąc autobusem do pracy i się robiąc sobie kawę w drodze. Muzyczną historię w 5 hitach na piątkę wysnuje nam zaraz Michał Hanczak, tu Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry.
8: No to gramy.

0: Rok 2020, ten ciężki rok, który potrzebował podnoszących na duchu kawałków, no i to się udało. Orkiestrze Męskiego Grania Świt za nami w Radiu SK2, a już teraz świeże rozdanie pięciu hitów na piątku od Michała Hanczaka.
1: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony. Nowy tydzień, a więc nowa piątka. Wciąż mamy maj, a maj to oczywiście matury, które już w większości za maturzystami, ale też komunie. No i pytanie odwieczne, gdzie się podział mój hajs z komunii, ale maj to też czas juwenaliów, czyli studenckiego świętowania, ostatniego oddechu i rozrywki przed sesją. I wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze bawić się na juwenaliowych koncertach. Te odbywają się w całym kraju, ale są takie jedne juwenalia, które od lat stały się prawdziwym muzycznym festiwalem. Myślę tu o Kortowiadzie, a że tegoroczna zbliża się wielkimi krokami, to postanowiłem, że w tym tygodniu wspólnym mianownikiem pięciu hitów na piątkę będą artyści, którzy na Kortowiadzie 2026 w Olsztynie wystąpią. Co więcej, będziemy w tym tygodniu mieli dla Was mnóstwo karnetów na Kortowiadę, także słuchajcie uważnie. Wśród artystów, których zobaczymy nad Jeziorem Kortowskim, są Wilki. No i na dobry początek zagram Wam ich hit pod tytułem Urkę. Cofniemy się zatem do początku lat 2000 do albumu pod tytułem 4. To właśnie z tej płyty pochodziła słynna Baśka, ale też Urkę. Znane też pod tytułem Pijemy za lepszy czas, bo większość osób kojarzy właśnie ten fragment refrenu i uważa go za tytuł. Ciekawostką o Urkę jest to, że mógł to być międzynarodowy hit, ponieważ w pewnym momencie piosenką zainteresował się sam Bryan Adams. Miał taki niecny plan, żeby nagrać tę piosenkę w wersji angielskiej na swoją płytę, ale postawił Robertowi Gawińskiemu kilka warunków. Po pierwsze, podobała mu się melodia, tekst musiał być w języku angielskim i miał być zupełnie nowym tekstem, a po drugie, Bryan Adams chciał być dopisany do autorów Urkę, po to, żeby oczywiście mieć z tego duży hajs. I co wtedy powiedział Robert Gawliński, który pewnie też miałby duży hajs, gdyby Urkę stało się międzynarodowym hitem Bryana Adamsa? No, Robert miał powiedzieć: pocałuj się i sam sobie skomponuj piosenkę. I już. Potem w wywiadach Robert Gawliński opowiadał, że czasami trzeba podejmować decyzje, które może nie są popularne, nie przyniosą splendoru, ale trzeba mieć kręgosłup moralny. W sumie bardzo dobre zdanie na życie i na imprezowanie na juwenaliach, na przykład na Kortowiadzie. Bawcie się dobrze, ale tak, żebyście mogli to potem wspominać. Kortowiada pod koniec maja. Wilki wystąpią konkretnie 28, ale u nas już teraz zagrają hit pod tytułem Urkę.

0: Marcepan nie każdy lubi, ale samą Sanach to je się całymi garściami, a nawet i całymi albumami. Marcepan, gramy wam w Radiu SK2. Być może Marcepan wybrzmi już w przyszłym tygodniu na poznańskim stadionie, bo 29 maja kolejny stadionowy koncert Sanach, potem w czerwcu Wrocław, będzie też Kraków. No i tak, można startować w letni sezon koncertowy.
1: SK2. Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: ZUS, podatki, czynsz, konto.
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
11: Płacą ci? Dużo?
12: 4000 się uzbierało.
11: No żartujesz.
13: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Castorama.
14: Teoria
10: i praktyka.
14: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
16: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
15: Ci, co ją znają, reagują.
16: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
17: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.

0: Świat superbohaterów wprowadził nas Metzner. Gotham, gramy wam w Radiu SK 2, zbliża się 11, przed nami newsy i kolejna godzina z 10 polskimi hitami i to bez reklam, ale warto zrobić głośniej, jeśli chcecie zgarnąć karnety na pewien festiwal. Już więcej nie zdradzam, po prostu warto zostać z Radiem SK 2.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Sprawdź to sam, czekaj dał, odkusi ceną każdy dział.
9: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka.
14: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: I po reklamie.
16: Dziś w Stalowej Woli pogoda zapowiada się całkiem przyjemnie. Słupki rtęci mają sięgnąć 13 kresek, więc będzie w miarę ciepło, choć słońce raczej pozostanie schowane za chmurami. Nie spodziewamy się opadów, co na pewno ucieszy tych, którzy planują spędzić czas na świeżym powietrzu. Wiatr będzie łagodny, dlatego nie powinien przeszkadzać. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza dobra, co sprzyja oddychaniu pełną piersią. Jak coś się zmieni w prognozach, damy wam znać za godzinę.
0: Jest 11, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Chiński statek zaatakowany rosyjskim dronem na Morzu Czarnym. Do ostrzału doszło w pobliżu Odessy na ukraińskich wodach terytorialnych. Na pokładzie była chińska załoga, a właściciel jednostki pochodzi z Korei Północnej. Wszystko wskazuje na błąd Rosjan. Dzisiejsze rosyjskie ataki były wymierzone.

0: Głównie w Odessie, Dniepr i Zaporoże. Zginęły dwie osoby, a ponad 20 zostało rannych. Policja potwierdza tożsamość ofiar tragicznego wypadku w Małopolsce. W Smykowie zginęli ojciec i jego dwaj synowie. Ich samochód osobowy uderzył w zaparkowaną ciężarówkę. Do tragedii doszło na drodze powiatowej w powiecie dąbrowskim. Ofiary miały 41, 45 i 69 lat. Za kierownicą miał siedzieć jeden z młodszych mężczyzn. Wiele wskazuje na to, że do tragedii mogło dojść m.in. przez pogodę.
1: Znajduje się tam lekki łuk drogi. Pogoda wczoraj też nie rozpieszczała kryjących, padał deszcz. Na pewno te warunki drogowe nie były najłatwiejsze, ale tak naprawdę ciężko weryfikować, co było przyczyną bezpośrednią tego tragicznego zdarzenia.
0: Relacjonuje Mariusz Przeniosło z policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Zaplanowano sekcję zwłok ofiar, która ma pomóc ustalić dokładne okoliczności wypadku. Prawdziwa legenda francuskiej motoryzacji jeździ po Przemyślu. To Citroën 2CV, czyli słynna kaczuszka znana z filmów o żandarmie z Saint-Tropez. Auto z 1973 roku należy do mieszkańca miasta Macieja Kuligowskiego. Właściciel regularnie pojawia się nim na zlotach i rajdach. Często wciela się też w rolę francuskiego żandarma.
2: Jeżdżę w mundurze żandarma, jest to mundur oryginalny galowy żandarma, sprowadzony z Paryża. Natomiast żona, jak to w filmach bywało, ma stój zakonnicy i stworzymy parę żandarma i zakonnicy.
0: Citroen należący do pana Macieja zachował oryginalny lakier i silnik, a samochód jest też wpisany do rejestru aut zabytkowych.
3: SK2 News. Stalowa Wola.
4: Emanuela Kwaśniak. Na Podkarpaciu wciąż nie brakuje dachów z eternitu, a teraz pojawiła się szansa na ich bezpieczne usunięcie. Trwa ogólnopolski nabór do programu usuwania azbestu. Gminy mogą otrzymać dofinansowanie na demontaż i utylizację niebezpiecznych materiałów. Gminy mogą składać wnioski do 29 maja do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mieszkańcy regionu mogą wziąć udział w szkoleniach obronnych w gotowości. Zajęcia poprowadzą żołnierze z Niska. Zapisy przez mObywatel.
5: Tu Radio SK2, gramy wam 100% po polsku. Jak machina czasu zasilana muzyką w tej godzinie. Mam dla was klasyk od Lady Punk. Będzie też tegoroczny świeży hit od dziewczyn z Lore. Kasia Groska, dzień dobry. Już mamy prawie 3 minuty po godzinie 11. Gramy wam po polsku.
6: Bez reklam. Jeden po drugim.

Pytania retoryczne są ciężkie w poniedziałki, bo człowiek musi pomyśleć, ruszyć tę mózgownicę. Na szczęście przy Lady Punk może też posłuchać. Na co komu dziś? Tak wam gramy w Radiu SK A2, tylko najlepsze polskie hity. Są takie rzeczy, których pytanie, a na co ci to zupełnie nie dotyczy? Dobrym przykładem jest podwójny karnet na Kortowiadę w Olsztynie. To już w przyszłym tygodniu. Zgarnie go ta osoba, która jako pierwsza albo na Messengerze, albo na 726-826-826 odpowie na pytanie, uwaga, jakich rodzonych braci zobaczymy na scenie Kortowiady? Podpowiadam rodzonych, to jest ważne. 726-826-826 albo Messenger Radia SKA2. Podwójne karnety na Olsztyński Festiwal do zgarnięcia.

0: Wszystko jedno, wszystko źle, czyli to, co mówimy zawsze, gdy wstaniemy lewą nogą z łóżka. To zespół LOR w Radiu SK 2, a my na szczęście wiemy, co może sprawić, że będziecie mieli lepszy humor przy poniedziałku, a na przykład taki podwójny karnet na Kortowiadę w Olsztynie. Ja właśnie jeden przekazałam w ręce naszej słuchaczki. Jak się nie załapaliście, absolutnie nic straconego, kolejna szansa już dziś po godzinie 17. No i tak cichutko wam podpowiem, że warto obserwować naszego Instagrama, bo tam też coś w temacie Kortowiady się pojawi.
1: SK2. Reklama. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę!
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.

0: Mając takich przyjaciół, nie potrzebujemy już wrogów. Ponoć tak mówił Winston Churchill, ale mógł to też powiedzieć Krzysztof Krawczyk po nagraniu hitu Mój przyjacielu z Bregowiczem. Tu Radio SK 2, mamy dla Was najlepsze polskie hity. Przed nami południe, a także newsy.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
3: To pewne! Z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: I po reklamie.
7: W Stalowej Woli popołudnie zapowiada się dość pochmurnie, ale bez większych niespodzianek. Termometry pokażą około 14 kresek, a wiatr będzie tylko delikatnie powiewał, więc nie ma się czego obawiać. Wieczorem temperatura spadnie do 13 stopni, ale nadal będzie przyjemnie. Jutro możliwe są opady deszczu, a temperatura wzrośnie do 18 kresek. W środę czeka nas więcej słońca i cieplejsze powietrze z maksymalną temperaturą do 22 stopni. Zaraz w SC2 newsy.
8: Jest 12. News SK2, Jakub Konieczkowicz. 3,5 roku więzienia domaga się prokurator dla kobiety, która groziła nożem taksówkarzowi. Obrona zgadza się z zaproponowaną karą. Na wokandzie głośna sprawa z początku tego roku z Łodzi. W styczniu 32-latka, jadąc taksówką, przestawiła kierowcę nóż do twarzy, bo ten kazał jej wysiąść z auta. Kobieta była pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Dziś w Sądzie Okręgowym w Łodzi ruszył proces. W tej sprawie na miejscu jest nasz reporter Grzegorz Mnich.
9: Taksówkarz, obywatel Ukrainy, zeznał, że bał się o swoje życie i zdrowie.
10: Groziło mi o tak blisko do gardła, przecięcie mi gardło. No się bałem, że może mi zabić tym nożem.
9: Oskarżona przyznała się do winy, choć zaznaczyła, że niczego nie pamięta, bo wracała z imprezy, na której piła i brała leki psychotropowe. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera w taksówce.

0: Krok w tej sprawie ma zapaść jeszcze dziś. Szefowa Krajowej Rady Sądownictwa rezygnuje. Dagmara Pawełczyk-Woicka opublikowała oświadczenie na platformie X, w którym tłumaczy, że ma to związek z brakiem reakcji Sejmu na decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał we wtorek nakazał Sejmowi wstrzymanie wyboru sędziów do KRS, ale mimo to w piątek głosowania się odbyły. Teraz obowiązek zwołania posiedzenia i wyboru nowego przewodniczącego przechodzi na pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Wyjątkowy hołd dla bohaterek Powstania Warszawskiego. Na ścianie szkoły podstawowej nr 1 w Bełchatowie powstanie niezwykły mural.
1: Trzy portrety kobiet, które były bardzo aktywne jako łączniczki, przenosiły jakieś meldunki.
0: Mówi uczennica Zuzanna Śmielewska, autorka projektu. Mural ma się pojawić już w czerwcu.
2: SK2 News. Stalowa Wola.
3: Emanuela Kwaśniak. Ponad 1000 kontroli i dwóch nietrzeźwych kierujących. To bilans akcji Trzeźwy Poranek na drogach powiatu stalowowolskiego. Policjanci przypominają i apelują. Piłeś? Nie jedź. W Tarnobrzegu odbędzie się wiosenna kwiatowymiana. Mieszkańcy będą mogli wymieniać się roślinami, ogrodniczymi doświadczeniami i inspiracjami. To w niedzielę od 11 do 13 w Regionalnym Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 przy ulicy Sandomierskiej w Tarnobrzegu.
4: Tu Radio SK2. W tej godzinie oprócz 10 polskich hitów bez reklam mam dla Was wkrętkę Kamila Nosela. Zajrzymy też na murawę pewnego katalońsko-polskiego klubu piłkarskiego. Kasia Grodzka, dzień dobry. Mamy 2 minuty. Po godzinie 12 gramy.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: jeszcze być, panowie z południa Polski, z takim właśnie hitem w Radiu SK 2, to zespół Mysłowic. Oczywiście gramy wam najlepsze polskie hity przy poniedziałku, a przed nami wkrętka Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Dzień dobry, grzybozbierka Grażyna po tej stronie. Czy ja się do pani Katarzyny z komunii na 24 dodzwoniłam?
2: Tak, słucham.
3: Kuchnia, proszę pani. Z szefostrem pani ustalała już menu, widzę. Ja muszę tylko z panią ustalić, jeśli chodzi o zastawę. Dostaniecie łyżki w momencie, kiedy ja wydam, proszę pani, rosół. Co do drugiego dania, to ja muszę najpierw zliczyć się po zupie, a dopiero później wydam, proszę pani, zastawę tą drugodaniową.
2: No właśnie miało być dzwonione, żeby się umówić i ustalić menu.
3: To jak państwo będziecie ustalili to menu, no to już będziecie wiedzieli przynajmniej o tej zastawie. Bo strasznie mi, proszę pani, kradną, a boję się, że tutaj może być to samo, dlatego też, proszę pani, będę wydawała zupę, a dopiero przy zupie dam łyżki.
2: To czy naprawdę ludzie zabierają coś takiego?
3: Tak, a zdarza się tak, proszę pani, że jak na samym początku, jak przychodzą do lokalu i widzą łyżkę, potrafią skubnąć łyżkę i jeszcze dopraszać się o kolejną.
2: Wie pani co, ale to jaki mam wybór, bo teraz nie za bardzo rozumiem.
3: No to wybór, proszę pani, to raczej nie ma wyboru tutaj zbytnio.
2: No to co ja mam, teraz odpowiedzieć? Bo nie rozumiem.
3: Że pani poinformuje, proszę pani, swoich gości, że ciasto albo przekąski biorą rękoma.
2: No dziwna sytuacja, no.
3: Wie pani,
2: biorą rękoma, no.
3: Jak
2: biorą
3: mi już,
2: rękoma, tak.
3: Jak mi już potrafili 20 łyżek, 13 widelcy i proszę pani, no nie zgadnie pani, 4 noże to zaledwie, no to ja mówię coś,
2: ale
3: tym
2: że
3: trzeba...
2: Ale że tak powiem, co mnie to interesuje?
3: Ja wiem, dlatego wolę panią...
2: Mnie to nie obchodzi, mnie to w ogóle nie obchodzi, co się stało wcześniej.
3: Ja wiem, dlatego wolę panią uprzedzić, proszę pani, że po każdym jedzeniu ja będę zbierała łyżki, liczyła, będę zbierała widelce i noże, liczyła. I dlatego mogą być opóźnienia w wydawaniu tego.
2: Dobrze, ja sobie porozmawiam tam z menadżerem i zapytam, o co to chodzi,
3: no to,
2: dokładnie, bo to jest dziwna sytuacja.
3: To do mnie pani wróci.
2: Dobrze, dziękuję za informację w takim razie.
3: No, zastawę będzie wydawał Grzegorz.
4: Halo, Kasiu, zostałaś wkręcona w Radiu SK. Kocham cię, siostrzyczka.
2: O, Grzesiu, Guptoku. Ubiję cię. Nosel.

0: trudne pytania o miłość od Sobla w Radiu SK2, a wczoraj swoją miłość Barcelonie wyznał chyba z milion razy Robert Lewandowski, który ostatecznie po 4 latach żegna się z katalońskim klubem. Właśnie wczoraj był jego ostatni domowy mecz na Camp Nou, a w przyszłym tygodniu taki ostatni, naprawdę ostatni mecz w barwach Blaugrany na wyjeździe z Walencją się odbędzie. Wczoraj były owacje, były łzy, gratulacje, szpaler i uściski. No i z tych wszystkich emocji Robert, schodząc z murawy, zapomniał przekazać swojej kapitańskiej opaski. No ale nawet jakby ją zabrał ze sobą, to nic by się nie stało. Katalończycy po prostu tak w praktyce dowiedzieliby się, o co chodzi w słynnym polskim powiedzeniu znalezione, nie kradzione.
1: SK2
2: Autopromocja.
3: Jabłka z Grójca, śledzie z Bałtyku, pierniki z Torunia.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: Chłopaki nie płaczą.
3: SK2. Najlepsze polskie hity.
1: Najlepsze, najlepsze, bo polskie. Polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A
8: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.

0: świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie.

0: Uważnie słuchać Radia SK2.
1: Reklama. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
15: W Stalowej Woli szykuje się całkiem łagodny dzień. Gęste chmury będą przemieszczać się nad miastem, ale nie przewidujemy opadów. Temperatura osiągnie 14 kresek, więc będzie dość przyjemnie. Wiatr z zachodu lekki nie powinien przeszkadzać w codziennych sprawach. Ciśnienie pozostanie stabilne, nie ma co się obawiać nagłych zmian. Wieczorem temperatura lekko spadnie do 13 stopni, ale nadal będzie komfortowo. To w tym momencie wszystko, a już za moment w Esce 2 w Stalowej Woli wiadomości.
16: Jest 13. News SK2, Jakub Konieczkowicz. 3,5 roku więzienia za napad z nożem na taksówkarza. Jest wyrok za atak w Łodzi, o którym głośno było w całej Polsce. 32-letnia Ewelina R. w styczniową noc przystawiła ostrze do twarzy kierowcy. Kazała mu zniszczyć telefony i jechać poza miasto, mimo że nie miała pieniędzy na kurs. Takiej kary domagało się oskarżenie. Zgadzał się z tym też obrońca, adwokat Przemysław Rychlicki.
17: Sytuacja jest dosyć jednoznaczna. Jak widzicie, mamy dowody w postaci nagrania. Mamy stanowisko procesowe, w którym przyznaje się.
16: Taksówkarz zeznawał, że podczas feralnego kursu obawiał się o swoje życie.
18: Ona nie chciała wyjść z auta i po jakiejś rozmowie dostała ten nóż. Nie wiem, w terapii chyba był u niej i zaczęła mi grozić.
16: Oskarżona przyznała się do winy, choć zaznaczyła, że niczego nie pamięta, bo wracała z imprezy, na której piła i brała leki psychotropowe. W sądzie przeprosiła pokrzywdzonego. W tej chwili wszystko wskazuje na fałszywy alarm. Straż pożarna i policja od rana przeszukiwali wartę w Poznaniu po porannym zgłoszeniu.
19: Zadzwoniła kobieta, która twierdziła, że weszła do rzeki warty, skąd sama miała się wydostać. Policjanci zostali tą kobietę w domu. Miała ponad 2 promile alkoholu.
16: Mówi Łukasz Paterski z Poznańskiej Komendy Miejskiej. Kobieta przekazała policjantom, że w nocy namówiła do wejścia do rzeki jeszcze 3 osoby.
19: Tam policjanci nie zostali ani żadnych osób, ani też ewentualnie rzeczy, które mogłyby świadczyć o czyjejś obecności.
16: Działania w wodzie dobiegają końca. Kobieta, która zgłosiła sprawę, trafiła do szpitala. Ceny paliw...

0: pójdą jutro w górę. We wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 42 grosze, benzyny 98 6 zł i 97 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 85 groszy. To wzrost o odpowiednio 5, 4 i 3 grosze w porównaniu do weekendu.
1: SK2 News. Stalowa Wola.
2: Emanuela Kwaśniak. Bezpieczniej nad zalewem Podwolina. W Nisku rusza budowa nowego chodnika przy ulicy Słonecznej i Dąbrowskiego. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo pieszych i ułatwić dojście nad zalew. Prace obejmą ponad 200 metrów nowej trasy, a ich zakończenie planowane jest w ciągu 2 miesięcy. Kosmos, nowe technologie i 24 godziny na stworzenie innowacyjnego projektu. Już 23 maja w pierwszym LO w Stalowej Woli odbędzie się Space Shield Hack, hackathon dla młodych pasjonatów nauki i nowych technologii.
3: Jak tam poniedziałek w pracy? Dobrze się pracuje? Wszystko w porządku? No to tak trzymajcie, byle do fajrantu. Muzycznie za chwilę w tej dziesiątce ci, którzy podobnie jak my szykują się na festiwal w Opolu. Będzie zespół Lady Punk i Zamki na Piasku, ale wcześniej na otwarcie Sarsa. Naucz mnie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Stanowa Wola.
1: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

no nie mówcie, że Anna Juch, to wiesz, tutaj o nas nie śpiewała. Stan pogody w remiksie od Skytecha w tej dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Wiecie, że dzisiaj 18 maja obchodzimy Dzień Mostowca. I chociaż pierwsze mosty w Polsce pojawiły się setki lat temu, to 25 kwietnia 2013 roku ustanowiono Święto Mostowców i wtedy pomyślano i tak postanowiono, że 18 maja ono będzie wypadać. No to wszyscy drodzy inżynierowie, którzy budujecie nam mosty, dla was wielki szacunek za waszą robotę, bo o ile krótsze podróże mamy dzięki temu, prawda? O ile też bezpieczniejsze. A czasami jakie widoki z tych mostów? I tak, żeby życiowo było, to pamiętajcie, że warto i lepiej, dużo lepiej zbudować mosty niż je burzyć. To tak w kwestii, wiadomo, porozumienia. No teraz już Edyta Bartosiewicz i Zegar, a później Dawid Porsiadło. W kolejce jeszcze w tej dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2 będzie Red Lips.

0: Ależ to klasyka, ależ to dobra nuta, jak to gra, prawda? Hej i zazdrość na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2, 25 minut przed godziną 14. Pamiętacie zespół Tulia? Swoją drogą, dlaczego teraz jest tak cicho o zespole Tulia? Halo? Chcemy czegoś nowego od dziewczyn. No to na płycie, jaką zespół Tulia wydał, była ich wersja tego właśnie numeru, zaśpiewana absolutnie inaczej, ale też przywołująca odrobinę ciary na rękach, zdecydowania tam na rękach, na całym ciele. 25 minut do godziny 14. Ale też chyba mówiłem o tym czasie. Jakiś taki zakręcony dzisiaj jestem w ten poniedziałek, ale to chyba dlatego, że podobnie jak wy tam po drugiej stronie, ja też dzisiaj oczekuję fajrantu. Nic co ludzkie nie jest mi obce. Nawet przyszedł odmarzony SMS port 726-826-826. Fajnie, że już 13 i że jesteś, to teraz już szybciutko będzie 17 i do domku. Poniedziałki też mogą być miłe, w fajnym towarzystwie. Pozdrowienia od Marzeny. Akiż miły ten SMS, bardzo dziękuję. Gdybyście wy chcieli dać znać, co u was, zapraszam, 726-826-826. Ewentualnie głosówki na Messengerze, a nuż się znajdzie jakiś mały upominek od SK2.
1: SK2. Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze Soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
5: Autopromocja.
1: Reklama. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
18: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
17: Ci, co ją znają, reagują.
18: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
19: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.

0: Do soboty. Wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk, wybór staje się prosty.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie.
9: Dziś po południu w Stalowej Woli czeka nas spokojna pogoda. Temperatura wzrośnie do przyjemnych 14 kresek, choć niebo będzie zasnute ciemnymi chmurami. Wiatr będzie delikatny, więc nie odczujemy jego wpływu. Ciśnienie pozostanie stabilne, co dobrze wpłynie na nasze samopoczucie. Wieczorem termometry pokażą 13 stopni. Jutro spodziewamy się przelotnych opadów, a temperatura wzrośnie do 18 kresek. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 w Stalowej Woli. Wiadomości.
10: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Są nowe informacje z Włoch w sprawie Polki rannej w Modenie. Jak przekazują służby medyczne, jest w poważnym, ale stabilnym stanie. Przypomnę, w sobotę w Modenie na północy Włoch rozpędzony samochód wjechał w grupę przechodniów. Obrażenie odniosło 8 osób, stan jednej z nich jest krytyczny. Za kierownicą siedział 31-letni obywatel Włoch pochodzenia marokańskiego, został już aresztowany. Nieznane pozostają jego motywy. Obrona chce łagodniejszej kary. Prokurator dodatkowo umieszczenia oskarżonego w zakładzie psychiatrycznym. Już wiadomo, że prawomocny wyrok zapadnie 27 maja. Sąd apelacyjny w Katowicach wysłuchał mów końcowych w głośnej sprawie zgwałcenia i brutalnego zabójstwa 18-letniej Wiktorii z Bytomia. W pierwszej instancji skazano oskarżonego Mateusza H. na dożywocie.
11: Prokuratura domaga się oprócz utrzymania w mocy tej kary, która już została orzeczona, czyli dożywotniego pozbawienia wolności, zastosowania środków zabezpieczających w postaci umieszczenia w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym.
10: Zaznacza Barbara Wilmowicz z prokuratury w Tarnowskich Górach. Obrońca wnosi o złagodzenie kary ze względu na młody wiek oskarżonego. Przypomnijmy, w sierpniu 2023 roku Mateusz H. zaprosił do domu przypadkowo zaproszoną 18-letnią Wiktorię. Jak sam przyznał, rzut monetą zadecydował o tym, że postanowił w brutalny sposób zamordować dziewczynę. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Strasburgu. Polka pokonała Australijkę Talię Gibson 7-6 i 6-3. Jej następną rywalką będzie rozstawiona z siódemką Kanadyjka Leila Fernandez.
8: SK2 News. Stalowa Wola.
12: Emanuela Kwaśniak. W całej Polsce liczba stulatków po raz pierwszy przekroczyła 10 tysięcy. Na Podkarpaciu, według danych ZUS, specjalną emeryturę honorową otrzymuje już blisko 180 osób mających co najmniej 100 lat. Świadczenie to wynosi 6 938 zł. Stalowa Wolska Policja zaprasza do udziału w akcji Wiosna na Sportowo, w której

0: I każdy mieszkaniec może pomóc, spędzając co najmniej 30 minut aktywnie. Szczegóły akcji znajdziecie na stronie policji.
1: 14:02, kombi, kochać cię za późno. Tak rozpoczniemy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Później Vito Bambino z Zalią, będzie też ich troje, będzie Sylwia Grzeszczak, a skąd to się wzięło? Dzisiaj powiem wam, skąd się wzięła maszynka do golenia. Rafał Adamczak, dzień dobry.
2: 10 hitów. 10 najlepszych polskich hitów.

0: Coś mi się wydaje, że chłopcy wieczorami to nie tylko wychodzą na ulicę, ale robią też różne inne rzeczy. Myslowic za nami w tej dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Za chwileczkę Wiktoria Kida i Oskar Cyms. 21 po drugiej.
1: Skąd to się wzięło?
0: Skąd się wzięła maszynka do golenia? To wynalazek, który powstał z bardzo prostego problemu. Ludzie od tysięcy lat chcieli wyglądać schludniej i mniej się kaleczyć. Pierwsze golarki były już w starożytnym Egipcie. Używano wtedy do golenia ostrych muszli, krzemieni, a później brązowych ostrzy. Egipcjanie często golili głowy i twarze, bo uważali to za oznakę higieny i wysokiego statusu. Potem przyszły czasy brzytwy, czyli jednego ostrego noża do golenia. Problem był taki, że trzeba było umieć się brzytwą posługiwać. Jedno drgnięcie ręki i miało się pamiątkę na policzku. Przełom nastąpił dopiero na początku XX wieku, w 1901 roku. Amerykański wynalazca King Camp Gillette stworzył maszynkę z wymiennym, cienkim ostrzem i to był hit, bo nie trzeba było już ostrzyć brzytwy. Co ciekawe, początkowo ludzie wcale nie wierzyli, że cienkie, jednorazowe żyletki w ogóle mogą działać. Ogromną popularność maszynki napędziła armia. Podczas I wojny światowej żołnierze musieli być ogoleni, bo zarost utrudniał zakładanie masek gazowych. Wojsko rozdawało więc maszynki żołnierzom, no i po wojnie miliony mężczyzn już nie wyobrażały sobie bez nich życia. A jaką mamy ciekawostkę z Polski w temacie maszynki do golenia? W czasach PRL-u ogromną popularnością cieszyły się polskie żyletki marki Polsilver produkowane w Łodzi. Wielu uważało je za jedne z najlepszych w Europie. Były tak cenione, że trafiały nawet na eksport, a niektórzy do dzisiaj polują na stare egzemplarze w internecie, twierdząc, że goliły lepiej niż współczesne ostrza. Ciekaw jestem w ogóle, jak to wygląda u was. Czy wy to preferujecie tak zupełnie na gładko, czy może jednak odpuszczacie ten temat i niech żyje natura!
1: Skąd to się wzięło?
0: Tylko to hasło niech żyje natura bywa też złudne, bo o naturę też trzeba dbać.

0: Ależ to jest dobry numer, to jest nowość przy okazji wśród najlepszych polskich hitów w Radiu SK2 Marisa i Odkochaj. Tak zamykamy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim. 20 minut pozostało do godziny 15. Cały świat, a właściwie w większości to my, Polacy, no troszkę ronimy łezkę. Żegnamy Roberta Lewandowskiego, jeżeli chodzi oczywiście o jego przygodę z klubem FC Barcelona. Barcelona go żegna, kibice go żegnają. No, teraz pora na nowy, kolejny rozdział jego piłkarskiego życia i te wszystkie zachwyty, zdjęcia, fotki, wpisy, które pojawiają się na wielu portalach czy też mediach społecznościowych, to jedno, ale znalazłem taki, gdzie widać, jak Robert Lewandowski przytula swoją żonę Anię i podpis jest, że za każdym wielkim mężczyzną stoi wielka kobieta. To mi się przypomniał taki ulubiony, podobno ulubiony dowcip Wiktora Zborowskiego, tak, tego Wiktora Zborowskiego, jak to... Za każdym wielkim mężczyzną stoi wielka kobieta. Stoi i gada.
1: Autopromocja.
2: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
1: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
6: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
7: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
6: Jarząbek prawdę ci powie.
1: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
6: Reklama.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: Zielone skrzynki marki Auchan, 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: I po reklamie.
10: Słońce w Stalowej Woli schowa się za chmurami, a temperatura osiągnie około 14 kresek. Wiatr będzie łagodny, więc nie musimy się martwić o przewiewne ubrania. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza, że nie wpłynie na nasze samopoczucie. Jakość powietrza będzie w normie, dlatego spokojnie możemy oddychać pełną piersią. Jutro spodziewamy się delikatnego, przelotnego deszczu, a temperatura wzrośnie do 18 stopni. Najświeższe newsy pogodowe w SC2 w Stalowej Woli za godzinę.
11: Jest 15. News OSK 2. Jakub Konieczkowicz. Nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej, podkreśla premier Donald Tusk. To nawiązanie do ostatnich turbulencji w relacjach Polski i Europy ze Stanami Zjednoczonymi, a chodzi o wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec i wstrzymanie rotacyjnej brygady USA do Polski. Premier Donald Tusk podkreślił znaczenie sojuszu polsko-amerykańskiego przy podpisaniu umowy na powstanie centrum serwisowego silników do czołgów Abrams.
12: Są tylko trzy miejsca na świecie, gdzie takie centra funkcjonują. To oczywiście Stany Zjednoczone, Australia i Polska. Od dzisiaj także Polska. Jedyne takie miejsce w Europie.
11: A do Stanów Zjednoczonych udają się wiceszefowie Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. W środę do Warszawy przyjeżdża z kolei głównodowodzący amerykańskich wojsk generał Dan Kane. Rozmowy te mają wyjaśnić kwestię obecności wojsk USA w Polsce. Matura z chemii pod lupą śledczych. Dyrektor CKE złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie publikacji zdjęć arkusza w internecie. Fotografie pojawiły się w mediach społecznościowych po rozpoczęciu egzaminu.
13: To jest drugie zawiadomienie, bo pierwsze zawiadomienie dotyczyło egzaminów z poziomu podstawowego i dalsze zawiadomienia też rozważam.
11: Mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, a CKE przypomina, że wniesienie telefonu na maturę skutkuje unieważnieniem egzaminu i możliwością ponownego podejścia dopiero za rok. Uwaga na ulewę i silny wiatr. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w 6 województwach. Dotyczą przede wszystkim północno-wschodniej Polski.
14: Podczas tych burz lokalnie prognozuje się wysokość opadu do około 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę, a lokalnie także możliwe są opady gradu.
11: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Wydane ostrzeżenia obowiązują w większości do wieczora.
9: SK2 News. Stalowa Wola.
15: Emanuela Kwaśniak. W przyszłym tygodniu na Podkarpaciu rusza dodatkowa akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Szczepionki będą zrzucane z samolotów, a w pobliżu domów wykładane ręcznie. Szykujcie rowery i kaski. Już w czwartek ruszają zapisy na podkarpacki rajd rowerowy. Tegoroczna trasa poprowadzi uczestników do Zaklikowa, a cały przejazd będzie miał około 75 km. Zapisy odbędą się w środę i w czwartek lub do wyczerpania miejsc w starostwie powiatowym w Stalowej Woli.
16: A wiecie, kto się jeszcze szykuje na festiwal do Opola? Oczywiście Kamil Bednarek, który 5

Tego czerwca, czyli w dniu koncertu premier, wystąpi tam razem z Andrzejem Krzywym i Patrycją Markowską. A u nas na otwarcie tej godziny pełnej najlepszych polskich hitów Kamil Bednarek zaprezentuje piękną balladę List. 3 minuty po godzinie 15. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Wiktor Waligura i Dry School, 4 pory roku w Radiu SK2, u nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Depres, będzie Dawid Podsiadło, będzie Ania Dąbrowska, tego chciałam. 16 po trzeciej na zegarkach. Przespaliśmy ważną rocznicę piłkarską, bo 15 maja minęło 20 lat od momentu, kiedy Dudka nie wzięli na mundial. Tak, to był 15 maja 2006 roku. Paweł Janas wtedy ogłosił kadrę na Mistrzostwa Świata w Niemczech i w niej zabrakło m.in. Jerzego Dudka. Ale że Dudka nie wzięli. Lata mijają, niewiele się w polskiej piłce zmieniło na ten mundial tegoroczny. Sami się nie wzięliśmy na mundial i co? Coś się stało? Będziemy innym kibicować, prawda? To jest SK2.

0: Słyszeliście to? Słyszeliście? Chyba jedź do domu. Taka była propozycja i taka sugestia ze strony Roberta Gawlińskiego. Nie stało się nic za nami w Radiu SK2, bo gramy najlepsze polskie hity, ale mamy już godzinę 15.30, czas na skrót najważniejszych newsów w SK2. Jakub Konieczkowicz.
1: 15 kierowców pod wpływem alkoholu odpowie przed sądem. Dzisiaj o poranku na A2 w Lubuskiem policjanci kazali dmuchnąć w alkomat około 3000 kierujących. Ujawniono 15 nietrzeźwych osób kierujących pod wpływem alkoholu. Niechlubny rekordzista miał blisko 2 promile. Stracił prawo jazdy, tak jak pozostałe 14 osób. A przypomnijmy, za jazdę pod wpływem grożą nawet 3 lata pozbawienia wolności. Lubelski policjant uratował życie Mołdawianinowi. Podkomisarz Piotr Dąbrowski zauważył zaparkowany samochód, z którego wydobywał się dym. Ze środka wyciągnął 40-latka, po chwili auto stanęło w płomieniach. Okazało się, że uratowany mężczyzna był pijany, miał też zasądzony zakaz prowadzenia pojazdów. W jego sprawie prowadzone jest postępowanie. Awans Magdaleny Fręch do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Strasburgu. Polka pokonała Australijkę Talię Gibson 7-6 i 6-3, a jej kolejną rywalką będzie Kanadyjka Leila Fernandez.

0: Moje miasto nocą to Demono, to jest SK12, najlepsze polskie hity właśnie. A kiedy byliście na tak zwanym nocnym spacerze albo nocnej przejażdżce rowerem, samochodem, hulajnogą? Tylko proszę z głową i bezpiecznie, prawda? Głowa do góry cały czas. Bo wtedy podobno miasto wygląda zupełnie inaczej. Mówię podobno, bo sam mam w tej kwestii pewne zaległości, ale to co? To dzisiaj nocą, wieczorem, spacery, ewentualnie inne aktywności, a jutro sobie podsumujemy, co takiego w nocy we własnym ukochanym mieście zobaczyliśmy. Za chwileczkę obejmuję noce, tak trochę a propos, Jonathan PZ i Liwka w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
9: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Sol & Mar już od 4,99.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka.
12: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: I po reklamie.

0: naszej młodości. Nowość wśród najlepszych polskich hitów w Radiu SK2. Maciej Musiałowski i Flora. Zaraz będzie 16. Zaraz sprawdzimy, co w kraju, co na świecie, co na naszym podwórku. Sprawdzimy też, jaką prawdę będzie miał dla nas Jarząbek, ale to już po godzinie 16. A jakie najlepsze polskie hity będę miał dla was ja? Na otwarcie kolejnej godziny będzie Natalia Nykiel i Bądź Duży. Będzie też duet chojnacki-piaseczny. Pojawi się również Jeremi Sikorski.
1: Reklama. Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: W Stalowej Woli popołudnie zapowiada się dość pochmurnie. Termometry wskażą 14 kresek, a ciemne chmury będą dominować na niebie. Mimo to ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie negatywnie na samopoczucie. Wiatr będzie umiarkowany. Nie powinien sprawiać większych problemów. Jutro sytuacja pogodowa nie ulegnie dużym zmianom. Nadal ciemne chmury będą nad nami, a temperatura wzrośnie maksymalnie do 19 stopni. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Stalowej Woli wiadomości.
11: Jest 16. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Do wyjaśnienia sprawa wstrzymanej rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce. Między innymi o tym podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych będą rozmawiać wiceszefowie Ministerstwa Obrony Narodowej. Decyzja Pentagonu budzi kontrowersje i według nieoficjalnych doniesień jest częścią planu redukcji wojsk USA w Europie. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
12: Polska strona na decyzję i kolejne doniesienia reaguje zachowawczo, co nieoficjalnie ma pomagać całej sprawie. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk uspokaja, powołując się na zapewnienia najważniejszych amerykańskich wojskowych.
13: Cała ta burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski. To jest oficjalne stanowisko przedstawione przez generała Grynkiewicza.
12: Podobne sygnały płyną z Pałacu Prezydenckiego, jednak jak zaznacza szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, sprawę musi wyjaśnić MON.
14: To Ministerstwo Obrony Narodowej, mam takie przekonanie, przez ostatnie miesiące nie zawsze zbyt aktywnie uczestniczyło w tej dyskusji.
12: Aktualnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
11: Potrącony przez miejski autobus 9-latek jest w szpitalu. Policja i krakowskie MPK sprawdzają przyczyny dzisiejszego wypadku w Wieliczce. Do zdarzenia doszło na jednym z głównych rond w mieście.
15: Na miejsce oczywiście zostały wezwane natychmiast wszystkie służby. Sprawę będzie badać i wyjaśniać policja. Będą ustalane przyczyny, dlaczego do tego wypadku doszło.
11: Mówił Marek Gancarczyk z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie. Życie dziecka nie jest zagrożone. Kierowcę autobusu zatrzymano prawo jazdy. To nie pył znad Sahary. Jak co roku na samochodach czy parapetach pojawia się charakterystyczny żółty nalot.
16: W dużych ilościach zawsze w maju się pojawia. To jest pyłek naszych drzew iglastych.
11: Głównie sosny, tłumaczy leśnik z Daleszyc Paweł Kosin. Okres intensywnego pylenia sosny oraz innych drzew iglastych przypada zazwyczaj od maja do połowy czerwca. Dobra wiadomość dla właścicieli samochodów. Pył nie jest szkodliwy dla lakieru. Wystarczy go spłukać.
9: SK2 News. Stalowa Wola.
17: Emanuela Kwaśniak. Już w piątek sąd rejonowy przy Popiełuszki w Stalowej Woli otworzy swoje drzwi dla mieszkańców. W programie m.in. zwiedzanie budynku, symulacja rozpraw i rozmowy z prawnikami. Nie zabraknie też wykładów dotyczących dziedziczenia czy oszustw wobec seniorów. Początek wydarzenia w piątek o 16.00. Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli prowadzi akcję Czysta Karta. Do 30 czerwca czytelnicy mogą zwrócić przetrzymywane książki bez opłat i kosztów upomnień.
18: Kuba, mam takie pytanie do ciebie.
19: Słucham.
18: Co się stanie z tym pyłem, jak się go spłucze z samochodu?
19: No, zejdzie na chodnik.
18: Nieprawda! Wróci! Ha, taki żart. Nie, dziękujcie. Najlepsze polskie hity gramy w Radiu SK2. Natalia Nykiel, bądź duży, tak rozpoczynamy tę godzinę. A ja, rządek z prawdą wpadnie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Także żeby was zachęcić do tego, że może czas już dzisiaj kończyć pracę i wracać do domu. Właśnie dlatego zagrałem wam tę piękną baladę od Jeremiego Sikorskiego.
1: Wracam.
0: To jest Teska 2, u nas najlepsze polskie hity. Zaraz Sylwia Grzeszczak, ale zanim Sylwia, to...
2: Jarząbek, prawdę ci powie.
1: Szykują się spore zmiany w egzaminach na prawo jazdy i wiele osób, które kiedyś walczyły na placu manewrowym z łukiem, pewnie teraz tylko ciężko westchnie i powie sobie w duchu, serio? Dopiero teraz? Ministerstwo Infrastruktury zapowiada, że najpóźniej od początku 2027 roku z egzaminu na kategorię B i B1 ma zniknąć część praktyczna na placu manewrowym, czyli koniec z jazdą między pachołkami jako najważniejszym testem dla przyszłego kierowcy. Większy nacisk ma być położony na normalną jazdę w ruchu drogowym, bo jak mówią instruktorzy, właśnie tam wychodzi, czy ktoś naprawdę potrafi jeździć. Plac manewrowy całkiem nie zniknie, bo dalej będzie wykorzystywany podczas kursów do nauki podstaw, ale egzaminator ma sprawdzać przede wszystkim to, jak kierowca zachowuje się na ulicy, a nie czy idealnie wyczuje moment skrętu przy cofaniu. Zmienić ma się też teoria. Dzisiaj baza pytań liczy ponad 3,5 tysiąca i zdaniem ekspertów dawno wymknęła się spod kontroli. Resort chce ją zmniejszyć do około 1,5 tysiąca i skupić się bardziej na bezpieczeństwie niż na administracyjnych ciekawostkach. Czyli jest jednak szansa na to, że egzamin na prawo jazdy będzie teraz mniej testem pamięci, a bardziej sprawdzianem, czy człowiek naprawdę nadaje się do jazdy, chociaż spokojnie, stres przy egzaminie podobno pozostanie w pakiecie bez zmian.

0: Jeden osiemeli, jak zapomnieć, klasyk prosto z płyty Wideoteka z roku 2003. Tak wam gramy w Radiu SK2, najlepsze polskie hity. 29 minut i będzie 17. Czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: Są wstępne wyniki sekcji zwłok po strzelaninie, do której doszło w nocy z 12 na 13 maja w Lubinie. Mężczyźni w wieku 30 i 31 lat zginęli od ran postrzałowych. Śledczy zbadają teraz, czy mężczyźni byli trzeźwi. W zdarzeniu ranny został także 34-latek. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawcę odnaleziono w zeszły piątek w Wielkopolsce. Odebrał sobie życie na widok służb. Powrót do pełnej sprawności placówki potrwa jeszcze minimum kilka tygodni, mówi rzecznik Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. Placówka na początku marca została zaatakowana przez hakerów. Systemy padły, a szpital działał w trybie awaryjnym. Pacjenci nie odczuwają już problemów, jednak nadal trwa odbudowa infrastruktury sieciowej. Śledztwo w sprawie cyberataku dalej trwa. Rośnie zainteresowanie lokalną żywnością. Z najnowszych badań Kantar Polska wynika, że Polacy coraz częściej chcą wybierać warzywa i owoce z krajowych upraw. Na czele są pomidory, ogórki i jabłka.

0: No i kto wam tak zagra w piękne poniedziałkowe popołudnie? No kto? Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Anna Jantar, Zbigniew Hołdys, ktoś między nami, tak nazywa się ten numer, ten kultowy hit, który musiałem wam zafundować 20 minut przed godziną 17. Za chwileczkę będzie Bledka i dwa dni w SK2.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze Soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązce na wagę 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4

0: Komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Jasne, jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Znowu lecicie?
15: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
16: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
15: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
17: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: I po reklamie.

0: Ależ to jest fantastyczny numer, ale to jest piękny numer przy okazji. Marcin Rozynek i Siłacz. Tak wam gramy w Radiu SK2. Najlepsze polskie hity. Poniedziałek, 18 maja to w kalendarzu. Na zegarach za chwilę 17. No to co? To Kinga Baryka dalej z wami. I kolejne muzyczne przyjemności. Będzie na otwarcie kolejnej godziny. Wiem, bo podejrzałem. Zespół Manam.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
5: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z kartą moje Intermarché. Jak winogrono czerwone kilogram 12,99, a od wtorku łopatka kilogram zaledwie 9,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
9: Jest 7 miejsc.
10: I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych.

0: Zapraszamy do salonów Bestiur w całej Polsce.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: W Stalowej Woli wieczorem niebo zasnują ciemne chmury, a temperatura utrzyma się na poziomie 15 kresek. Wiatr będzie wiał z południowego zachodu, ale na szczęście nie będzie zbyt silny, więc nie musimy się martwić o zawirowania w powietrzu. Jakość powietrza pozostanie w normie, co jest dobrą wiadomością dla mieszkańców. Jutro również niebo będzie zasnute chmurami, a temperatura wzrośnie do 19 stopni. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
9: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok 13-latka, który zginął nad jeziorem Arklickim na Mazurach. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Policja i prokuratura wyjaśniają ich udział w tej tragedii. O szczegółach Anita Zalewska.
10: Postępowanie prowadzone jest pod kątem pobicia ze skutkiem śmiertelnym, a sekcja zwłok ma przynieść odpowiedź na kluczowe pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci nastolatka. Jedna z hipotez zakłada, że 13-latek zginął od ciosu w głowę, druga, że po uderzeniu wpadł do leśnego rowu i się utopił. Po sekcji zwłok śledczy będą mieli podstawy do przedstawienia konkretnych zarzutów.
9: No, przypomnę, do tragedii doszło w sobotę wieczorem nad jeziorem w gminie Barciany w warmińsko-mazurskim. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Jeden z zatrzymanych mężczyzn był nietrzeźwy, miał promil alkoholu w organizmie. Polacy są na pokładzie flotylli przechwyconej przez izraelskie wojsko. Globalna flotylla Sumut płynie z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Rzecznik polskiego oddziału tej organizacji przekazał, że izraelskie okręty rozpoczęły zajmowanie łodzi w okolicach Cypru. Obecność Polaków na pokładzie potwierdza rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
11: Nasza służba konsularna pozostaje w kontakcie z przedstawicielami służb konsularnych innych państw Unii Europejskiej, których obywatele również uczestniczą w działaniach flotylli.
9: A sama flotylla chce dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy pomimo izraelskiej blokady morskiej. Podobną akcję organizowano jesienią 2025 roku. Aż 30% kierowców zmieniałoby samochód co 3-4 lata. Wynika z badań zleconych przez Santander Consumer Multirent. To jednak tylko przy założeniu braku ograniczenia finansowego. Niemal połowa badanych wskazuje, że przed zmianą pojazdu powstrzymuje ich jedynie koszt zakupu.
7: SK2 News. Stalowa Wola.
12: Emanuela Kwaśniak. Do wakacji jeszcze chwila, jednak już teraz Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, zanim ruszysz za granicę, sprawdź, czy masz ważną kartę EKUS. To dokument, który zapewnia dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej i EFTA. W Stalowej Woli taką kartę można wyrobić w punkcie obsługi klientów NFZ przy ulicy Floriańskiej. Do zobaczenia w Dzikim Lesie pod takim hasłem w niedzielę w Stalowej Woli odbędzie się przyrodniczy spacer po lesie. Zbiórka o 8.45 przy ulicy Przemysłowej 2B.
13: 2,5 minuty po godzinie 17. Mamy poniedziałek, 18 dzień maja. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Ja wiem, że ten dzień na literkę P dla wielu osób może być ciężki. Ale jakby go tak poprawić, na przykład biletami na Kortowiadę, kto jest za? Dajcie znać, kogo byście zabrali i dlaczego na SK2, na Messengerze Radio SK2. A ja już za chwilę do kogoś z Was zadzwonię i sobie trochę pogadamy. A tam wiele gwiazd, tak jak u nas na antenie Radio SK2. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
7: SK2.
13: Na dobry początek, Manam i kocham cię, kochanie moje. A podczas Kortowiady m.in. Wideo, Wilki, Maryla Rodowicz, Kuban, Kizo, bracia Kacperczyk będzie się działo, więc piszcie na Messengerze Radia SK2. Kogo byście zabrali i dlaczego?

ONA, kiedy powiem sobie dość. Tak wam gramy w Radiu SK2, 22,5 minuty po godzinie 17. Moi drodzy, a jeśli wy chcecie powiedzieć sobie dość, no bo macie dosyć tego dnia na literkę P, tego okropnego poniedziałku, no to ja przychodzę do was z pewną propozycją. Mogę wam poprawić nastrój. Wiecie czym? Biletami na Kortowiadę w Olsztynie. Już w zbliżający się weekend, nie ten, a następny, będzie odbywała się właśnie Kortowiada. A na tej Kortowiadzie wystąpią m.in. Afromental, Enej, bracia Kacperczyk, Kizo, Kuban, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Wideo, Wilki i wielu, wielu innych. Czy jesteście zainteresowani? Chcielibyście zgarnąć bilety właśnie na ten festiwal? No to zapraszam, moi drodzy. Wystarczy, że na Messengerze Radia SK2 napiszecie, kogo zabrali byście ze sobą i dlaczego. Możecie też wysłać głosówki, a ja już za chwilę, już za moment z kimś z was tymi biletami się podzielę. Dzisiaj pierwszy dzień naszej akcji, bilety będziemy rozdawać przez cały tydzień, a już teraz w Radiu SK2 Igo i Bruce.

0: Rygotam, tak wam gramy w Radiu SK2, 20 minut przed godziną 18. A słuchajcie, moi drodzy, ja pytałam się, kogo zabralibyście na kortowiadę w Olsztynie i dlaczego? I odezwała się do nas Marysia, która jest już teraz z nami. Cześć Marysiu.
1: Cześć.
0: No to dobrze, to zacznijmy od pytania, kogo zabrałabyś ze sobą?
1: Oczywiście mojego ukochanego męża.
0: A dlaczego?
1: Dlatego, że akurat w ten weekend, w którym będą koncerty, obchodzimy 10. rocznicę ślubu i bawiliśmy się przy tych hitach 10 lat temu właśnie na imprezie w Mielnie, kiedy się poznaliśmy.
0: Moi drodzy, ja myślę, że to jest wystarczający argument i oczywiście karnet na kortowiadę w Olsztynie trafia do ciebie, Marysiu.
1: Super, dziękuję, wow!
0: Bardzo się cieszę, mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i życzę ci miłego popołudnia.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
0: Trzymaj się, cześć!
1: Hej!
0: Ale moi drodzy, nic straconego, bo bilety, karnety na kortowiadę w Olsztynie możecie jeszcze zdobyć przez cały tydzień w Radiu SK2.
2: SK2. Autopromocja. Sękacz z Podlasia. Majonez z Kielc. Oscypek z Podhala.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2. Dla mnie
3: liczy się to. U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
4: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie. Autopromocja.
2: Reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: I po reklamie.

0: kombi i pokolenie. Tak kończymy godzinę 17. Po 18 kolejne najlepsze polskie hity, ale zanim hity, to jeszcze najnowsze informacje z kraju i ze świata. Więc zostańcie ze mną, bo warto...
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi.

0: 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już trwa, ale...

0: audycję codziennie po 18.
1: I po reklamie.
2: Jest 18. News OSK 2, Jakub Konieczkowicz. Stalowe rury spadły z ciężarówki. Jedna osoba jest ranna, droga krajowa 78 jest zablokowana. To w Jędrzejowie, w Świętokrzyskiem. Rury uderzyły w auto prowadzone przez 40-letnią kobietę. Trafiła do szpitala. Na miejscu pracują służby. To będzie pierwszy taki ośrodek w Europie, a trzeci na świecie. W Dęblinie powstanie autoryzowane centrum serwisowe dla silników amerykańskich czołgów Abrams. Chodzi o 366 maszyn, które Polska kupiła od Stanów Zjednoczonych.
3: W ciągu kilku dni, a nie kilku czy kilkunastu miesięcy, będziemy serwisować, naprawiać Abramsy.
2: Zaznaczał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dęblińskie zakłady mają być gotowe już za 2 lata. Zima w Tatrach nie odpuszcza. Przez weekend w górach spadło nawet 50 cm świeżego śniegu. TOPR ogłosił drugi stopień zagrożenia lawinowego i odradza wyjścia w wyższe partie gór.
4: Minuta po godzinie 18. My rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Ale w tej godzinie, a dokładnie już za chwilę, opowiem wam coś, co może zadecydować, że jednak zmienicie swoją pracę. Bo jeśli macie już dość swojej, to przychodzę z propozycją kilku prac, które są przyjemnością. Kubo, jak myślisz, co to takiego? Praca radiowca! Brawo!
5: Nie znam
4: Kinga Baryga, witam i zapraszam. Krzysztof Krawczyk, bo jesteś ty, to na dobry początek.
6: SK2.

Lor, wszystko jedno, wszystko źle. Mam nadzieję, że u was wszystko bardzo dobrze. Ale jeśli jednak myślicie o zmianie pracy, to ja przychodzę do was z propozycją kilku takich robót, które są naprawdę przyjemnością. Bo okazuje się, że jest ktoś taki jak degustator czekolady. On próbuje różnych czekolad przed wprowadzeniem ich na rynek. Ale to nie jedyny taki ciekawy zawód. Jest też płatny tester gier wideo. Gra w gry przed premierą i szukanie błędów. To jest druga opcja, bardziej skierowana myślę, że do mężczyzn, ale jest też także projektant modeli słynnych klocków. No to są te klocki, na które często lubimy nadepnąć, idąc na przykład pokojem dziecka po ciemku. SK2

Ale zrobiło się klimatycznie, a to za sprawą Magmy i Aisha. Taki numer gramy Wam w Radiu SK2 26 minut po godzinie 18. To są najlepsze polskie hity. Z nami czas płynie szybciej i poniedziałek mija też zdecydowanie przyjemniej. Swoją drogą kolejne najlepsze polskie hity dla Was przygotowaliśmy. Już za chwilę Dawid Podsiadło i Sezon. A ten numer po ostatnim notowaniu w gorącej polskiej dwudziestce pojawił się na trzecim miejscu. Jeśli chcecie, żeby był jeszcze wyżej, to wszystko w Waszych rękach. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, wejdziecie w zakładkę Gorąca Polska 20 i tam dacie plusik przy numerze Dawida, czyli przy Sezonie, ale także przy innych numerach, które Wam się podobają i które lubicie najbardziej. A już teraz gramy. Dawid Podsiadło i Sezon w Radiu SK2. SK2.

0: Zofia Alaja, kupiłam bilet. Tak wam gramy 20 minut przed godziną 19, ale spokojnie, do godziny 19 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie. Będzie m.in. Kuebona Fidesalia i Faust, ale będzie też Lombard. Więc zostańcie z nami, bo warto, a po 19 zabawa Nie mów tak, nie mów nie i kolejne najlepsze polskie hity.
1: SK2. Reklama.
2: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Sol & Mar już od 4,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: I po reklamie.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: Już za chwilę godzina 19. Po 19 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Wiktoria Kida, będzie też Monika Lewczuk, ale będzie też zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Można się już zgłaszać. Zostawcie swój numer telefonu na Messengerze Radia SK2, a ja już za chwilę, już za moment do kogoś z Was zadzwonię.
1: Reklama. A co tam w Carrefourze?
2: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Emanuela Kwaśniak. Poczuj klimat dawnej motoryzacji. Automobil Klub Doliny Sanu zaprasza na drugą rundę Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych. Załogi z całej Polski.

A to oznacza, że już za chwilę kolejne najlepsze polskie hity, a do tego zabawa Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się jeszcze zgłaszać na Messengerze Radio SK2, zostawcie tam swój numer telefonu, a ja już za chwilę wytłumaczę Wam, o co tak właściwie w tej zabawie chodzi. A teraz gramy. Monika Lewczuk, Ty i ja, to na dobry początek godziny 19. Kinga Baryga, witam i zapraszam. SK2.

0: Piotr Cugowski, Kto nie kochał. Tak wam gramy w Radio SK 2, 13 minut po godzinie 19, a już za chwilę, nie dość, że zagramy kolejne najlepsze polskie hity, to jeszcze wspólnie pobawimy się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. I o co tutaj chodzi? Już przypominam. Zasady są następujące. Ja zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko macie 30 sekund. Jeśli uda wam się poprawnie przejść przez te wszystkie zasady tej zabawy, to zgarniacie ode mnie bidon Radia SK2. Czy są tu jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam Messenger Radia SK2. Zostawcie tam swój numer telefonu, a ja już teraz gram kolejne najlepsze polskie hity. Tapi, Sand and Grace, Dach już teraz w Radiu SK2.
1: SK2.

0: będzie.
1: Jeremi Sikorski, Artur Sikorski, Młodość. Tak wam gramy w Radiu SK2, a już teraz wspólnie zagramy w...
2: Nie mów tak!
3: Nie mów tak!
2: Nie mów nie!
1: A razem z nami będzie bawiła się Natalia. Cześć, Natalio!
4: Cześć!
1: Co ty porabiasz? Na czym my cię przyłapaliśmy?
4: Aktualnie wracam od lekarza z Katowic.
1: A rozumiem, że ze zdrowiem wszystko w porządku.
4: Tak, w porządku, jak najbardziej. Akurat wyniki dobre, wszystko super.
1: No to wielkie gratulacje, bardzo się cieszymy i trochę cię zrelaksujemy w tej drodze. Pobawimy się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. Ta zabawa polega na tym, że zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadasz, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko masz 30 sekund. Czy zasady są jasne?
4: Tak.
1: To było ostatnie tak, które mogłaś powiedzieć. Ja jeszcze tylko dodam, że tutaj, jeśli uda ci się przejść przez te wszystkie poziomy naszej zabawy, no to oczywiście zgarniasz ode mnie gadżety Radia SK2. Dobrze?
4: Okay.
1: Super.
4: Dobra.
1: To w takim razie, uwaga, uwaga, zaczynajmy. Byłaś kiedykolwiek w zoo?
4: Chciałabym.
1: Dawno temu?
4: Być może.
1: Widziałaś kiedykolwiek słonia?
4: Nie przypominam sobie.
1: A tygrysa?
4: Chyba?
1: Tygrys jest królem dżungli, tak?
4: Z tego co wiem.
1: A może lew nim jest?
4: Zgadza się.
1: No dobrze, dobrze, Natalio, tam co prawda było takie, nie przypominam sobie i to nie gdzieś się pojawiło, ale ja tak nie zaliczam. Znaczy zaliczam to, ale nie zaliczam, że to był błąd. O, może tak.
4: Czyli się udało. Jej,
1: tak
4: super.
1: Jest. Udało się, bardzo ci dziękuję. Oczywiście bidon Radio SK2 jest twój. Czy chciałabyś kogoś pozdrowić?
4: Siostrę Kasię i narzeczonego Cezarego.
1: To pozdrawiamy, trzymaj się, Natalio, i bezpiecznej podróży ci życzę. Hej.
4: Dziękuję, hej.
2: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
1: A my gramy dalej. Liber, Natalia Schroeder, już teraz. Teraz ty.

0: Natalia Grosiak, Bela, Katia i Babie Lato, Dwa Słońca. Tak wam gramy w Radio SK2, 21 minut przed godziną 20. Do tej 20 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie, ale zanim to nastąpi, to wynalazłam takie badania, które mówią, że chodzenie na koncerty i wystawy sprawia, że będziemy starzeć się wolniej. No sezon koncertowy nam się pięknie rozpoczyna, plenery, wyjazdy, juwenalia, tak jak na przykład te w Olsztynie, kultowa kortowiada. A tak się składa, że w Radio SK2 mamy dla was karnety na to wydarzenie. Podwójne karnety rozdajemy wam codziennie aż do piątku. Ja już dzisiaj rozdałam, ale są jeszcze tak zwane drugie szanse. Nie dość, że jutro po 17 również będę miała dla was takie karnety, to jeszcze do tego, moi drodzy, jak zajrzycie sobie na Instagrama Radia SK2, to tam też możecie takie bilety zgarnąć, takie karnety. Więc proszę bardzo, żeby starzeć się wolniej, idźcie, dajcie komentarz i zdobędźcie bilety na właśnie kortowiadę w Olsztynie. No bo przecież chodzenie na koncerty i wystawy sprawia, że będziemy starzeć się wolniej.
1: SK2. Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.

0: zawsze jak ich słyszę, to robi się tak jakoś cieplej na sercu. Ich troje i zawsze z tobą chciałbym być. Swoją drogą, tych artystów będzie można zobaczyć i usłyszeć na żywo. Już w ostatni weekend maja, bo wtedy właśnie łódzkie Juvenalia się odbywają i tam ich troje się pojawi. A my gramy dalej kolejne najlepsze hity po godzinie 20.
1: Reklama.
2: Sprawdź to sam, czeki out, kusi ceną każdy dział.
1: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Emanuela Kwaśniak. Jeśli lubicie dłuższe rowerowe trasy i aktywne niedziele, to można szykować dwa kółka. Tegoroczny podkarpacki rajd rowerowy pojedzie do Zapikowa i będzie najdłuższą trasą w historii tej imprezy. Szczegóły Krzysztof Pomorski.
8: Przed uczestnikami około 75 km rekreacyjnej jazdy przez Pysznicę, Jastkowice, Goliszowiec i kilka innych miejscowości. W Zaklikowie zaplanowano dłuższy postój z piknikiem, konkursami i dodatkowymi atrakcjami. Zapisy na rajd odbędą się w najbliższą środę i czwartek lub do wyczerpania limitu miejsc w starostwie powiatowym w Stalowej Woli.
7: Rajd odbędzie się 31 maja. Start o 8 sprzed starostwa powiatowego. Obowiązkowy jest kask.
0: Wybiła 20.

Mrozu i Złoto. Tak wam gramy w Radio SK2 15,5 minuty po godzinie 20. Swoją drogą, ja mówiłam wam o tym, co pomaga nam obniżyć poziom stresu. No i gdybyście mieli jakiekolwiek wątpliwości, to w tym momencie najlepiej zadzwonić do mamy. Bo badania pokazują, że spokojny głos mamy pomaga obniżyć poziom stresu. Już, jak się okazuje, sama rozmowa z mamą przez telefon może działać uspokajająco, a wpływ jej głosu jest porównywany do efektu przytulenia. No i pomyślcie sobie, że dzwonicie do tej mamy i ona wam mówi: oj dziecko kochane, to przyjedź, to mama ci jakieś kanapeczki zrobi, herbatkę z cytrynką i dzień od razu staje się lepszy. Stres odchodzi w niepamięć. SK2.

Stachurski i Jedwab. Idealnie, gramy wam w Radiu SK2 26 minut po godzinie 20, ale to jeszcze nie koniec, bo najlepsze polskie hity grają dalej, niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, no bo Monika na przykład napisała na Messengerze Radio SK2, że ona jeszcze w pracy i grajcie tak, żebym nie usnęła. No to gramy, już teraz Ewa Farna i Znak. SK2

0: Leo i kolory lata. Oj, to lato zbliża się do nas wielkimi krokami, ale zanim lato, no to jeszcze korzystajmy z tej pięknej wiosny. Za nami już zimna Zośka, więc można rozpocząć wszelkie prace ogrodowe. Radio SK2 będzie Wam towarzyszyć. Niezależnie, czy w ogrodzie jesteście, czy może w pracy, a może w domu już odpoczywacie, a może jedziecie gdzieś w trasę. My Wam gramy najlepsze polskie hity i będziemy grać dalej. Już za chwilę wracam do Was, a razem ze mną Ania Dąbrowska, ale będzie też Lady Punk.
1: SK2. Reklama.
2: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.

0: To jeden z tych ulubionych duetów. Kuba i Kuba, stygnie lato. Tak wam gramy w Radiu SK2 na zakończenie godziny 20. Po 21 kolejne najlepsze polskie hity, które będą wam grały do rana. A ja dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia jutro o 17. Pa!
1: Reklama.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Emanuela Kwaśniak, Nadleśnictwo Rozwadów i Azymut zapraszają na wydarzenie Do zobaczenia w dzikim lesie, podczas którego będzie można obserwować ptaki i ich siedliska, poznać ciekawostki o lokalnym ekosystemie oraz dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu lasu i gospodarce leśnej. Po spacerze zaplanowano także wspólne podsumowanie przy leśnym poczęstunku. Start w niedzielę o 8:45, zbiórka na parkingu przy ulicy Przemysłowej 2B w Stalowej Woli.
12: Magazyn lokalny.
13: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Od ponad dekady inspiruje lokalną społeczność do działania na rzecz innych. Mowa o klubie wolontariusza Stalowa Wola. Jego koordynatorka Beata Jucha opowiedziała mi o początkach klubu, kto i w jaki sposób może zostać wolontariuszem oraz dlaczego warto nim być. Nie zabrakło także kilku słów o flagowych akcjach i o tym, jak dzięki wspólnej pracy udaje się realnie zmieniać życie potrzebujących na lepsze.
14: Jak

0: tym, że wzrasta cały czas świadomość ludzi, świadomość mieszkańców i wolontariuszy, którzy się do nas zgłaszają. Dzisiaj mamy wolontariuszy, którzy chcą działać szybko, którzy już teraz chcą widzieć efekt, którzy niekoniecznie chcieliby angażować się w takie długotrwałe procesy i długotrwałe jakieś zobowiązania, chociaż na początku rzeczywiście i takie osoby się do nas zgłaszały. Dzisiaj, tak jak mówię, musi być szybko, szybki efekt i myślę, że to jest naturalny proces, który zachodzi nie tylko w wolontariacie, tylko w ogóle ludzkość się zmienia, nasze społeczeństwo również.
1: Czyli ta liczba wolontariuszy w klubie wolontariusza jest taka płynna?
0: Liczba wolontariuszy zdecydowanie, natomiast nie mogę powiedzieć, że liczba wolontariuszy spadła, tylko zainteresowania działaniami, które podejmujemy, a właściwie odwrotnie, zainteresowanie przyłączeniem się do nas jest wciąż na wysokim poziomie, tylko działania, które realizujemy, są zupełnie inne. Kiedyś, na początku klubu, te działania były bardziej skierowane do konkretnych osób, zgłaszały się do nas osoby, które potrzebowały pomocy. Dzisiaj to są działania większe, w znaczeniu angażujemy więcej wolontariuszy w jedną akcję, są to na przykład pikniki, jakieś wydarzenia, akcje takie większe, w które mogą zaangażować się grupy całe.
1: Gdzie i jak często spotykają się właśnie członkowie klubu wolontariusza?
0: Nasz klub wolontariusza jest dosyć wyjątkowym klubem, dlatego że nie spotykamy się. Tak naprawdę od czasów pandemii, kiedy te spotkania i towarzyskie, i inne niż towarzyskie, były ograniczone, pracujemy w takim trybie, że możemy się spotkać, natomiast mnóstwo rzeczy załatwiamy przez telefon, przez jakieś komunikatory, dlatego żeby działać szybciej, sprawniej. Dzisiaj młodzież szczególnie stawia na to, dużo więcej mają śmiałości, dużo więcej chęci do rozmowy, zadawania pytań mają właśnie w ten sposób, dlatego wykorzystujemy to. Nam zależy na tym, żeby wolontariusz podjął działania, żeby się zaangażował, więc jeżeli to ma ułatwić nabranie tej takiej gotowości, to oczywiście dopasowujemy się do tego. Tak więc do naszego klubu można przyjść i się zgłosić. Oczywiście mamy pewne dokumenty, które musimy podpisać, zgody rodziców w przypadku wolontariuszy niepełnoletnich. Natomiast działamy zdalnie dużo. Natomiast te już działania stricte, czyli pikniki, jakieś akcje, wydarzenia, wtedy działamy już wspólnie, wtedy się spotykamy i działamy. Czyli można powiedzieć, że bardzo ważną cechą naszego klubu, naszej działalności w klubie jest to, że odpowiadamy na potrzeby środowiska, naszej tutaj lokalnej społeczności. I tutaj muszę wspomnieć o tym, że nasz klub wolontariusza w strukturach ośrodka jest jakby bardzo silnie związany z organizowaniem społeczności lokalnej. I tutaj wolontariat jest bardzo ważną częścią organizowania społeczności, dlatego właśnie, że jeżeli chcemy zrobić coś z całą społecznością, bez wolontariatu będzie nam bardzo trudno to zrobić. I czasami zdarza się tak, że mieszkańcy, którzy chcą się zaangażować we wspólną budowę ogródka, czy naprawę chodnika, tak naprawdę stają się wolontariuszami, nie do końca będąc tego świadomym od razu. I bardzo ładnie obserwuje się to z boku, gdy okazuje się, że mieszkańcy przychodzą, chcą się angażować do naszych organizatorów społeczności lokalnej, a z czasem nawet nie wiemy kiedy, stają się wspaniałymi wolontariuszami, później nawet liderami społecznymi. Mamy takie doświadczenia tutaj właśnie w ośrodku, w tym zespole, który pracuje ze społecznością, że tak naprawdę mnóstwo wolontariuszy, którzy dzisiaj są aktywni, zaczynali od czegoś zupełnie innego. I to jest właściwie piękne w wolontariacie, że czasami podejmujemy jakieś kroki, które zaprowadzą nas zupełnie gdzieś indziej niż planowaliśmy na początku. Mamy w strukturach właśnie organizowania społeczności Klub Wesoła Gromadka, który jest pięknym przykładem tego, dlatego że ten klub początkowo miał skupiać dzieci, które nie chodzą do przedszkola i mają właściwie cały dzień, żeby coś zrobić fajnego, a niekoniecznie idą do przedszkola. I od tego zaczęło się w 2014 roku, również klub wtedy powstał, Wesoła Gromadka, że zapraszaliśmy dzieci. Z czasem jakby postawiliśmy mocniej na to, żeby dzieciom towarzyszyli rodzice, którzy mieli po prostu wspólnie spędzać czas. Dzisiaj Klub Wesoła Gromadka to jest takie miejsce, w którym spotykają się całe rodziny, czyli i dzieci, i rodzice, czasami także dziadkowie, ciocie, sąsiedzi, ale już nie tylko Klub Wesoła Gromadka to dzieci, ale także rodzice, którzy już też mają swoje przyzwyczajenia, mają swoje spotkania, umawiają się między sobą, w jaki dzień się spotkają wspólnie w tym miejscu, ale przede wszystkim angażują się w sprawy społeczne. I teraz początkowo były to sprawy, które dotyczyły tylko ich grupy, tylko tego klubu. Natomiast dzisiaj już jakby możemy możemy śmiało powiedzieć, że są to wspaniali wolontariusze, którzy angażują się nie tylko w sprawy swojej grupy rodzin z dziećmi, nie tylko w sprawy osiedla, ale także działają na potrzeby i na rzecz innych osiedli, innych społeczności. Tak więc nie wiadomo kiedy i nie wiadomo jak to się stało, znaczy my wiemy, ale oczywiście mówię tak to prostolinijnie, nie wiadomo kiedy stali się wspaniałymi wolontariuszami, którzy mają swoje pomysły, mają swoje akcje, angażują się nie tylko na swoim osiedlu, wychodzą poza. Także tutaj wolontariat pojawił się i choć no, pewnie takie było zamierzenie, stało się to nagle i nie wiemy kiedy.
1: A czy ten klub Wesoła Gromadka można nazwać takim miejscem aktywności lokalnej? Jak często się spotykacie?
0: Rzeczywiście mamy może niefortunną nazwę jak na takie miejsce aktywności lokalnej, natomiast klub Wesoła Gromadka to była taka pierwsza grupa, na początku dzieci, teraz dzieci i rodziców, którzy się tam spotykają. Natomiast jest to miejsce, w którym odbywają się także spotkania, zebrania sąsiadów. Mamy też grupę Stalowe Kobiety, które spotykają się w każdym tygodniu i przy okazji pracy jakichś rękodzielniczych dbają właśnie o relacje, angażują się w różne akcje, więc jest to miejsce, do którego każdy może przyjść i zaangażować się na rzecz właśnie swojego otoczenia.
1: Wróćmy sobie już może do tematyki klubu wolontariusza i moje pytanie jest takie, jak pani myśli, jakie cechy powinien mieć albo może opisują dobrego wolontariusza?
0: Tak naprawdę dobry wolontariusz to jest każdy wolontariusz, bo biorąc pod uwagę to, że ktoś przyszedł już do nas i powiedział, że chciałby być wolontariuszem, to jest pierwszy i najważniejszy krok, który podjął. Więc tak naprawdę ja na wszystkich szkoleniach i spotkaniach, które dotyczą wolontariatu, zawsze podkreślam, że to nie ma znaczenia, jacy jesteśmy. To nie ma znaczenia, czy jesteśmy cierpliwi, czy niecierpliwi, czy mamy dobre podejście do dzieci, czy zupełnie nie. W wolontariacie to nie ma znaczenia. Przynajmniej nie na starcie. Najważniejsze jest to, żeby chcieć, żeby być zmotywowanym do tego, żeby pomagać innym, a zadanie dla nas odpowiednie znajdzie się w trakcie. To jest bardzo ważne, dlatego właśnie, że my z taką świadomością, albo czasem nieświadomością, przychodzimy do wolontariatu, a to, jakie zadanie dostaniemy, w jakim zadaniu się sprawdzimy, dopiero się okaże tak naprawdę. Wolontariat jest świetnym miejscem, żeby próbować i to zawsze podkreślam, że nie bójmy się tego. Nie bójmy się przyjść do wolontariatu, spróbujmy się otworzyć na to, co nam przyniesie los. Dlatego, że wiele osób przychodzi i jest właściwie już skonkretyzowane, ma swoje oczekiwania. Chciałabym pomagać osobom starszym, albo mam dużo czasu do południa, gdy moje dzieci są w szkole i w tym czasie mogłabym coś zrobić. Ale jest mnóstwo osób, które nie mają jeszcze takiego pomysłu. Mają po prostu myśl, że chciałabym zrobić coś dobrego dla drugiego człowieka, albo chciałabym wyjść z domu, albo chciałabym powrócić na rynek pracy, bo od dłuższego czasu jestem osobą bezrobotną. Takich motywacji i pomysłów jest sporo i tutaj jest jakby moja rola w tym, koordynatora klubu wolontariusza, żeby znaleźć odpowiednie zadanie dla takiej osoby. Oczywiście nie zawsze się uda zrobić to od razu. Czasami trzeba trochę cierpliwości właśnie, żeby to zadanie się pojawiło, ale w większości przypadków zadanie się pojawia i taka osoba może próbować. Nie zawsze się okaże, że to, że ja myślę, że chcę pracować z dziećmi, okaże się prawdziwe, bo może się okazać, że jednak może już trochę lat minęło, może z wiekiem stałam się mniej cierpliwa, mam mniej pomysłów na to, żeby zaangażować dzieci w jakąś zabawę czy w naukę. Może się okazać, że to wcale nie jest prawdziwe, co ja o sobie myślałam. I to jest też super. Pamiętajmy o tym, że wolontariat to już dawno nie jest ta osoba, która poświęca się, wypala dla drugiego człowieka. Pamiętajmy o tym, że wolontariusz także czerpie bardzo dużo dla siebie i to jest piękne, że my oddając jakby swój czas, czy swoje umiejętności, swoje cechy charakteru dla drugiego człowieka, żeby w jakiś sposób mu pomóc, bierzemy też mnóstwo dla siebie. I o tym się nie mówi, dlatego że wolontariusz kojarzy nam się z taką osobą, która pracuje bez wynagrodzenia, która właśnie poświęca coś. Natomiast dzisiaj jest to nie do końca już aktualne. My z czasem nabieramy świadomości i ja też zawsze podkreślam to. Pamiętajmy, że wolontariusz to też jest człowiek, który się rozwija dzięki temu, poznaje siebie, poznaje swoje nowe możliwości i to jest piękne.
1: Czyli można powiedzieć, że taki wolontariusz też trochę zmienia swój pogląd na świat i na innych ludzi. Może też poznać siebie.
0: Zdecydowanie. A na pewno ma taką szansę, bo spotykam się często z grupami osób, które właśnie powracają na rynek pracy po dłuższym niepracowaniu i podkreślam właśnie to, że działalność w wolontariacie z łatwością powinniśmy zawierać w CV na przykład. Powinniśmy chwalić się tym i pokazywać, że byliśmy zaangażowani w jakieś sprawy społeczne na rzecz drugiego człowieka, czy też zwierząt na przykład, czy w ogóle środowiska naturalnego. pracownego, dlatego że pracodawca widzi, że ta osoba jest osobą zaangażowaną, że jej się chciało, mogła ten czas spędzić na oglądaniu serialu lub patrzeniu w sufit tak naprawdę, a chciała wyjść z domu, chciała zrobić coś dla kogoś. Więc to jest bardzo cenna informacja dla pracodawcy, szczególnie w dzisiejszych czasach. Ale też ja podkreślam właśnie to, że my przychodząc do wolontariatu możemy myśleć coś jednego o sobie, a za chwilę może się to okazać nieadekwatne. Możemy próbować, możemy zmieniać te zadania, jeżeli nie czujemy się z tym okej, możemy próbować w innym zadaniu. I to jest fajne właśnie po to, żeby nabierać takiej świadomości siebie.
1: Dobrze, no to załóżmy, że mamy ten czas wolny, który chcemy poświęcić na pomoc innym. Jak zostać wolontariuszem klubu wolontariusza?
0: Zachęcamy, żeby zadzwonić do nas lub napisać przez nasze media społecznościowe i to na początek wystarczy. Tak jak mówię, to będzie ten pierwszy, najważniejszy krok, a wszystko później się ułoży. Oczywiście, że musimy jakieś formalności wypełnić, formularze i tak dalej. Natomiast najważniejsza jest dla mnie w takim momencie rozmowa z tym człowiekiem, który przyszedł i który chce, po to właśnie, żeby spróbować przynajmniej na początek w jakiś sposób go ukierunkować. W naszym formularzu zgłoszeniowym jest kilka takich podpunktów, które wolontariusz może podjąć, którymi możemy wspólnie pójść. Jakieś takie początkowe właśnie przemyślenia, jakieś swoje doświadczenia zapisujemy i próbujemy się zrealizować w tych zadaniach, w których wolontariusz czuje się mocny. Zawsze podaję taki przykład, jeżeli ktoś świetnie zna angielski, to nie powiemy mu, żeby uczył się niemieckiego albo inną osobę, żeby uczył niemieckiego, bo to nie będzie dla niego łatwością. Na początek powiemy, żeby spróbował nauczyć kogoś angielskiego, na przykład na korepetycjach. Jeśli ktoś czuje się świetnie w towarzystwie dzieci, nie wyślemy go do seniorów, tylko wyślemy go do dzieci, bo tam prawdopodobnie się odnajdzie, tam będzie czuł satysfakcję z tego, co robił, tam czas będzie płynął przyjemnie. Natomiast jeżeli ktoś będzie chciał podjąć wyzwanie i spróbować, to także jest taka możliwość, ale nic na siłę. I to jest najważniejsze, to jest jeden z trzech najważniejszych filarów wolontariatu, dobrowolność. My musimy chcieć coś zrobić, nikt nie może nas do tego zmusić i my musimy po prostu wewnętrznie to czuć. Podaję taki przykład często, szczególnie na spotkaniach z młodzieżą, że jeżeli rodzice wpadną na taki pomysł, żeby nas ukarać za jakiś tam wybryk i wyślą nas na kilka dni na przykład do schroniska dla zwierząt, to nie będzie wolontariat, bo my nie chcieliśmy tam pójść, to jest dla nas kara. I prawdopodobnie ten efekt, który rodzice chcieli osiągnąć, czyli ukarać nas, zająć nam czas, ale w taki sposób pożyteczny, powiedzmy, wcale nie będzie pożyteczny dla tej osoby. Ona nic z tego nie wyniesie, ona odbębni tą karę prawdopodobnie i może zrobić coś dobrego dla piesku, wyprowadzi, wyczyści, posprząta, nakarmi, ale prawdopodobnie już nigdy nie wróci do tego schroniska, żeby dobrowolnie się w coś takiego zaangażować, bo to już będzie się źle kojarzyło. W związku z czym wolontariat nie może być karą, jakby następstwem jakichś złych zachowań, musi być jakby takim poczuciem z wewnątrz. To wolontariusz musi to poczuć.
1: Świadomym wyborem.
0: Zdecydowanie tak, właśnie świadomym wyborem. Więc tutaj można o tym dyskutować, czy dzieci w przedszkolach, w szkole podstawowej mogą taki świadomy wybór podjąć. Natomiast tutaj jest właśnie nasza rola, rola dorosłych. My tutaj w ośrodku w każdym roku współpracujemy, czyli cały czas współpracujemy tak naprawdę ze Stowarzyszeniem Centrum Aktywności Społecznej Spektrum, które w każdym roku realizuje takie zadanie publiczne, promocja i organizacja wolontariatu, wolontariat jest cool. I w ramach tego zadania w każdym roku organizujemy na przykład konkurs plastyczny dla małych dzieci, w różnych kategoriach wiekowych, może nie powinna mówić małych, bo starsi się obrażą, natomiast i dla przedszkolaków, i dla młodszych dzieci w szkole podstawowej, i dla starszaków. I ten konkurs organizowany jest już chyba ponad 10 lat i to jest już właściwie w Stalowej Woli tradycja. Szkoły już wiedzą, że jak przyjdą do szkoły we wrześniu, to za chwilę będzie ogłoszony taki konkurs. Czasem pytają nas, czy na pewno będzie, bo my już chcemy robić. Zgłasza się mnóstwo dzieci, wykonują piękne prace plastyczne i w każdym roku zgłasza się mnóstwo dzieci, które wykonują prace plastyczne na temat pomagania i są to piękne prace, niekiedy nawet wzruszające, powiedziałabym, jeśli można tak w ogóle powiedzieć o pracy plastycznej. Natomiast to się wpisało już na stałe w harmonogram tutaj nasz stalowowolskich konkursów i cieszy się zainteresowaniem w każdym roku. Może Państwo wiecie, może nie wiecie, 5 grudnia jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza i u nas w Stalowej Woli odbywa się właśnie, w taki sposób świętujemy, z taką mini galą wolontariatu, podczas której wyróżniamy laureatów konkursów, ale też dbamy o to, żeby mówić głośno o tym, że pomaganie naprawdę jest cool. Konkurs na inicjatywę wolontariacką udało się zrealizować. Inicjatywy, które wolontariusze sami wymyślili, sami podjęli i dostali na to środki, aby tą realizację przeprowadzić, te inicjatywy. Bardzo nas cieszy to, że różne szkoły zaangażowały się w ten konkurs i rzeczywiście wolontariusze chcą działać, tylko trzeba im czasami to troszkę ułatwić. Widzimy, że fajnie działają, że nawet uczniowie 7, 8 klas już mają super pomysły i są zaangażowani, chcą działać. I to jest jakby jeden z ważniejszych celów naszego tego zadania właściwie, żeby angażować dzieci już od najmłodszych lat.
1: Dobrze, to może jeszcze zanim przejdziemy do pozostałych inicjatyw, które realizuje Klub Wolontariusza, to mam takie prozaiczne pytanie. W jakim wieku można zostać wolontariuszem? Czy to musi być osoba dorosła, czy może być również dziecko, nastolatek?
0: Wolontariuszem można zostać w każdym wieku. Tak naprawdę kluczem do tego rozstrzygnięcia jest tylko to, na jakim etapie rozwoju i umiejętności, możliwości przede wszystkim jest dana osoba. Natomiast będą to różne zadania i różne możliwości oczywiście, bo pytamy z jednej strony o wiek tych najmłodszych, ale też powinniśmy w takim razie zapytać, a do jakiego wieku można być wolontariuszem? Czy można być wolontariuszem mając 90 lat? Odpowiadam, można. Oczywiście, że zadania do wykonania dla osoby 80-90-letniej będą inne niż dla osoby w średnim wieku czy dla młodzieży. Natomiast no tutaj jakby potrzebna jest ta świadomość swoich możliwości, w pierwszej kolejności pewnie fizycznych możliwości, no bo nie każemy 80-latkom na przykład nosić stołów na piknik, żeby przygotować stanowiska, tak? Natomiast czy taka osoba nie mogłaby pięknie opowiadać o swoim życiu, o swojej młodości, o może o historii, tak jak często słyszymy spotkania z powstańcami, już pewnie ostatnie prawie, czy taka osoba nie mogłaby nas uczyć matematyki, czy nie mogłaby uczyć nas ortografii? Mnóstwo jest takich zadań, które taka osoba mogłaby wykonywać i podobnie jest w przypadku dzieci. Dzieci prawdopodobnie nie nauczą nas matematyki do matury, ani nie pomogą nam nosić stołów, ale mogą organizować zbiórki, mogą robić coś dla drugiego człowieka, mogą wykonywać jakieś upominki dla seniorów na przykład, czy dla kogoś i uważam, że to jest bardzo ważne, żeby już od najmłodszych lat, od wieku nawet przedszkolnego, dbać o to, żeby dzieci angażowały się w takie sprawy, żeby zauważały potrzeby, bo to będzie owocowało w późniejszym ich życiu.
1: Jakie działania lub projekty klubu najbardziej zapadły Pani w pamięć? Chodzi mi o te takie ostatnie lata.
0: Jedną z takich fajniejszych, bardziej angażujących akcji, które podejmujemy już od 2023 roku, jest poszukiwanie Mikołajów po mieście. Ten pomysł zrodził się właściwie znikąd. My nie wiemy, jak to się stało, nie pamiętamy tego momentu, jak to się stało, że postanowiliśmy tą inicjatywę zrealizować. Natomiast bardzo się cieszymy i na pewno będziemy ją kontynuować w kolejnych latach. Inicjatywa polega na tym, że wolontariusze własnoręcznie wykonują Mikołaje z włóczki, które następnie w przeddzień 6 grudnia roznoszą po całym mieście, zostawiają je w zupełnie przypadkowych miejscach, po to, aby kolejnego dnia ktoś mógł sobie takiego Mikołaja znaleźć i zabrać dla siebie albo podarować komuś. W ostatnim czasie udało nam się zaangażować jeszcze więcej osób w tą całą akcję, dlatego chcemy ją rozwijać z każdym rokiem. Udało nam się zorganizować najpierw zbiórkę włóczki, która była już powiedzmy od września, czyli znacznie wcześniej niż Mikołaj, po to, aby mieć materiał do wykonania tych Mikołajów. Oprócz swoich zasobów i swoich możliwości własnych wolontariuszy, zaangażowaliśmy też różne grupy. Świetlice socjoterapeutyczne, klub seniora, klub Wesoła Gromadka wspomniany wcześniej.
1: Czyli jest międzypokoleniowo.
0: Zdecydowanie i o to też dbamy, żeby międzypokoleniowość się pojawiała, ale też nie chcemy w żaden sposób segregować tych mieszkańców i na wolontariuszy. Chcemy działać wspólnie i ta akcja właśnie pokazuje, że mamy ogromne możliwości, jeśli tylko mamy fajny pomysł i to udaje nam się znaleźć osoby, które będą chciały się zaangażować w pomoc. Międzypokoleniowość to jest w ogóle super temat, jeśli chodzi o wolontariat, dlatego że to świetnie działa. Świetnie działa spotkanie najmłodszych z najstarszymi, ale też nie zapominajmy, że międzypokoleniowość to też będzie spotkanie osób w średnim wieku z osobami w wieku emerytalnym. Prowadziliśmy takie projekty, w których taka międzypokoleniowość się pojawiała. Angażowaliśmy kluby seniora, nasz lokalny i też mopsowy Rozwadowski Klub Seniora. Wspólnie odnawialiśmy nasze donice i w ogóle nasz ogródek. To był ogródek, którym opiekowały się dzieci i ich rodzice w pobliżu klubu Wesoła Gromadka. Natomiast oprócz dzieci i rodziców zaangażowali się także seniorzy i to była świetna przygoda, zarówno dla najmłodszych, jak i dla starszych. Czerpaliśmy po prostu od siebie garściami, dlatego że i dzieciom to było bardzo potrzebne, żeby zobaczyć, że osoby starsze też mają bardzo wiele do zaoferowania, chociaż jeszcze są dziećmi i może nie jest im to tak bardzo potrzebne dzisiaj. Na pewno nauczyli się to doceniać i jakby widzieć potencjał i widzieć coś super w osobach starszych. Z jednej strony dzieci, które spotkały osoby starsze, mogły czerpać z ich doświadczeń, z ich umiejętności. Z drugiej strony natomiast dziadkowie, nasi seniorzy, również mogli czerpać z tej energii dzieci, z tego entuzjazmu, z tej siły, energii, którą mają, więc udało się zrobić coś, co było zupełnie, jak się okazało, wątkiem pobocznym, choć samym sednem projektu. Odnowiony ogródek cieszył wszystkich, wszyscy wspólnie tam pracowali nad tym, natomiast okazało się, że najważniejsze były relacje, które udało się nawiązać, zbudować. I takie międzypokoleniowe projekty bardzo nas cieszą, z tego względu, że widzimy w nich ogromny potencjał dla rozwoju właśnie społecznego tych młodszych pokoleń.
1: Co chciałaby Pani powiedzieć osobom, które zastanawiają się nad zostaniem wolontariuszem, ale jeszcze się wahają? Dlaczego warto?
0: Ja powiedziałabym im chyba tylko jedno, żeby nie bali się zrobić tego pierwszego kroku. To jest najważniejsze, ale też nie chcę tego wyolbrzymiać, żeby te osoby nie poczuły się, że to jest coś strasznie trudnego i takiego wymagającego od nich. Po prostu weź telefon, zadzwoń, napisz, a wszystko, co będzie potem, stanie się tak naprawdę naszą wspólną przygodą, bo każdy wolontariusz, każda osoba, która myśli o tym, żeby zostać wolontariuszem, myślę, że zrobiła już tak pół tego pierwszego kroku z samym tym, że już o tym myśli. Więc zapraszam, zrób tą drugą połowę kroku, przyjdź, zadzwoń albo napisz i rozpocznij tą przygodę, bo to będzie prawdziwa przygoda. Na pewno wyciągniesz z tego coś super dla siebie, a przede wszystkim uda się na pewno pomóc komuś.
1: Jakie plany albo może marzenia ma Klub Wolontariusza w Stalowej Woli? Może jakieś projekty, rozwój wolontariatu w Stalowej Woli? Co Wam się marzy?
0: Tak naprawdę skupiamy się na tym cały czas, ale naszym marzeniem jako klubu wolontariusza jest z pewnością to, żebyśmy mogli skupiać się na sprawach przyjemnych, na takich sprawach, które nas rozwijają i które powodują, że ktoś się uśmiecha. Chciałabym realizować tylko takie projekty, bo mamy w swojej historii też projekty czy takie duże zadania, które bardziej nas obciążały, były bardziej wymagające od nas i fizycznie, i psychicznie. Mam tu na myśli duże zadania, które spadły na nas w związku z pandemią czy w związku z wybuchem wojny w Ukrainie. To były takie momenty, w których Stalowa Wola pokazała serce i rzeczywiście tutaj było co robić i było komu pomagać. Natomiast to są takie bardzo ważne i pewnie potrzebne, ale bardzo trudne lekcje, które jako wolontariusze uczymy się ich. Więc ja życzyłabym sobie, aby takie trudne zadania na nas nie spadały, natomiast byśmy mogli realizować takie, które będą dla nas przyjemnością, ale też będą powodowały uśmiech na czyjejś twarzy. I tego życzę i sobie, i wszystkim osobom, które w nasze akcje, nie tylko w nasze, ale w akcje wolontariackie się angażują.
2: Historia Stalowej Woli.
1: Stalowa Wola to miasto pełne historii, miejsc, ludzi i opowieści, które kształtowały jego ducha i do dziś inspirują kolejne pokolenia. O właśnie takich anegdotach dotyczących jednego z najmłodszych miast Podkarpacia opowiedziała mi pani Beata Trybuła z Muzeum Regionalnego. Czy istnieją może jakieś historie albo anegdoty o pionierach, które szczególnie utkwiły pani w pamięci?
3: Tak, nasi pionierzy stalowowolscy zostawili po sobie takie wspomnienia, takie historie, które opowiadają albo ich bliscy, albo ich przyjaciele byli świadkami i dzisiaj dzięki temu możemy je powtarzać i możemy mieć je w swojej pamięci, bo to są bardzo często historie niesamowicie pouczające. Jedną z takich najczęściej chyba cytowanych Czechach, jest postać symbol tak naprawdę, bo jest to Dionizy Coman, który w czasie II wojny światowej pracował w Armii Krajowej, był takim uczestnikiem podziemia antyniemieckiego. Natomiast jeszcze z czasów przedwojennych jest wspomnienie jego syna, który opowiada jeszcze o czasach, gdy mieszkali w Rudniku nad Sanem, bo jeszcze nie było kwater dla wszystkich rodzin Stalowej Woli, więc pan Dionizy Coman dojeżdżał do zakładów południowych pociągiem. Codziennie podróżował rano i wracał po południu i bardzo często ten syn wychodził mu na spotkanie po południu. Wspomina, że bardzo lubił, gdy była brzydka pogoda, bo wtedy tato brał dorożkę i z przystanku kolejowego dorożką wracali sobie do domu. I pewnego dnia zobaczył bardzo dziwny obraz. Ojciec wysiadający z pociągu, zamiast przyjść i przywitać się z nim, udał się prosto do kasy biletowej, kupił bilet, co dziwne, do Stalowej Woli, mimo że właśnie stamtąd wrócił, zapłacił za bilet, odszedł, podarł go i wrzucił do kosza. Syn z wielkim zdziwieniem zapytał, dlaczego tak zrobił. Okazało się, że Dionizy Coman nie zdążył kupić biletu w Stalowej Woli i do Rudnika przyjechał na gapę i wytłumaczył swojemu synowi to w ten sposób, że nie wolno okradać ani sąsiadów, ani państwa. I dał mu przykład takiej naprawdę chlubnej postawy uczciwości w każdej sferze tak naprawdę naszego życia. Ja tę historię opowiadam zazwyczaj na lekcjach historii Stalowej Woli w szkołach. Też daję to za przykład naprawdę takiej nie tyle odwagi cywilnej, co po prostu bezkompromisowej uczciwości. Mamy też taką niesamowitą historię, która dzisiaj, nawet dzisiaj, gdyby ktoś zrobił coś podobnego, myślę, że robilibyśmy wielkie oczy i podziwialibyśmy. Dotyczy ta historia pana Jana Hasnego, który mieszkał pod Lwowem. On był wykształconym specem od młynów, tam też pracował w tym charakterze. No i pewnego razu od swojej pracodawczyni usłyszał, że na Ukrainie robi się niebezpiecznie i Polacy, w ogóle był to czas, kiedy Polacy byli coraz częściej zsyłani na Syberię przez władze sowieckie, i doradził mu, żeby spróbował poszukać pracy właśnie w Stalowej Woli, bo tam się wybudowała nowa fabryka. Pan Jan Hasny po krótkim zastanowieniu razem z kolegą wsiedli na rowery i w jeden dzień przyjechali spod Lwowa do Stalowej Woli, czyli pokonali ponad 200 kilometrów. Przyjechali do miasta, jadąc jedną z uliczek, to jest dzisiejsza ulica księdza Skoczyńskiego, zobaczyli, że ktoś stoi nad samochodem i coś pod maską grzebie, próbuje naprawiać. No i więc pan Hasny, będąc takim człowiekiem dość bystrym i mającym takie manualne umiejętności, zapytał, czy mógłby w ogóle może coś pomóc. No i okazało się, że udało mu się naprawić i uruchomić ten stojący na tej ulicy samochód. Wtedy też otworzyły się drzwi willi, przed którą ten samochód się znajdował. No i padło pytanie, co się dzieje na tej ulicy. Okazało się, że jest to jeden z dyrektorów zakładów południowych, ale to o tym pan Hasny dowiedział się troszkę później. Powiedział natomiast swojemu rozmówcy, że przyjechał tu do Stalowej ze Lwowa w poszukiwaniu pracy. Od razu zostały im wypisane karteczki z poleceniem zatrudnienia ich w zakładach południowych już następnego dnia.
1: No nie mogli trafić lepiej.
3: Tak, także zrządzenie losu to była taka chyba nagroda tak naprawdę za ich ten ogromny wysiłek, który włożyli w dotarcie do Stalowej Woli, bo nie pociągiem, nie samochodem, ale po prostu zwykłymi rowerami. Otrzymali pracę i w bardzo niedługim czasie ściągnęli do Stalowej swoje rodziny. I te rodziny w tym mieście już zostały na stałe.
1: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
2: Historia regionu.
1: Jego historia sięga czasów pierwszych piastów i średniowiecznych osadników żyjących na skraju puszczy. Mowa o dzisiejszym Grębowie w powiecie tarnobrzeskim. W rozmowie z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego wracamy do początków tej miejscowości, rozwoju lokalnej społeczności, znaczenia parafii, edukacji, ruchu ludowego, a także dramatycznych doświadczeń obu wojen światowych. No to zaczynając tak chronologicznie, jak wyglądały najstarsze dzieje i początki osadnictwa w dzisiejszym Grębowie?
3: Więc tak, dzieje Grębowa zaczynają się już w jakimś stopniu niemalże na samym początku państwowości polskiej, także śmiało można powiedzieć, że jeśli sobie wyobrażamy to państwo Mieszka I z drugiej połowy X wieku, no to rzeczywiście gdzieś tam ten punkt o nazwie Grębów możemy wcisnąć. Choć oczywiście należy pamiętać, że w tamtym czasie struktura zaludnienia była nieco mniejsza, więc raczej nie było na tych terenach zbyt wielkiego osadnictwa. W zasadzie pierwsze takie informacje

0: Zgadza się.
1: Czyli w takim razie mówimy o czasach królowania Kazimierza Wielkiego na ziemiach polskich.
0: Mniej więcej tak, rzeczywiście rola Kazimierza Wielkiego generalnie dla tych terenów była dość istotna. No, pamiętajmy zresztą sam Rzeszów, prawda, był lokowany w tamtych czasach. Natomiast rzeczywiście, co się tyczy samego Grębowa, no to akurat właśnie w tym okresie panowania Kazimierza Wielkiego Grębów stał się taką wioską łowiecko-bartniczą. Czyli z jednej strony oczywiście mamy okolice Puszczy Sandomierskiej, więc logicznym jest, że łowiectwo było wtedy dość istotnym elementem lokalnej gospodarki. No ale z drugiej strony mamy bartnictwo, czyli najprościej mówiąc wszystko to, co związane jest z produkcją miodu. Tego rodzaju działalność była w zasadzie typowa dla terenów z okolic pogranicza lasu, no i też w jakiś sposób przyczyniła się do tego, że na teren dzisiejszego Grębowa i w ogóle na teren tej tak zwanej, nazwijmy to roboczo, ziemi grębowskiej ściągali kolejni osadnicy.
1: No właśnie, ziemia grębowska, a skąd pochodzi ta nazwa Grębów? Co może oznacza?
0: Tutaj z pewnością językoznawca powiedziałby nieco więcej na ten temat. Ja z tego, co mogę powiedzieć, no to w takim języku staropolskim wyróżniamy takie słowo jak grębie albo grąd. No, generalnie odnosiło się to do takiego charakterystycznego położenia miejscowości, który powiedzmy, że to był taki suchy fragment na tle bagien. Tak to można określić. Także prawdopodobnie to miało wskazywać na warunki naturalne, które panowały wówczas i pewnie panują też do chwili obecnej niejako na terenach Grębowa i okolic.
1: Wspominałeś przed chwileczką o czterech kmieciach, którzy regulowali daniny. A komu w takim razie oni podlegali?
0: Tutaj musimy sobie wyobrazić podstawy systemu feudalnego, bo oczywiście feudalizm opierał się na strukturach, prawda? Były te klasy od tego najwyższego seniora króla, po tych bezrolnych chłopów, którzy stali powiedzmy, że w samych tych nizinach struktury społecznej. I akurat struktura grębowa, struktura ziemska dość dobrze oddawała ten stan. Dlaczego? Bo oczywiście ta największa część wsi należała do króla. Natomiast pozostałe grunty znalazły się w rękach lokalnych możnowładców, tak to można ująć najprościej, a z czasem jeszcze wokół tego wyrosła również własność kościelna. Bo pamiętajmy, że tak naprawdę do czasów komunizmu kościół był jednym z takich, można powiedzieć, największych posiadaczy ziemskich na terenach dzisiejszej Polski.
1: To kiedy w takim razie powstała parafia w Grębowie?
0: Wydaje się, że było to jakoś koło XVI wieku najprawdopodobniej.
1: Dopiero?
0: Tak, podaje się, że było to jakoś około roku 1515 roku i z pewnością był to ważny element, bo podnosił tak naprawdę rangę samej miejscowości. No też musimy pamiętać o tym, że to była dość częsta sytuacja przy ówczesnej strukturze ziemskiej, że no nie w każdej wsi mogła się od tak, prawda, znaleźć parafia i często mieszkańcy jakichś tam mniejszych przysiłków, tak nazwijmy, no musieli iść, prawda, kawałek do tego kościoła, do nabożeństwo.
1: W sumie do tej pory nic się nie zmieniło.
0: No, w jakiś sposób tak, no powiedzmy, że po prostu mniejszą liczbę kilometrów niektórzy mają do pokonania.
1: A już wracając do Grębowa, to jak właśnie wyglądało to taka organizacja życia w średniowiecznej właśnie takiej wiosce?
0: To znaczy tak, wydaje mi się, że tutaj, jakby to powiedzieć, no nie było jakiegoś szczególnego, prawda, zróżnicowania na tle innych miejscowości tego typu, innych wsi. Dlaczego? Dlatego, że jeśli nasi słuchacze czytali Chłopów Reymonta, gdzie, prawda, pory roku regulowały rytm życia na wsi, no to dość podobnie było też i tutaj, bo oczywiście mamy z jednej strony wiosnę, czyli czas pracy w polu, prawda, takich, można powiedzieć, zbierania surowców, no i jesień, ten czas, kiedy to wszystko było magazynowane, no i zima, kiedy tak naprawdę tych prac nie było, więc wioska, można powiedzieć, w jakiś sposób zamierała. Ludzie żyli tak naprawdę tym, co wcześniej wypracowali. To jest taki dość powszechny element i podobnie wyglądało to również i na tych terenach. Tak jak wspomniałem, mamy z jednej strony łowiectwo, z drugiej strony to bartnictwo. Tak naprawdę może się ewentualnie jeszcze jakaś tam gdzieś karczma znalazła, prowadzona, prawda, przez jakiegoś tam lokalnego mieszkańca, a generalnie tak właśnie to życie wyglądało, także ono nie różniło się jakoś specjalnie od życia w innych wsiach, prawda, tego typu.
1: No podejrzewam, że skoro plony, to pewnie znajdował się tam również młyn.

0: Albo jakieś targowisko?
1: Tak, rzeczywiście. I warto właśnie wspomnieć szczególnie o tym młynie. On jest takim dość symbolicznym elementem, który już dość wcześniej pojawia się w źródłach historycznych. No z pewnością może on być dlatego ważny, bo wskazuje, prawda, na taką gospodarkę rolną, wykorzystanie surowców naturalnych, które są na tamtych terenach. Natomiast rzeczywiście był on jednym z takich najważniejszych elementów lokalnej gospodarki. Wiadomo, do czego młyn służył, więc tutaj nie ma się, prawda, co za bardzo rozwodzić. Służył do przetwarzania zboża, także no, można powiedzieć, że rzeczywiście było to taki jeden z najważniejszych elementów tamtejszego życia gospodarczego.
0: A jeśli chodzi o takie kolejne ważne ośrodki dla mieszkańców ówczesnego Grębowa, to myślę, że można wspomnieć przecież o powstaniu parafii i zapewne kościoła.
1: No tak, jak już wspomniałem, ta parafia, czyli można powiedzieć około XVI wieku, to taki moment symboliczny, przy czym należy pamiętać o jednej rzeczy. Początkowo to nie była parafia, czyli, prawda, cały kościół i cała ta plebania, można powiedzieć, cały, nazwijmy to, roboczy kompleks. Początkowo to była niewielka kaplica, czyli jako takie miejsce, prawda, takiego kultu. Dopiero z czasem tak naprawdę przerodziło się to w taką samodzielną, pełnoprawną parafię. No i właśnie wokół kościoła później też zaczynało koncentrować się to życie społeczne. Zresztą to był też taki w jakiś sposób element symboliczny i ważny. Dlaczego? Dlatego, że jeśli pamiętamy z historii, okres XV-XVI wieku, ale też w przypadku Polski wcześniej i później, to czas bardzo rozwiniętego systemu religii. Prawda? Religia zajmowała jedno z najważniejszych miejsc w ówczesnym życiu społecznym. Także w tym przypadku no, rzeczywiście powstanie parafii mogło być dość istotne, właśnie też nie tylko ze względów religijnych, ale również i społecznych. Także dlatego, że Grębów mógł się uniezależnić, tak to nazwijmy, od innych ośrodków duszpasterskich. Warto też właśnie wspomnieć o tym, jakie były losy tej parafii w dalszych latach. Dlaczego? Dlatego, że owszem, powstał kościół, natomiast tak jak to często bywa w przypadku naszych ziem, ten pierwszy wybudowany kościół no, nie zachował się do naszych czasów. Dlatego, że został on spalony akurat w okresie, prawda, nowożytnym, a budowa nowego no, zajęła trochę czasu i tak naprawdę w 1770 roku dopiero Grębów mógł się cieszyć nowym budynkiem i przywróceniem akurat tego statusu, prawda, niezależnej parafii.
0: A czy wiemy może coś właśnie o tym poprzednim kościele, który spłonął?
1: Ten kościół w zasadzie pierwszy, on szacuje się, że przetrwał jakieś 160 lat. Był drewniany, akurat nieduży. I tak naprawdę w jakich okolicznościach on spłonął? No, należy pamiętać, że w tamtym czasie budowle murowane były jednak rzadkością na tych terenach, prawda, zwłaszcza takich słabiej zaludnionych.
0: Czyli Kazimierz Wielki nie rzucił groszem.
1: No nie, no, koncentrował się bardziej na tych aspektach przygranicznych, czyli lepiej było wybudować twierdzę na granicy
0: niż murowany kościół w Grębowie.
1: No właśnie tak, także to niestety ekonomia zadziałała. Takie można powiedzieć, że żyłka do interesów, czy nie, no to już zostawiam naszym słuchaczom. Natomiast sam kościół dlaczego spłonął? Dlatego, że był drewniany i gdzieś się ten ogień w pewnym momencie zapruszył. No i akurat właśnie w 1770 już powstała nowa świątynia.
0: No i tym sposobem przeskoczyliśmy sobie z tych czasów średniowiecznych do czasów nowożytnych, czyli tych nam bliższych. Kto właśnie w XVIII-XIX wieku rządził Grębowem i z jakim skutkiem?
1: Na przełomie XVIII-XIX wieku kto rządził? Rządził zaborca z pewnością, czyli akurat tutaj administracja austriacka, a później austro-węgierska. No to jest warto wskazać na osoby, które w tym czasie były takimi ważnymi postaciami tamtejszego lokalnego życia i politycznego, i społecznego przede wszystkim. I tutaj należy wskazać przede wszystkim na rodziny Dolańskich. Mieszkańcy Grębowa też mogą kojarzyć, tam akurat swego czasu, prawda, był bardzo ładny pałac, zresztą dalej jest, jak dobrze mi pamięć nie myli. Ale dlaczego akurat warto o nich powiedzieć? No, te rodziny można w ogóle kojarzyć z kilku epizodów na tych ziemiach, bo między innymi oni też byli właścicielami zamku w Baranowie Sandomierskim, ale przede wszystkim też oczywiście, jak podobnie jak w przypadku większości rodów z takich właśnie związanych z danymi terytoriami, oni byli bardzo zasłużeni dla lokalnego życia. Dlaczego? Dlatego, że jeden z członków rodziny, to był akurat XIX wiek, już druga połowa uściślając, Feliks Dolański, wybudował na rynku budynek, który w zasadzie jest przez mieszkańców nazywany ratuszem, przynajmniej był w tamtym czasie. Mieściła się tam karczma, sklepy między innymi, a później kolejni dziedzice, prawda, Grębowa, w tym między innymi Seweryn Dolański, czy później Henryk Dolański, położyli podwaliny, po pierwsze, pod nową parafię, to znaczy inaczej, ten cały ratusz, tak to roboczo, jak to nazwaliśmy, został przekazany parafii i przekształcił się w katolicki dom ludowy. Pamiętam, takie domy ludowe miały bardzo ważne znaczenie w tamtym czasie, dlatego że też były takim elementem z jednej strony kultury i edukacji w tamtym okresie, ale też i życia generalnie społecznego. No i też warto wspomnieć właśnie o tym, że rodzina Dolański była mecenasami tamtejszej oświaty. To oni właśnie między innymi współzałożyli kółko rolnicze i jednocześnie też oczywiście wspierali ochotniczą straż pożarną, ale też i szkołę.
0: A czym były te kółka rolnicze?
1: Kółka rolnicze to były takie, można powiedzieć, grupy, które w zasadzie zajmowały się reprezentowaniem interesów lokalnych rolników. One często działały też później przy różnego rodzaju towarzystwach i miały na celu właśnie wspieranie tej lokalnej przedsiębiorczości rolniczej, tej działalności.
0: Wcześniej wspominałeś o tym, że Dolańscy byli takimi mecenasami lokalnej oświaty. Czy w takim razie założyli jakieś szkoły w Grębowie czy okolicach?
1: Na pewno wspierali je, bo szkoły w tamtych okolicach istniały już ciut wcześniej. W 1792 między innymi założono szkołę przy tamtejszej parafii, ale też i później przekształcono ją nieco, wprowadzono język niemiecki, no, z racji po prostu ówczesnej administracji. Jednak w czasach takiej, można powiedzieć, pełni, nie chcę mówić potęgi, bo to nigdy nie była może jakaś typowo potężna rodzina, ale wpływowa. Na pewno to był ten szczyt ich wpływów, jeśli chodzi o Dolańskich. Czyli w 1870 roku ta właśnie szkoła została znowu zamieniona na tak zwaną etatową. Później to jeszcze przekształcili znowu na klasę czteroklasową. Także rzeczywiście to był czas, kiedy można powiedzieć, w okresie działalności Dolańskich ta szkoła, ta edukacja się rozwijała.
0: A co masz na myśli, mówiąc o szkołach etatowych?
1: Generalnie szkoły etatowe to jest już w zasadzie takie pojęcie, które już trochę wyszło z użycia. W każdym razie to była szkoła ludowa, której funkcjonowanie opierało się o, jak sama nazwa mówi, zatrudnionych na etacie nauczycieli.
0: Czyli te zajęcia odbywały się regularnie.
1: Tak, i co jest też istotne, miały określoną liczbę klas, tak jak w przypadku akurat Grębowa, 4 klasy.
0: Czyli w XIX wieku, pod koniec XIX wieku w Grębowie już były takie, można powiedzieć, współczesne szkolnictwo.
1: Tak, i co ważne, szkolnictwo ludowe. Ja o tym specjalnie wspominam, dlatego że ta samopomoc chłopska na tamtych terenach była dość zintensyfikowana. No, tu wspomniałem właśnie o tych kółkach rolniczych, prawda, które właśnie zajmowały się reprezentowaniem rolnictwa, też unowocześnianiem w jakiś sposób, bo tutaj to właśnie zdobywanie wiedzy było dość istotnym ich elementem, no ale też i oczywiście generalnie sam ruch ludowy na tych terenach ma dość ciekawą historię.
0: Jaką?
1: No cóż, no generalnie on się tam rodził przez połączenie działalności z jednej strony oświatowej, z drugiej też czytelniczej i społecznej. To właśnie tam kolportowane były dość istotne czasopisma ludowe w tym okresie, takie nasze regionalne. Wieniec, Pszczółka, Przyjaciel Ludu, to są takie tytuły, które można powiedzieć były jednymi z najważniejszych, jeśli mówimy o Galicji i ruch ludowy. Natomiast jeden z takich propagatorów tego programu ludowego całego był niejaki Jan Gil, który zresztą, można powiedzieć, wykonywał taką pracę u podstaw, bo on przekonywał właśnie mieszkańców, że bez nauki i czytania nie będzie poprawy ich losu, czyli chłopi muszą sami o siebie zadbać, muszą się kształcić, no bo inaczej nikt się z nimi po prostu w ówczesnym świecie i w dzisiejszym również liczyć nie będzie. No i oczywiście też należy pamiętać, że istniało też koło włościańskie, które zrzeszało też takich aktywnych działaczy wśród Włościan. To byli też, no jak wtedy kiedyś mieliśmy w średniowieczu kmieciów, tak tutaj mamy akurat właśnie Włościan. Tak ta warstwa się mniej więcej nazywała.
0: Czyli to jest taki nowożytny odpowiednik kmieci.
1: Tak bym w zasadzie już wskazał tak roboczo. Oczywiście historycy gospodarczy pewnie by dyskutowali, że inne czasy, że trochę inne realia, ale de facto chodzi o to samo. To była, powiedzmy, wyżej postawiona klasa nieco wśród takiej warstwy chłopskiej.
0: Tutaj mówiłeś o takim wpływie rodziny Dolańskich na rozwój edukacji na ziemiach Grębowa i nie tylko. I tak się zastanawiam, czy w takim razie, skoro wzrastał ten odsetek właśnie ludzi czytających i piszących, to czy także w tamtych rejonach znaleźli się jacyś przedstawiciele właśnie takiej, można powiedzieć, wyższej sztuki?
1: To znaczy tak, wyższej sztuki w rozumieniu takim ludowym, z pewnością.
0: No takim pisarskim.
1: Tak, rzeczywiście w tamtych kręgach był m.in. Niejaki Wincenty Botas akurat, który w swojej twórczości właśnie, co jest ciekawe, podejmował tematy ściśle związane z chłopami, z ich doświadczeniami.
0: Czyli był takim społecznikiem.
1: Tak, przy czym też należy pamiętać, bo często jak słyszymy poeta, no to kojarzymy, prawda, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, poszczególne tomiki poezji, prawda. No tutaj akurat w przypadku właśnie takich poetów ludowych ta działalność była bardziej ograniczona i wiązała się w szczególności z regularnymi publikacjami w prasie, tak jak właśnie w tej, o której wspomniałem wcześniej.
0: Czyli był takim, można powiedzieć, dziennikarzem publicystą, o, może tak.
1: No tak, możemy powiedzieć, że w dzisiejszych czasach pewnie by czytał na SC wiersze.
0: Mogłoby tak być. Żarty żartami, ale musimy przejść do kolejnego wieku, do wieku XX, co jak pewnie nasi słuchacze się domyślają, oznacza rozmowę o pierwszej i drugiej wojnie światowej. Jak właśnie ten trudny okres wojenny przebiegał właśnie na terenach dzisiejszego Gębowa.
1: Jeśli sobie wyobrazimy ówczesną linię frontu, która przebiegała w trakcie pierwszej wojny światowej przez nasze ziemię, to pewnie jak pamiętamy już także z wcześniejszych audycji, nawet takie miasta jak Rzeszów, prawda, były obiektem walk, wkraczali tam kolejno albo żołnierze rosyjscy, albo austro-węgierscy, niemieccy, nazwijmy to tak roboczo. I z Grębowem było nieco podobnie, aczkolwiek może na mniejszą skalę. To znaczy, na pewno jesienią 1914 roku na terenach wsi w budynku miejscowej szkoły Rosjanie założyli szpital wojskowy. I co jest ciekawe, mimo tego w szkole nadal starano się prowadzić zajęcia. Także to jest taki rzeczywiście element pokazujący też tą determinację i tradycje patriotyczne, prawda, mieszkańców, ale też i nauczycieli.
0: Czyli możemy to nazwać takim tajnym nauczaniem.
1: No tak, wojna w zasadzie wprowadziła taką niepewność, ale nie przerwała całkowicie życia edukacyjnego i w zasadzie wydaje mi się, że mieszkańcy Grębowa mają to we krwi, bo podobnie było też i w okresie II wojny światowej. Ale może zanim o II wojnie światowej, bo tutaj co prawda pytanie dotyczyło samych wojen, ale wydaje mi się, że warto też wspomnieć parę słów o dwudziestoleciu międzywojennym. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście podobnie jak i w przypadku innych miejscowości na tych obszarach, rok 18, zakończenie pierwszej wojny światowej i niepodległość, to był czas zdecydowanie radości na tych terenach. Między innymi wspomniany przeze mnie wcześniej katolicki Dom Ludowy stał się takim miejscem, takim, można powiedzieć, enklawą polskości, pokazywaniem właśnie pracy kulturalnej. I co jest też ciekawe, to właśnie wówczas w tamtej miejscowości w Grębowie rozwinęła się poczta, telefon i oczywiście też telefon inny niż ten, co my sobie wyobrażamy kiedyś, prawda, te aparatów telefonicznych był może jeden na całą wioskę, prawda, dzisiaj każdy z nas ma taki. No i oczywiście też organizacje pomocowe wśród chłopów, prawda, mieliśmy spółdzielczość tam rozwijaną, zresztą wiele z tych spółdzielni, o których my często mówimy, prawda, spółdzielnia rolnicza, spółdzielnia spożywcza, to właśnie mają tradycje w tamtym dwudziestoleciu międzywojennym i wywodzą się typowo z działań ludowców. No i też oczywiście osoby bardziej zainteresowane historią regionalną z pewnością pamiętają strajki chłopskie, prawda, z lat 30., gdzie były właśnie manifestacje sprzeciw, prawda, wobec bieżącej polityki i sytuacji chłopów. No i oczywiście Grębów też w jakiś sposób został tym dotknięty. No ale już wracając, rzeczywiście, skoro wywołaliśmy tematy wojenne, no to trzeba też dla równowagi powiedzieć coś o II wojnie światowej. No a tutaj Grębów też ma pewne zasługi, bo oczywiście wiele z tych elementów, które się wówczas działy na terenie tej miejscowości, no to znamy z historii, prawda? Wiemy o ruchu oporu oraz tajnym nauczaniu, no ale generalnie jak to wyglądało? No, Niemcy tak naprawdę wkroczyli na tereny Grębowa już we wrześniu 1939 roku oczywiście. No i już wtedy mieszkańcy zaczęli się organizować, wyrażając sprzeciw wobec okupanta. Tak naprawdę te tradycje ludowe, o których wcześniej wspominałem, czyli fakt, że działała tam dość rozwinięta siatka samopomocy chłopskiej, społecznej, no to musiało mieć wpływ, bo mieszkańcy byli już zorganizowani, wiedzieli, jak się grupować, więc no z pewnością administracja niemiecka nie miała łatwo na tych terenach. Ale oczywiście nie samą walką żyje człowiek i również to jest dość widoczne w historii Grębowa. Dlaczego? Dlatego, że Grębów był takim miejscem, do którego ściągnęło wielu nauczycieli przedwojennych szkół. I to, co jest ciekawe, nie tylko z teoretycznie z bliskiego nam województwa lwowskiego czy tarnopolskiego, ale też i nawet z Wielkopolski. Szukali schronienia akurat przed administracją, czy to niemiecką, czy sowiecką, w przypadku tych terenów danych Kresów Wschodnich, no bo po prostu na nich polowano, że tak brzydko powiem. W każdym razie nauki, które oni prowadzili, te tajne komplety, stały się taką podstawą do tego, że później utworzono gimnazjum w Grębowie. To było w roku 1944, czy już po wyzwoleniu tych terenów przez Armię Czerwoną.
0: No i tutaj mówisz o wyzwoleniu tamtych ziem, czyli przechodzimy już do końca II wojny światowej. No i takie pytanie, czy Grębów został mocno zniszczony po dwóch wojnach światowych, czy jak generalnie wyglądała ta odbudowa powojenna?
1: To znaczy tak, na pewno należało przywrócić struktury całe, które były na tych terenach, czyli przede wszystkim działalność szkół, organizacji oświatowych, no i oczywiście gospodarki, prawda, bazującej wcześniej na rolnictwie, tak jak teraz, no w tym przypadku również starano się to, nazwijmy to, rozkręcić ten biznes. Ale co jest ważne, to chyba to, że koniec wojny był nie tylko czasem odbudowy, ale w zasadzie wprowadzeniem Grębowa w zupełnie nową epokę. Dlaczego? Dlatego, że tutaj starsi słuchacze mogą pamiętać jeszcze czasy lata 70., 60. może wcześniej, gdzie wiele miejscowości zostało zelektryfikowanych, prawda, podłączonych do prądu. No, Grębów też był takim dość ciekawym przykładem, dlatego że rzeczywiście przeprowadzono tą elektryfikację, ale też i między innymi powstało wiele elementów budynków pożytku publicznego, działalności publicznej, bo powstał to między innymi ośrodek zdrowia, przychodnia, kino, lecznica weterynaryjna i szereg innych takich obiektów, również o charakterze użytkowym, jak zwykłe pawilony handlowe. Także to był taki czas, kiedy rzeczywiście Grębów się rozwijał. No a w 90 roku, kiedy już ten samorząd uzyskał nieco większe możliwości decydowania o rozwoju lokalnym, no to można było przeprowadzić kolejne inwestycje. Także oczywiście ta historia Grębowa współczesna jest również dość ciekawa, choć tak jak już to wielokrotnie zaznaczałem, ona w wielu aspektach zazębia się z historią ogólnie tych terenów i miejscowości.
2: Historia regionu.
0: Kampania wrześniowa na Podkarpaciu to nie tylko starcia zbrojne, ale także dramatyczna opowieść o chaosie pierwszych dni wojny, nalotach, odwrocie wojsk i losach zwykłych mieszkańców. Jak wyglądała obrona regionu? Od działań Armii Karpaty po walki 10. Brygady Kawalerii pułkownika Stanisława Maczka oraz jak wrzesień 1939 zapisał się w pamięci Podkarpacia. O tym rozmawiam z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego. Na początek, tak jak to zwykle u mnie bywa, opowiedz nam o takim kontekście historycznym. Jak wyglądała sytuacja na Podkarpaciu tuż przed wybuchem II wojny światowej? Chodzi mi tu zarówno o tę sytuację militarną, jak i no, wśród mieszkańców.
1: Nie da się opowiedzieć o sytuacji dzisiejszego Podkarpacia, które no w zasadzie w tamtym okresie było takim zlepkiem z jednej strony województwa krakowskiego, a z drugiej strony też lwowskiego. Także nasze dzisiejsze województwo troszkę inaczej się prezentowało. W każdym razie, wracając już do meritum, tereny obecnego Podkarpacia, tak naprawdę tereny centralnego okręgu przemysłowego, a więc jednego z najistotniejszych inwestycyjnie regionów tamtej drugiej RP. W związku z czym no z pewnością były to niezwykle ważne strategicznie obszary. Pamiętajmy, że też w tamtym okresie generalnie jeśli mówimy o przemyśle polskim, no to mówimy o zjawisku, które tak naprawdę w tamtym czasie jeszcze może nie raczkowało, ale wciąż się rozwijało. Także z pewnością sytuacja nie tylko Podkarpacia, ale i całej II RP była na pewno trudna, jeśli porównamy tutaj potęgę militarną Niemiec z naszą własną. No, pewnie historyk wojskowości by to opowiedział dokładniej. To, co ja mogę zwrócić uwagę, to to, że ten sprzęt, który był wówczas na stanie, który ćwiczył na terenach poligonów województwa lwowskiego czy krakowskiego, no, był już nieco albo przestarzały, albo w większości przypadków jednak odbiegał od ówczesnych standardów bojowych. Dlatego też z pewnością, jeśli tutaj porównujemy sam potencjał militarny, no to niewątpliwie sytuacja Polski była ciężka i również w ziem obecnego Podkarpacia. Natomiast nie da się też mówić o samej sytuacji naszego regionu bez pewnego kontekstu międzynarodowego. Pamiętajmy bowiem, że rok 1939 to tak naprawdę czas, kiedy z jednej strony w kwietniu Niemcy wypowiadają nam pakt o nieagresji, o niestosowaniu przemocy, a z drugiej strony to czas, kiedy podpisaliśmy dwie ważne, także z punktu widzenia naszego mitu narodowego, umowy, to znaczy z Francją i z Wielką Brytanią. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że bardzo często jest nas przekonanie, że kiedy wojna się zaczęła, sojusznicy nam nie pomogli, że byliśmy porzuceni. Częściowo ma to swoje uzasadnienie, natomiast wiele osób też nie zagląda do umów, które były wówczas podpisane. A co tam było w tych umowach? No w tych umowach było to, że sojusznicy zobowiązali się do wszelkiej możliwej pomocy w tamtym okresie. Natomiast rok 1939 to czas, kiedy tak naprawdę najmocniej były rozwinięte militarnie państwa totalitarne, agresorzy, prawda? Czyli przede wszystkim tutaj mówimy o III Rzeszy, natomiast Francja, Wielka Brytania, no nawet obserwując statystyki, ustępowała Niemcom w tamtym okresie, w związku z czym sytuacja była bardzo trudna.
0: Jak w takim razie wyglądały nastroje społeczne latem 1939 roku?
1: W tamtym okresie już w jakiś tam sposób wojna wisiała w powietrzu, prawda? Wielu obywateli polskich, przy czym mówiąc obywatele polscy, mam tu na myśli różne mniejszości, bo pamiętajmy, że w tamtym czasie II RP to było jednak państwo różnorodne, jeśli spojrzymy z punktu widzenia etnicznego, prawda?
0: Żydzi. Takie wielokulturowe.
1: Tak, dokładnie tak. I to, co jest istotne, bo często to jest też pewnym problemem naszej dyskusji, że tak naprawdę w momencie wojny akt mobilizacji mieli dostać też właśnie przedstawiciele tych wszystkich grup, prawda? Czyli nie tylko Polacy, ale również między innymi Żydzi. Także no, tu na Podkarpaciu to było szczególnie widoczne, bo pamiętajmy, że my jako region pogranicza, no to też byliśmy w dość specyficznej sytuacji też z tego względu, prawda, że z jednej strony nasze region zamieszkiwali Polacy właśnie, ale też i Żydzi, Ukraińcy w znacznej liczbie. Także to też później między innymi się odzwierciedlało w późniejszych wydarzeniach okresu wojennego. Tak jak wspomniałem, ta wojna wisiała w powietrzu, natomiast no, jak się można spodziewać, no, niewiele osób myślało o niej w tamtym okresie, że to nastąpi już, prawda?
0: Przejdźmy sobie teraz do wybuchu II wojny światowej, czyli do 1 września 1939 roku. Co działo się w pierwszych godzinach i dniach września?
1: W świadomości Polaków utkwiła już ta data 1 września, zwłaszcza godzina 4.45, czyli strzały z okrętu Schleswig-Holstein. Natomiast też pamiętajmy, że to, o czym się mówi, to to, że wcześniej jeszcze miał zostać zbombardowany między innymi Wieluń, prawda? Czyli na pewno atmosfera, jaka towarzyszyła temu okresowi, właśnie tej dacie, 1 września, no to był generalny chaos, prawda? Bo no tak naprawdę trzeba było wcielić w życie plany militarne, które w tamtym okresie były przygotowane, aczkolwiek jak pokazał sam przebieg polskiego września, no to tak naprawdę te plany nie obejmowały wszystkich elementów, prawda? Wszystkich wydarzeń, które w tamtym okresie się rozgrywały. To, co na pewno możemy powiedzieć, to to, że obroną terytorium, na którym my w tym momencie jesteśmy, miała się zająć Armia Karpaty, a później przekształcona w Armię Małopolską. Ja o tym mówię szczególnie ze względu na fakt, że na terenie Rzeszowszczyzny bardzo mocno zapisała się zwłaszcza 10. Brygada Kawalerii, którą dowodził pułkownik Stanisław Maczek. Zresztą myślę, że nasi słuchacze mogą kojarzyć to nazwisko, jeden z takich ważniejszych dowódców akurat tutaj wojsk pancernych w tym przypadku polskich, który później się przedostał na zachód. Natomiast jakie było generalnie zadanie Armii Karpaty? No jednym z takich najistotniejszych było przede wszystkim obrona centralnego okręgu przemysłowego i tych terenów, czyli tutaj łapie się zarówno Stalowa Wola, prawda, jak i Rzeszów. Natomiast już w pierwsze chwile wojny, bo oczywiście wspomniałem tutaj o Wieluniu, Szlezwik-Holsztyn, czy już takich typowych z punktu widzenia Polski, o to, o czym mówimy, ale też pamiętajmy, że pierwsze dni września zapisały się też bardzo mocno na terenach dzisiejszej Polski południowo-wschodniej, bo 1 września to przede wszystkim naloty i to naloty na miejsca zarówno strategiczne, jak i te związane przede wszystkim też i cywilami, prawda? U nas akurat takim jednym z pierwszych miejsc, które zostały zbombardowane, to były lotniska. W tym przypadku w Krośnie i w pobliżu Jasła, to była miejscowość Moderówka. Tam łącznie chyba zginęło, jak dobrze pamiętam, 21 osób, to byli podoficerowie akurat, którzy wtedy szkolili się. No i można powiedzieć, że to były takie pierwsze ofiary w regionie. Co jeszcze wspomnieć? Armia Karpaty, jeśli już o niej mówimy, znajdowała się pod dowództwem generała Fabrycego. Ona miała odpowiadać, jak wspomniałem, z jednej strony za osłonę centralnego okręgu przemysłowego, ale też i ogólnie południowej Polski, bo sporo osób pamięta, że oczywiście 1 września, czy generalnie wrzesień, to inwazja Niemiec, to późniejsza jeszcze inwazja też wojsk sowieckich, ale też pamiętajmy, że zagrożenie istniało również od południa, bo na południu Słowacja w tamtym okresie była państwem marionetkowym. Pamiętajmy, po rozbiorze Czechosłowacji część czeska została wcielona do Rzeszy, natomiast Republika Słowacka stała się taką marionetką niemiecką. No i wojska słowackie również atakowały nas od południa, co jest też istotne. Oni doszli tam mniej więcej do linii Bukowsko-Baligród-Cisna, czyli już można powiedzieć takie obszary bardziej bieszczadzkie. To, co należy jeszcze wspomnieć, to taktyka, o której wspomniałem, jeśli chodzi o lotnictwo niemieckie, czyli wojny tak zwanej totalnej, jak wiemy, czyli w tym przypadku atakujemy, przepraszam, że walę kolokwializmami, ale atakujemy po prostu wszystko, co się rusza, czyli z jednej strony obiekty, mówimy, wojskowe, dworce, ale też i zwykłe budynki mieszkalne, czy kolumny uchodźców, także widzimy, że to, na czym zależało wtedy Niemcom, to nie tylko złamanie wojska polskiego, ale również i ducha całego narodu, co również odbiło się na tym, jak to wyglądało, prawda, na Podkarpaciu. No, w Rzeszowie między innymi ucierpiały polskie zakłady lotnicze, ucierpiały też magazyny. No, to było dość... miasto tak naprawdę podkarpackie, dzisiejszego Podkarpacia ogarnęła panika. No, wszyscy tłoczyli się przy radioodbiornikach i chcieli tylko dowiedzieć, co się tak naprawdę dzieje. A radio w tamtym okresie też, pamiętajmy, to był jedyny taki łącznik ludzi ze światem.
0: Czyli widzimy, że w tych pierwszych dniach kampanii wrześniowej na Podkarpaciu dominował raczej strach i chaos niż mobilizacja.
1: Tak, no też pamiętajmy, że miasta dzisiejszego Podkarpacia nie były obszarem Polski granicznej typowo, tylko bardziej Polski centralnej w tym okresie, jeśli spojrzymy na mapę samą, prawda? Także to była zupełnie inna sytuacja niż obecnie.
0: No tak, bo teraz mam jakby w głowie obraz i jakby mapę Polski już po wojnie.
1: Zgadza się, dlatego też te pierwsze dni to tak naprawdę były przygotowania, prawda? Czyli też między innymi fortyfikacja miast na tyle, na ile to było możliwe. No tutaj akurat zawsze lubimy wspominać między innymi Stalową Wolę.
0: Wtedy jeszcze powstającą Stalową Wolę.
1: Tak, zgadza się, te tereny dzisiejszej Stalowej Woli, tak to nazwijmy, bardziej okolicy Rozwadowa, no to również był obszar, gdzie formowano w miarę możliwości spontaniczne jednostki, bo mimo tej wspomnianej przeze mnie Armii Karpaty, to starano się jeszcze formować dodatkowe siły, które mogłyby się zająć stricte obroną miasta. Natomiast wydarzenia rozwijały się, jak wiemy, bardzo szybko, prawda, bo po pierwszym tygodniu września, rząd polski tak naprawdę jeszcze może nie ewakuował się do Rumunii, ale opuścił już Warszawę. Także widzimy już pierwsze takie nastroje nie były zbyt pozytywne. Wojska cofały się i tak naprawdę głównym już elementem w pewnym momencie było po prostu powstrzymywanie. Zresztą taki był niemalże od samego początku cel Armii Polski. Czyli wytrzymać do momentu, aż przyjdą sojusznicy. sojusznicy, a jak wiemy, no, sojusznicy byli w tym okresie nieprzygotowani. To była tak zwana dziwna wojna. Dzisiaj się to określa w historiografii, dlatego że to, co mogli Anglicy, Francuzi zrobić, to na przykład rozrzucić ulotki nad niemieckimi miastami, żeby Niemcy się poddali. Także no, generalnie starano się po prostu opóźniać ten marsz niemiecki i co w takim przypadku, jeśli już wspomniałem tą stalową wolę, no to należy pamiętać, że miasto upadło mniej więcej, w zasadzie nawet powiedzieć upadło to za dużo powiedziane, dlatego że...
0: No wtedy nie było jeszcze nawet miastem, bo pamiętajmy, że jakby prawa miejskie stalowa wola uzyskała w zasadzie już w 1945 roku.
1: Też, ale też kwestia jest tego typu, że wojsko wycofało się z tamtych terenów, jak dobrze pamiętam, chyba 13 bodajże września. Natomiast 14 już wkroczyli tam Niemcy. No, zastali tak naprawdę bardzo dobrze wyposażoną infrastrukturę, tak naprawdę sprzęt do produkcji wojennej, który później rzeczywiście wspomagał ten przemysł niemiecki zbrojeniowy.
0: Warto dodać, że jakby kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej w Stalowej Woli powstała elektrownia i zakłady południowe, czyli dzisiejsza Huta Stalowa Wola. Więc tutaj mamy takie dwa ośrodki przemysłowe.
1: Tak, zgadza się. Także w takim sytuacji jedyne, co można było robić na tych terenach, to po prostu już też tworzyć jakieś takie zręby komórek, nazwijmy to, konspiracyjnych, prawda, które miały się zająć już taką, powiedzmy, że walką już w takiej, no właśnie, konspiracji, jak już wspomniałem, prawda. Także to było mniej więcej 13-14 września, a tak naprawdę kilka dni wcześniej, pamiętajmy, rozegrała się jeszcze bitwa o Rzeszów, która też w jakiś sposób, no, może brzmi dość podniośle. No, tak naprawdę w ciągu kilkudniowych bombardowań rzeczywiście wojska akurat pułkownika Maczka miały opóźniać ten marsz niemiecki.
0: A wracając jeszcze do Stalowej Woli, czy ona jakoś bardzo wtedy oberwała, że tak to kolokwialnie nazwę? Czy wiemy właśnie, jaka była skala zniszczeń w mieście?
1: Trudne pytanie, z tego względu, że no tak naprawdę miasto było tak naprawdę... Nie toczyły się o nie jakieś walki szczególne, prawda?
0: A co stało się na przykład z tymi zakładami, czyli z elektrownią i zakładami południowymi? Czy one były celem jakby ataków Niemców, czy...?
1: One przede wszystkim zostały zajęte, prawda? Bo pamiętajmy też, Niemcom zależało na tym, żeby w miarę możliwości przejąć jak największą część przemysłu i tego, co ewentualnie może później posłużyć do dalszych działań zbrojnych, prawda? Po zajęciu tych terenów przez Niemców i już w zasadzie po zakończeniu działań w ramach tak zwanej kampanii wrześniowej, zakłady zostały włączone do koncernu Reichswerke Hermann Göring, które później służyły właśnie jako zakłady Stalowa Wola, dosłownie Werk Stalowa Wola, prawda? Także w 40 roku chyba też jakoś przemianowano. Pamiętam, że Niemcy produkowali tam przede wszystkim elementy bomb lotniczych i też jeszcze jakieś tam określone pociski artyleryjskie, też niektóre modele. Tu historyk wojskowości by pewnie więcej powiedział na ten temat.
0: Wspomniałeś wcześniej o bitwie o Rzeszów. To może przejdźmy sobie właśnie do terenów dzisiejszej centralnej części Podkarpacia, a wtedy, jak to powiedziałeś, centralnej części Polski. Jaką rolę właśnie odgrywał Rzeszów podczas kampanii wrześniowej?
1: Obrona Rzeszowa miała na celu spowolnienie wojsk niemieckich idących cały czas w głąb, czyli do linii Sanu, i jednocześnie przygotowanie tam linii obrony, polskiej linii obrony. Także w tym przypadku obroną Rzeszowa zajmowała się, jak już wspomniałem, 10. Brygada Kawalerii pułkownika Maczka, która otrzymała rozkaz obrony linii dosłownie Rzeszów, Łańcut, Jarosław, Przeworsk. Także też wydaje mi się, że w ten sposób nasi słuchacze też mogą sobie mniej więcej zwizualizować, jak ta linia frontu się prezentowała. Co ważne, Rzeszów był bombardowany w tamtym okresie kilkukrotnie, w dniach bodajże od 6 do 8 września, mimo że konwencje międzynarodowe tego zabraniały. No pamiętajmy, że to było miejsce tak naprawdę, gdzie przebywali wtedy cywile. Niemniej jednak Niemcy się jakoś specjalnie tym nie przejmowali, bo zginęło, jak dobrze pamiętam, w tamtych bombardowaniach łącznie o ponad 100 osób. Także już widzimy, te liczby były dość spore. W każdym razie To, co jest istotne, to to, że obrona Rzeszowa koncentrowała się na kilku punktach, bo między innymi te elementy obrony znajdowały się w Świlczy, na Przybyszówce, czy też w rejonie Miłocina. Jeśli słuchają nas może uczniowie szkoły rolniczej w Miłocinie, no to też mogą sobie wyobrazić, że mniej więcej tam, gdzie się bawią, a może, no, może nie do końca, bo ta siedziba szkoły też się, jak dobrze pamiętam, chyba troszkę zmieniała, to stały tam chałubice i działka przeciwpancerne. Nawet skutecznie się broniły, bo kilka pojazdów Niemcom zniszczyły. Ataki zresztą przebiegały nie tylko na Miłocin, ale również i na Rudną Wielką, czyli tak naprawdę te tereny gminy Świlcza znajdowały się na pierwszej linii, jeśli chodzi o obronę tak naprawdę Rzeszowa, jako tego całego terenu. Niemcy musieli, jak dobrze pamiętam, sprowadzić dość silną artylerię, większą niż początkowo zakładali. I powtarzalne ataki sprawiły, że w końcu obrońcy musieli się wycofać za Rzeszów, niemniej jednak warto wspomnieć o tym, że ta obrona łącznie trwała kilka dni. Więc jeśli tak podsumujemy samą obronę Rzeszowa, czyli mniej więcej stan na dzień 9 września, kiedy Niemcy wkroczyli już do miasta, no to warto wspomnieć o tym, że o ile po stronie Polaków zginęło lub zostało rannych około 20 polskich żołnierzy, to straty niemieckie były kilkunastokrotnie większe, także dlatego, że w trakcie szturmu jeden z oddziałów niemieckich został wciągnięty w pułapkę i tutaj ułani dość skutecznie rozbili niektóre jednostki niemieckie, w związku z czym, co więcej, ja tu powiedziałem o stratach ludzkich, ale też pamiętajmy, że bodajże Niemcy w trakcie walk o Rzeszów stracili kilkanaście pojazdów pancernych, także no to były dość duże straty, a jednocześnie wojska Maczka później, oddział Maczka tak naprawdę zyskał później też dość ciekawy pseudonim Czarnej Brygady. Tutaj niektórzy słuchacze mogą się zdziwić, że tak cały czas, nazwijmy to, tryharduje, tak to nazwę, żołnierze Maczka, ale pamiętajmy, że ta Czarna Brygada, później zresztą przez Niemców nazywana tak dość jeszcze mocniej, bo czarnych diabłów, czarne diabły, tak ich określano, ona później odegrała dość istotną rolę na zachodzie jako wojska pancerne, bo brała udział m.in. w walkach o Falę i generalnie w wyzwalaniu zachodniej Europy. Także widzimy tu właśnie ci żołnierze tak naprawdę pierwsze szlify zdobywali tutaj w Rzeszowie czy w okolicach właśnie Łańcuta. Także to jest taka właśnie piękna historia, o której warto mówić z punktu widzenia naszego regionu.
0: Dobrze, to mieliśmy już stalową wolę, wówczas budującą się dopiero stalową wolę, bitwę o Rzeszów, a teraz przenieśmy się na wschód od Rzeszowa, czyli do Przemyśla. Jak przebiegały walki właśnie w tym rejonie?
1: To znaczy, w tym rejonie sytuacja była szczególnie krytyczna już w miarę upływu czasu, bo tak naprawdę pamiętajmy, że idąc na wschód, Niemcy zajmowali kolejne miejsca, m.in. Krosno, także z takich miejscowości. Natomiast tutaj ta linia Jarosław-Przemyśl, no, była z jednej strony szczególnie istotna z punktu widzenia strategicznego. Pamiętajmy, co były te część walk o linię Sanu, prawda? A z drugiej strony również tak naprawdę, no generalnie to były strategiczne terytoria, a sytuacja była w tym czasie dość krytyczna. No, Niemcy tak naprawdę tworzyli stopniowo kolejne przyczółki mostowe, to było m.in. pod Jarosławiem, po to, żeby otworzyć sobie drogę w głąb całego województwa lwowskiego w tamtym okresie. Niemcy stopniowo wchodzili już na prawy brzeg Sanu, bo po prostu nie starczyło też wojsk do tego, żeby obsadzić całą tą linię. I mimo tego, że zalecenia całego sztabu polskiego nakazywały utrzymanie całej linii aż do granicy węgierskiej, bo od tego, jak to określono, miało zależeć całe powodzenie całości działań, no to jednak mimo jakichś tam drobnych wzmocnień, no, Stasan nie stanowił takiej rzeczywistej bariery. Dlatego w gruncie rzeczy była jeszcze też kwestia sporów. Tu też warto o tym wspomnieć, że rzeczywiście tutaj te spory na linii sztab i dowództwo, między innymi Armii Karpaty, no też sprawiały, że wypracowanie jakiejś takiej wspólnej wizji obrony były dość trudne.
0: Czyli nie było tej jakby takiej koordynacji działań?
1: Ta koordynacja może i była, ale były dyskusje na temat tego, jak wykorzystywać konkretne jednostki, między innymi dywizje pancerne. Ostatecznie zapadła decyzja, żeby je odsunąć jeszcze bardziej na wschód, czyli po prostu oddajemy linię Sanu i cofamy się już w kierunku Lwowa. Też pamiętajmy, to było mniej więcej okolice 10-11 września, czyli jeszcze wtedy sztab nie zdawał sobie sprawy z tego, że za kilka dni na wschodzie zacznie się inwazja sowiecka, prawda? W związku z czym no raczej sytuacja była bardzo trudna.
0: Dobrze, no to skoro już wspomniałeś o Armii Czerwonej, to przejdźmy sobie do drugiej połowy września, czyli do wejścia właśnie Armii Czerwonej, czyli Sowietów, na tereny Polski. A my byliśmy chyba na pierwszej linii frontu, nie?
1: To znaczy tak, my już w zasadzie wtedy jako Podkarpacie byliśmy praktycznie pod okupacją niemiecką.
0: Województwo lwowskie, tak?
1: Znaczy mam tutaj na myśli, jeśli mówimy o dzisiejszym Podkarpaciu. Jeśli mówimy o województwie lwowskim, no to tam jeszcze w dalszym ciągu walczyły oddziały, między innymi również pułkownika Maczka. Tutaj ten sukces między innymi pod zboiskami, to był część, można powiedzieć, tego właśnie opóźnienie marszu na Lwów. Niektórzy nazywają to takim ostatnim zwycięstwem, można powiedzieć. Przynajmniej jeśli mówimy o oddziałach Maczka w tej kampanii. Natomiast 17 września dużo zmienił z kilku powodów. No przede wszystkim dlatego, że zmieniła się sytuacja na froncie. Dowództwo polskie też do końca nie wiedziało, jak należy tych Sowietów traktować. Po co oni tu przyszli w ogóle. Więc tak naprawdę to, co zrobił nasz rząd wtedy 17 września, to właśnie ta słynna ewakuacja do Rumunii i podobnie było również z wojskami. Były instrukcje, aby w miarę możliwości jak najwięcej zdolnych do walki oddziałów po prostu ewakuować, aby mogły kontynuować walkę już na innych frontach. Także przyszły zresztą rozkazy, że oddziały między innymi służące właśnie na terenie województwa lwowskiego miały się po prostu wycofywać. Czyli co? No jednostka na przykład Maczka, no to przechodziła kolejno przez Halicz, Kurowice, Przemyślany, te mniej więcej właśnie obszary, nazwijmy to pogranicza, ówczesnego pogranicza, zaznaczmy, węgierskiego. Czyli już można powiedzieć tereny te południowej Rzeczpospolitej, które jeszcze nie znajdowały się wtedy pod okupacją. Później te jednostki zresztą często właśnie służyły najczęściej na zachodzie, także w większości przypadku. Natomiast jeśli mówimy jeszcze, co się działo na samym tutaj terenach dzisiejszego Podkarpacia, w tamtym okresie, no nazwijmy to tak roboczo od 18 do 20 września, bo w tamtym czasie jeszcze była część bitwy pod Tomaszowem Lubelskim, która no zakończyła się jeszcze kapitulacją wojsk polskich, także też co jest istotne, w tamtym okresie między innymi dowództwo niemieckie właśnie pod Sieniawą wizytowało akurat walczących niemieckich żołnierzy, także to jeszcze taki, można powiedzieć, akcent, taki nazwijmy to już końcowy tamtej kampanii.
0: Jak wyglądała sytuacja Polski wtedy? Czyli z jednej strony mamy Niemców, a od wschodu Sowietów. Jak właśnie wyglądała wtedy sytuacja całej Polski?
1: To znaczy tak, tu wydaje mi się, że większość słuchaczy tak naprawdę ma wyobrażenie, jak ta sytuacja mogła wyglądać, bo to była już tak naprawdę panika i ogólna apatia, jeśli chodzi o samą sytuację, no bo w gruncie rzeczy wojska polskie nie były już zdolne do walki, nazwijmy to, na dwa fronty. Tak naprawdę chodziło przede wszystkim o minimalizację strat. Część tak naprawdę ludzi, zwłaszcza takich zagrożonych, bojących się Niemców, tu mówię w szczególności o ludności żydowskiej, decydowała się po prostu przedostawać na stronę sowiecką po prostu, czyli tam, gdzie mniej więcej Sowieci zajmowali te terytoria, a tam akurat te osoby szły, licząc, że po prostu tam los będzie nieco lepszy niż w przypadku polityki niemieckiej, prawda? Także.
0: A czy faktycznie tak było?
1: No raczej nie, bo większość z tych osób została później deportowanych w głąb ZSRR, także zdecydowanie nie. No, część oczywiście mogła się w ten sposób uratować jednak, prawda? Jeśli mówimy na przykład, jeśli porównamy te polityki, prawda? Z jednej strony terror sowiecki, który opierał się generalnie na podporządkowaniu jednostki, na zsyłce, no ale na zsyłce jeszcze można było przeżyć, prawda?
0: Ale już się nigdy stamtąd nie wracało, albo znaczy, kilka pokoleń później.
1: Znaczy wracali, tylko właśnie ja to patrzę trochę przez pryzmat właśnie takiej akurat tej ludności żydowskiej, którzy w wyniku między innymi różnych amnestii mogli jeszcze wrócić, a z drugiej strony mamy politykę niemiecką, która mówiła o zagładzie Żydów, prawda? Czy w tamtym okresie jeszcze nie, bo tutaj zaznaczmy, tak naprawdę to była dopiero konferencja w Wannsee, gdzie zdecydowano o ich losie, ale chodzi po prostu o samą tą skalę, prawda? Pokazanie tej sytuacji. Ludzie szukali często pracy i za pracą jechali, nawet próbowali się przedostać nielegalnie, bo granica była zamknięta i co jest ważne, bo akurat o tym też warto wspomnieć, że Sowieci jako nielegalnych migrantów traktowali również te osoby, które przybyły na obszary przez nie okupowane jeszcze przed 17 września. Czyli wyobraźmy to sobie, jeśli mieszkałaś w Rzeszowie i w pewnym momencie uciekając przed Niemcami znalazłaś się we Lwowie, powiedzmy tam 15 września, no to Sowieci już cię traktowali jako nielegalnego imigranta, mimo że wkroczyli tam później. Także była to dość skomplikowana i na pewno też niezrozumiała dla wielu osób sytuacja. Ludzie częściowo zabierali swój dobytek, część miała pieniądze. Mamy informacje, że niektórzy zabierali ze sobą książeczki oszczędnościowe czy legitymacje ubezpieczeniowe, które w tamtym czasie w zasadzie nic już nie znaczyły. Także to też pokazuje zagubienie tych ludzi i tak naprawdę porzucenie.
0: Jak właśnie wyglądało takie codzienne życie zwykłych ludzi w czasie kampanii wrześniowej?
1: To znaczy, jest to dość szerokie pytanie, dlatego że tak naprawdę dużo zależało od tego, gdzie oni aktualnie mieszkali. No mamy na przykład przed oczami z jednej strony piękne obrazy, troszkę, to może użyłem złego określenia, chodzi mi o to, że rzeczywiście widzimy akty solidarności społeczeństwa, między innymi w Warszawie, gdzie przygotowywano się do obrony miasta przed wojskami niemieckimi. No a z drugiej strony mamy też ludzi, którzy albo starali się właśnie, jak już było wcześniej przeze mnie wspomniane, uciekać, gdzie się tylko da, a inni po prostu czekali i zastanawiali się tak naprawdę, co będzie dalej, prawda, bo też pamiętajmy, że ten czas, kiedy Niemcy przyjmowali kolejne terytoria, no to dla miejscowej ludności też były zupełnie inne uwarunkowania, prawda? Wiemy o tych, którzy z tych terenów zachodnich mogli się zapisać na tak zwaną Volksliste, prawda? Czyli na tak zwanych, nazwijmy to, Niemców, tak to roboczo, ze względu na terytoria, na przodków.
0: Czyli jeśli mieliśmy tam dalekich niemieckich przodków, to mogliśmy się zapisać na tę listę?
1: Można było zadeklarować narodowość niemiecką, choć pamiętajmy, że to się wiązało ze społecznym ostracyzmem, bo to była tak naprawdę zdrada narodowa. Natomiast zresztą znamy hasła nawet z tamtej tereny, że ostatnia świnia zapisała się na Volksdeutsche, a to są takie właśnie w tamtym okresie słowa, prawda? Także raczej były to już skrajne przypadki. Większość ludzi no, po prostu starała się w jakiś sposób żyć i czekała na kolejne decyzje administracji nowej na tamtych terenach, która no, mogła przybierać różny obrót.
0: Jak radzono sobie z brakiem żywności, informacji, schronienia?
1: To znaczy starano się w różny sposób sobie z tym radzić. No, ja wiem, że tutaj powiem bardzo ogólnie, natomiast de facto no, to tak naprawdę każdy starał się działać na tyle, na ile mógł. No, znamy między innymi przypadki czarnego rynku, znamy przypadki gromadzenia różnymi sposobami żywności. Tak naprawdę też wiemy, że później tą żywność zresztą dystrybuowano, prawda? Także tutaj różnoraki obrót to przybierało.
0: A co z miejscami schronienia? Czy w Polsce i na Podkarpaciu były w tamtym czasie jakieś schrony albo takie miejsca, w których można było się ukryć?
1: To znaczy, wydaje mi się, że same liczby, które przytaczałem między innymi w przypadku obrony Rzeszowa, mówią dużo. No, pamiętajmy, że to jeszcze było troszkę inne pojmowanie tej tak zwanej dzisiaj to określenie obrony cywilnej, prawda? Czyli w tamtym okresie nie było takiej sieci schronów. Ludzie uciekali, chowali się gdzie mogli. Także bardzo często no, były to po prostu domy, piwnice, które też bezpieczeństwa nie gwarantowały.
0: Jak długo trwała kampania wrześniowa? Czy ona ograniczyła się jakby tylko do tego jednego miesiąca?
1: To znaczy, nazwa mogłaby tak wskazywać, natomiast de facto nie. De facto ostatnie działania pod Kockiem oddziałów Kleberga tak naprawdę zakończyły się 6 października, a więc widzimy jeszcze kilka dni października. Też wiemy, że obrona Helu też dość długo trwała. Natomiast rzeczywiście często patrzymy na to przez pryzmat września, głównie dlatego, że Warszawa na przykład skapitulowała 28 września, więc widzimy, że te już ostatnie akty to miały na celu najczęściej albo możliwą obronę po prostu jak najdłuższą, albo ewentualnie jeszcze jakieś tam powiedzmy prowizoryczne cele operacyjne. W związku z czym no rzeczywiście możemy przyjąć, że ten 6 października jako taki ostateczny moment, kiedy ostatnie oddziały takiej nazwijmy to wolnej Polski rzeczywiście poddają się, prawda?
0: Czy znamy jakieś dane liczbowe, czy to jeśli chodzi o Polskę, czy o dzisiejsze Podkarpacie, jeśli chodzi o ofiary właśnie kampanii wrześniowej?
1: To znaczy tak, jeśli chodzi o strukturę regionalną, to ciężko tak jednoznacznie policzyć, bo zresztą te dane są dość ogólne, natomiast myślę, że można śmiało powiedzieć, że ponad 60 tysięcy osób, obywateli polskich zginęło w tamtym okresie. Zarówno tutaj, jeśli mówimy o żołnierzach, którzy walczyli, jak i o obywatelach, prawda, którzy ginęli w przypadku bombardowań lub innych sytuacji.
0: Skoro już mówimy o takim jakby końcu kampanii wrześniowej, podsumowaniu właśnie tego września i początku października 1939 roku, to czy są może jakieś właśnie takie mity, które narosły wokół tego okresu?
1: To znaczy tych mitów jest bardzo dużo, począwszy już od samych decyzji, które niektórzy dowódcy mogli podejmować w danym okresie. No, między innymi jest kwestia na przykład tego, czy na Westerplatte rzeczywiście dowodził major Sucharski, czy jednak przeżył załamanie nerwowe i musiał go w tym wyręczyć jego zastępca. To są takie powiedzmy, że rzeczywiście dyskusje, które w ostatnich latach dość często się pojawiają, ale jest też pewien mit, do którego paradoksalnie przyczyniła się propaganda niemiecka, bo bardzo często dyskutujemy na temat tego, jaką rolę mieli ułani, prawda? Czyli te wojska konne. Niemcy w propagandzie dość chętnie wykorzystywali to, bo pokazywali między innymi martwe konie i ułanów, którzy polegli, i bardzo często później powiadali, no, polscy żołnierze rzucają się z końmi na czołgi. To są takie oczywiście, już tak, to miało na celu ośmieszenie oczywiście wojsk polskich, bo takie sytuacje, jeśli w ogóle się zdarzały, to dlatego, że koń się po prostu spłoszył, czy coś takiego. Natomiast nikt absolutnie przy zdrowych zmysłach nie atakował konnicą, prawda, wojsk pancernych. Natomiast później na zachodzie rzeczywiście część naszych sojuszników uwierzyła w to. I są relacje żołnierzy polskich z tamtego okresu, które mówią właśnie, że zarzucano Polakom, że taką taktykę jakąś stosowali, co jest absolutnym fałszem i po prostu aktem propagandy niemieckiej. Natomiast to jest właśnie jeden z takich też przykładów mitów czy kontrowersji, które narosły wobec tamtego okresu. Także oczywiście tych dyskusji będzie sporo i pewnie jakbyśmy omawiali każdą kolejną bitwę, to te kolejne elementy by się znajdowały. To tak, prawda, jak ostatnio zaczęło się mówić właśnie o bombardowaniu Wielunia, jak o tym początku, mimo że zawsze uczono nas, prawda, że przede wszystkim strzały na Westerplatte. Także to są takie przykłady.
0: Dobrze, no to teraz przejdźmy sobie do takiego podsumowania naszej dzisiejszej rozmowy. Jakie twoim zdaniem przesłanie niesie dla nas dzisiaj historia właśnie z września 1939 roku?
1: To znaczy myślę, że na pewno dwojakie, bo z jednej strony tak z perspektywy nawet dzisiejszych czasów, dzisiejszej refleksji nad bezpieczeństwem, no widzimy, że niezwykle istotne jest, aby mieć szeroką wizję, prawda, ewentualnej obrony, że ta nasza niepodległość nie jest dana raz na zawsze, tylko narody zawsze muszą o nią walczyć. W przypadku września to rzeczywiście jest to widoczne. Oczywiście mamy z jednej strony, możemy mówić pogardliwie, że to była historia odwrotu, ale też jednocześnie oporu wobec przygniatającej przewagi wroga w gruncie rzeczy. Tak naprawdę wydarzenia, które się wówczas rozegrały, to piękna karta oręża polskiego tak naprawdę, bo pokazuje to ludzi, którzy walczyli o kraj, mimo że tak naprawdę wiedzieli, że ich walka jest dość ograniczona, prawda, i zależna też od wielu innych czynników, także na arenie międzynarodowej. Niemniej jednak rzeczywiście nawet jak mówiąc o nazwach, które tutaj padały miejscowości, zarówno takie jak Rzeszów czy Przemyśl, ale też i mniejsze, które gdzieś tam są usiane na terenie naszego dzisiejszego Podkarpacia, no to widzimy, że tych miejsc pamięci jest bardzo dużo i warto o nich wszystkich pamiętać i kultywować w nich te tradycje wojenne.
0: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: Wenecja. Jabłka z Grójca, śledzie z Bałtyku, pierniki z Torunia.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: Chłopaki nie płaczą.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
1: Najlepsze, najlepsze, bo polskie. Polskie.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.

0: podcast? SK2, stalowa wola.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat,

0: masz helu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.